ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy, cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego rzecz.

ptaka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

wnętrzną tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę. Stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie drze. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec nie ma jak u mamy. Kto nie wierzy, jego żyje.

0: poniedziałek posiedzenie zarządu PKOL-u i decyzja, kto po aresztowaniu Radosława Piesiewicza będzie pełnić funkcję prezesa. Jaki krok podejmie prezydent w sprawie ślubowania Macieja Berka? Karol Nawrocki ma wątpliwości. Mogą uratować życie 65 tysięcy polskich uczniów, dostanie kaski ochronne. Na zegarze 6, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 14 września, wtedy PKOL zdecyduje, kto pokieruje związkiem. Ponad 3 godziny trwało wczorajsze posiedzenie prezydium zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Uzgodniono, że zarząd zbierze się w najbliższy poniedziałek, by rozmawiać m.in. o przyszłości prezesa Piesiewicza. O szczegółach już teraz Mateusz Gołębiewski.
1: Wszystko wskazuje na to, że nie będzie próby odwołania prezesa Piesiewicza ze stanowiska. Jeśli zarząd poprze rekomendację prezydium, obowiązki prezesa do końca kadencji będzie pełnić jeden z wiceprezesów, a w kwietniu odbędą się wybory, bo mandat Radosława Piesiewicza wygasa dokładnie wtedy. Kto pokieruje komitetem do wiosny? Tu zostało tylko 8 nazwisk. Jak przekazano po prezydium, sytuacja finansowa komitetu jest trudna, ale wyjazd naszych sportowców na 4. letnie młodzieżowe igrzyska olimpijskie w Dakarze jest niezagrożony. To najbliższa impreza sportowców pod skrzydłami PKOL, która rozpocznie się już 31 października.
0: A mówił o tym Mateusz Gołębiewski. Dziękujemy. Termin ślubowania zależy od współpracy z Sejmem. Taki przekaz płynie z Pałacu Prezydenckiego w sprawie wyboru Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Szef Kancelarii Prezydenta podkreśla, że ta kandydatura budzi gigantyczne wątpliwości. Zbigniew Bogucki tłumaczy, że chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego, który dla kandydata na sędziego TK powinien wynosić 10 lat.
2: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
0: Koalicja rządowa twierdzi tymczasem, że prezydent nie ma prawa do weryfikowania wyboru dokonanego przez Sejm.
3: Zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce, sędziów do Trybunału Konstytucyjnego wybiera Sejm. Rząd nie ma tutaj roli do odegrania. Pewną niewielką ceremonialną rolę ma do odegrania prezydent.
0: Mówi rzecznik rządu Adam Szłapka. 16 września rozpoczyna się moja kadencja, mówił już wcześniej Maciej Berek i podkreślał, że czeka na decyzję prezydenta. Onet ujawnił plan B w razie nieodebrania przez Karola Nawrockiego ślubowania. Zakłada, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, przeprowadzenie tego w Sejmie. Zamiast papierów aplikacja. Już od roku kierowcy, którzy mieli kolizję na drodze, mogą wypełnić oświadczenie w M-Obywatelu. Ale jak się okazuje, nadal nie wszyscy o takiej możliwości wiedzą.
4: Nie miałem o tym pojęcia nawet.
5: Słyszałam, ale na szczęście nie musiałam używać.
6: Czy słyszał pan o usłudze M-Stłuczka w M-Obywatelu?
7: Tak, korzystałem nawet.
6: Jak wrażenia?
7: Załatwiłem sprawę w ciągu chyba 10 do 15 minut. Rzadko chwalę administrację rządową, ale w tym wypadku to był naprawdę świetny krok.
0: Mówili naszemu reporterowi Jakubowi Krzyżakowi kierowcy. Skorzystanie z funkcji M-Stłuczki jest bardzo proste, tłumaczy wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski.
8: Większość informacji wypełnia za nas sama aplikacja. Dzięki takiemu zgłoszeniu nie mierzymy już czasu rozpatrzenia sprawy w dniach, tylko liczymy ją w godzinach. Zgłoszenie jest przekazywane do ubezpieczyciela natychmiastowo.
0: A do zgłoszenia od razu można załączyć zdjęcia. W ciągu roku w M-Stłuczce wypełniono ponad 25,5 tysiąca oświadczeń.
9: Wiadomości Radia Plus.
0: Bez nich lepiej nie wsiadać na rower. Do szkół w całym kraju trafiają kaski ochronne dla młodych rowerzystów. Chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, a dane pokazują, że jest o co walczyć. Duża grupa poszkodowanych na jednośladach to właśnie najmłodsi. Kaski trafiły m.in. do uczniów w Bydgoszczy i o tym Dawid Olszewski.
10: Kaski nie trafią do wszystkich uczniów, tylko do wylosowanych szkół. W Bydgoszczy to dwie placówki.
11: Będę na pewno nosił. Bez kasku to lepiej się nie ruszać.
10: Mówi Leon, uczeń szkoły podstawowej numer 65. Od czerwca osoby poniżej 16 roku życia muszą mieć kask podczas jazdy na rowerze i hulajnodze elektrycznej. Kujawsko-pomorscy policjanci mają już pierwsze wnioski.
12: Czy ta świadomość jest? Sądzę, że nie do końca. Bo od wprowadzenia przepisów już mamy 189 wykroczeń, które tego kasku nie zakładają.
10: Przyznaje Jacek Wites, zastępca komendanta wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy. Łącznie w całym kraju zostanie rozdanych ponad 60 tysięcy kasków.
0: Dodajmy, że w ubiegłym roku na polskich drogach zginęło ponad 150 rowerzystów.
9: Kto rano w wstaje. Poranek z Radiem Plus.
4: Rowerem, rowerem dziś?
5: Oczywiście, że rowerem.
4: Z kaskiem, z kaskiem?
5: Nie, dzisiaj bez.
4: Ojej, nic nie było. 4 minuty po godzinie 6. Dzień dobry.
5: Dzień dobry, witamy. Obiecuję, że jutro będzie w kasku. Kasia Kozimor.
4: Tomek Waloszczyk.
0: I Justyna Bieniek.
5: Kask został w pracy.

0: Rockset Joyride na antenie Radia Plus, 12 minut po godzinie 6.
1: Do roboty, bo nie ma czasu, dużo bardzo imion i nazwisk. Dzisiaj 9 września. Imieniny obchodzą Aniela, Augustyn, Aureliusz, Dionizy, Doroteusz, Drogomir, Franciszek, Jacek, Jakub, Jan, Piotr i Radosława.
0: Świętują Hugh Grant, brytyjski aktor, producent filmowy.
1: Adam Sandler, amerykański aktor, komik i producent filmowy.
0: Wokalista, autor tekstów Michał Wiśniewski.
1: Aktor Marcin Bosak.
0: A także Michelle Williams, amerykańska aktorka.
1: I co? No, poganiałem i 12 sekund tam zostało.
0: Tomasz Sikora, polski fotograf.
1: O, wszystkiego najlepszego. No. Czas teraz na Ewangelię w Radio Plus, 12 minut po godzinie 6. Tak zaczynamy dzień w Radio Plus.
2: Jezus zszedł z 12 na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum Jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie was znienawidzą i gdy was wyłączą spośród siebie. Gdy zelżą was i z powodu Syna Człowieczego odrzucą z pogardą wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę waszą. Biada wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie chwalić was będą.
3: Dzisiaj chciałbym razem z wami wspólnie zastanowić się nad tym, jak syci będą cierpieć głód. Jak ktoś, kto jest przesycony, może być głodny? No może tak być, bo Pan Jezus, wypowiadając te błogosławieństwa, nie miał tylko na myśli jakichś zewnętrznych rzeczy. On szczególnie dotykał wnętrza człowieka. I człowiek z pozoru nasycony zewnętrznie, który ma mnóstwo jakichś rzeczy fizycznych, bogactwa, pokarmu, może zewnętrznie obfitować, ale wewnętrznie może być głodny, może być pusty. Zadajmy dzisiaj sobie pytanie, czy ja czasami taki nie jestem? Czy nie jestem przesycony zewnętrznie, a wewnętrznie pusty?
4: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Zabawę zawsze jest marzenie.
8: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
9: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
4: Reklama.

0: 25,5 minuty po godzinie 6, poranny program Radia Plus, Toronto wstaje. Jak tam pogoda?
1: Pogoda, no ledwo uchylone te nasze rolety, ale widzę, że słońce się pojawia i ma być dzisiaj gorąco,
0: no
1: tyle
0: tak.
1: Wiem.
0: Wczoraj też źle nie było, więc nie ma co narzekać, jest pięknie.
1: No ale będzie gorzej.
0: No będzie gorzej, bo trochę popada podobno i idzie front.
1: No nie, bardziej ale... chodzi mi o to, że temperatury spadną mocno, to już nie będzie tak ciepło, ale co?
0: Nawet poniżej 20, czyli 19 gdzieś tam. No dobrze, ale synoptycy już mają niepokojące wieści na temat zimy.
1: Już, zima.
0: Ma być wilgotna. Jak wilgotno, to albo deszcz, albo śnieg.
1: No to śnieg niech będzie, to dobra wiadomość.
0: No dobrze, ale tego ci nie mogę zagwarantować. A, w każdym razie, no będzie jakoś tak, że będą się ścierać różne fronty. Będzie wietrznie, będzie deszczowo, będzie po prostu zimowo i tyle.
1: To ja, jeśli...
0: To już pamiętajcie, kupcie sobie coś fajnego.
1: Póki jest czas...
0: Kurtkę, póki tanio.
1: No tak, póki jest czas, to ja do synoptyku mam taki apel, żeby ten śnieg na święta był.
0: Żeby
1: przede wszystkim święta, Nowy Rok i tak dalej.
0: To w ogóle powinno być jakoś zaplanowane. Tak,
1: uregulowane.
0: Porządnie, tak.
1: Nikt nie potrafi tego, nie wiem, w Sejmie załatwić czy gdzie.
0: No wiesz co, to chodźmy na plażę. Linda Carla już teraz, Circle in the Sand na antenie Radia Plus. Chociażby w wyobraźniach na plaży warto chwilę pospacerować.
1: Albo przynajmniej powspominać.
0: O tak.

0: Belinda Carles na antenie Radia Plus, a my o tej pogodzie bardziej konkretnie powiemy, bo w dostosowaniu do regionów, bo gdzieś może być 30, tak, nawet 30, a gdzieś może być 25, jak będzie dzisiaj, gdzie popada, gdzie nie.
1: O tym za chwilę. Tak jest, na antenie Radia Plus 29 minut po 6.
2: Reklama. Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na pl. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
4: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Iran zaatakował siły amerykańskie stacjonujące w bazie Al-Azraq w Jordanii. Według Teheranu była to odpowiedź na wcześniejsze uderzenia USA na irańskie tankowce. Uszkodzone zostały m.in. miejsca stacjonowania samolotów, a także schrony dla maszyn bojowych. Baza Al-Azraq w minionych miesiącach była wielokrotnie atakowana przez siły irańskie, ostatni raz 31 sierpnia. Irański Korpus Strażników zapowiedział też odwetowe ataki na tankowce w pobliżu Kuwejtu i Bahrajnu, wzywając ich załogi do natychmiastowego opuszczenia statków. 2 lata i 10 miesięcy więzienia dla myśliwego oraz 1 rok i 3 miesiące dla jego pomocnika. To wyrok sądu rejonowego w Szczecinie za śmiertelne postrzelenie żołnierza. Do tragedii doszło w listopadzie 2023 na terenie wojskowego pasa ćwiczeń w Krzekowie podczas nielegalnego odłowu dzików. Myśliwy oddał strzał, tłumacząc później, że pomylił człowieka z Chopem Praczem. Trafiony w szyję żołnierz zmarł mimo reanimacji udzielonej przez kolegów. Mężczyźni po strzale uciekli z miejsca zdarzenia. Wyrok nie jest prawomocny. Krzysztof Zanussi będzie przewodniczącym tegorocznego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Informację przekazał wiceminister kultury Maciej Wróbel. Razem z Zanussim w komisji konkursowej zasiądą też reżyser Dorota Kędzierzawska, laureatka Oscara, scenograf Ewa Braun i członek Europejskiej Akademii Filmowej Sławomir Fabicki. Festiwal rusza 21 września.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Obejmie 10 obiektów miasta i należących do gminy. Biała Podlaska ruszyła z projektem termomodernizacji. Pochłonie on ponad 30 milionów złotych, z czego 5 milionów trafi do 2 podstawówek w Oskrzynicach Dużych i w Ortelu Książęcym II.
3: Już niedługo szkoły zostaną gruntownie termomodernizowane, docieplone, wymieniona zostanie stolarka okienna, drzwiowa. Szkoły dzięki funduszom europejskim, dzięki temu programowi kosztowało zdecydowanie mniej.
2: Mówił wójt gminy Biała Podlaska Konrad Gąsiorowski. A w ramach tego samego projektu zostanie też zmodernizowanych kilka obiektów oświatowych w samym mieście Biała Podlaska. Zachęca, aby edukację pociech zacząć od codziennych zachowań. Lubelski biegły do spraw wypadków drogowych Maciej Kulka apeluje o bezpieczeństwo przy szkołach. Przypomina też rodzicom, że dzieciaki muszą jeździć w kaskach.
4: Czasami rodzice są oburzeni czynnościami wykonywanymi przez funkcjonariuszy ruchu drogowego, którzy zatrzymują za jazdę bez kasku. Dziwię się, że rodzice sami nie są wyedukowani. Tu nie chodzi o jakiś mandat, tylko chodzi o bezpieczeństwo i życie naszych dzieciaków.
2: No, mandat za jazdę bez kasku przez osobę poniżej 16 roku życia też nie jest niski, wynosi 100 zł. A dziś 9 dzień września w Lublinie i na Lubelszczyźnie. Poranek jeszcze rześki, ale w ciągu dnia upał. Już teraz temperatura wynosi 17 stopni, a osiągnie 31. Do tego wiatr dziś słabe, ciśnienie niskie, co też będzie mieć wpływ na samopoczucie.
0: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
5: Za 26 minut będzie godzina 7, my z wami budzimy się od samego rana, środowego rana.
6: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
5: Tomek Waloszczyk.
6: Do tanga trzeba dwojga, ale za chwilę będzie solo, o czym dzisiaj Tomek myśli od samego rana.
5: Sol tanto będzie, ale to inna sprawa. Dobrze, słyszałaś o diecie planetarnej?
6: Nie.
5: A widzisz, że dzieci słyszały w szkołach. O tym za kilka minut.

0: samego rana.
1: Dieta planetarna trafiła do szkół. Myśląc o planetach w pierwszej kolejności, pomyślałem o batoniku, ale w drugiej już o ziemniaku. Ziemia to przecież planeta, chociaż za dużo kartofli to też niedobrze. Dieta planetarna, może być z robota planetarnego, chociaż w szkołach chyba takich nie mają, ma przede wszystkim uratować planetę. Mniej mięsa, jeśli już to niesmażone, więcej warzyw i produktów lokalnych. Tylko co z dziećmi? Żeby one nie zamieniły się w planety, takie co to na stołówce będą krążyć wokół gorącego, ale raczej się nie zbliżą. No i będą kręcić, głównie nosem. Dieta już wywołała awanturę z pytaniem, czy bez mięsa nie powstaną aby planety karłowate. Niech chociaż zupy będą z Merkury.
2: Reklama.
3: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
2: Reklama.
4: I heard

0: Albert Hammond, o tym, że w Kalifornii tej południowej to nie pada, prawie wcale, a my teraz mamy zupełnie inne historyczne jakieś wydarzenia.
1: I założę się, znając Artura Mocarskiego, że nic o Kalifornii nie będzie, tym bardziej, że wiele wydarzeń, o których opowiada, działy się zanim Kalifornię odkryto, albo nazwano. Dobrze, posłuchajmy.
0: Właśnie, konkrety.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 9 września 1596 roku w Warszawie zmarła królowa Anna Jagiellonka, żona Stefana Batorego i ostatnia przedstawicielka dynastii Jagiellonów. W roku 2021 również w Warszawie zmarł aktor Wiesław Gołas, a 8 września 1654 roku w Kartagenie, w dzisiejszej Kolumbii, zmarł Piotr Klawer, patron misji afrykańskich. Urodził się 25 czerwca 1580 roku w bogatej katalońskiej rodzinie rolniczej. Pierwsze szkoły ukończył i pierwsze śluby złożył w Barcelonie, po czym trafił do Kartageny, gdzie w roku 1616 został księdzem, a 6 lat później złożył u jezuitów śluby wieczyste, podpisując się pod nimi w sposób nie pozostawiający wątpliwości co do powołania: Piotr Klawer, sługa Etiopczyków. Kartagena była wówczas największym portem przeładunkowym dla taniej siły roboczej z Afryki, a jezuita służył tam jako niewolnik niewolników. Ochrzcił prawdopodobnie około 300 tysięcy ludzi, a dla większości był wcześniej lekarzem, pielęgniarzem, kucharzem i opiekunem. Beatyfikował go papież Pius IX, a kanonizował Leon XIII 15 stycznia 1888 roku.
2: Radio Plus. Wieki wieków. Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: Dzisiaj w kalendarzu świąt dziwnych, dzień przepytywania Kasi. Najpierw pytałem o to, czy rowerem przyjechała do pracy?
1: Tak, rowerem.
0: No, a o ten kask pytaliśmy. A tak. Teraz czy jest wyspana, zapytam.
1: Tak, jestem wyspana.
0: A zdarza ci się siedzieć po nocach i przeglądać internet? Życiu, tutaj gdzieś przewijasz, jeszcze filmik jeden, jeszcze rolka.
1: 21 już w łóżeczku, 21:20 już głęboko śpię.
0: A mi się czasem zdarzy, niestety. Na naszym profilu facebookowym pan, który śmieje się z własnego mema o drugiej w nocy i pytanie do was, czy czasem zdarza wam się być niewyspanymi, a w środku nocy albo wieczorem przeglądaliście internet za długo.
1: Po co to po tych oczach świecić biednych? Niech odpoczną. Za minutę siódma czas na wiadomości.
2: Reklama. Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
3: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
4: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
3: No tak. 10 na 10.
5: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.

0: Radio Plus Lublin.
1: Prezydent już ma, ale rząd też będzie miał swój, zamieszanie wokół projektów dotyczących kryptowalut. Zmarł z przyczyn naturalnych, znamy wyniki sekcji zwłok operatora Witolda Płóciennika. Atak i ewakuacja, na szczęście to tylko ćwiczenia. Na koniec opowiemy o akcji Szklana Pułapka w Białymstoku. Na zegarze 7, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Znów dwa projekty w sprawie kryptowalut. Wczoraj jeden złożył w Sejmie prezydent. Jak przekazał szef Kancelarii Głowy Państwa Zbigniew Bogucki, tu cytat, to próba rozwiązania tego jałowego sporu, ale nad swoją wersją pracuje także rząd. Jak na prezydencką propozycję reaguje premier, to pytanie do Jakuba Krzyżaka.
2: Donald Tusk ocenił, że kolejny projekt to znak paniki w Pałacu Prezydenckim. Premier ujawnił, że już do pierwszej zawetowanej rządowej ustawy poprawkę korzystną dla Zonda Krypto podpisał szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki. Chodziło o usunięcie z projektu możliwości blokowania stron, których funkcjonowanie narażało na straty i szkody obywateli.
3: Żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu, że skończyło się mataczenie.
2: Zaznaczał premier. Szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki tłumaczył, że fundamentem nowego prezydenckiego projektu ma być zawetowana rządowa ustawa.
4: Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna dobra wola po stronie rządzących.
2: Ale jak słyszymy od rzecznika rządu, trwają już prace nad kolejnym rządowym projektem.
1: Będzie to w zasadzie rozwiązanie podobne do tego, które zostało złożone wcześniej, zapowiada Adam Szłapka. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, informują śledczy, którzy mają już wstępne wyniki sekcji mężczyzny. Przyczyną śmierci była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Kolejne badania mają ustalić, jak do tego doszło. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych.
5: Coś się musiało zadziać w organizmie. Jakiś proces chorobowy. W trakcie sekcji zostały pobrane wycinki tkankowe, które będą przesłane do badań mikroskopowych.
1: Mówiła Mariola Wojciechowska-Grześkowiak z gorzowskiej prokuratury. Przypomnijmy, 56-letniego operatora, który nie pojawił się na planie filmowym, lubuskie służby szukały przez 4 dni. Ciało znaleziono w lesie w Lubniewicach przy Jeziorze Krzywe. 8 kandydatów powalczy o fotel prezydenta Krakowa. To już oficjalne informacje Miejskiej Komisji Wyborczej, która zakończyła weryfikację zebranych podpisów poparcia i rejestrację kandydatów. Za burtą wyścigu kandydat Konfederacji Bartosz Bocheńczak, który nie zebrał wystarczającej liczby ważnych podpisów. O czym ze szczegółami Kuba Solarz.
6: Bartoszowi Bocheńczakowi, członkowi Konfederacji, do zarejestrowania swojej kandydatury zabrakło dokładnie 122 ważnych podpisów, mówi Krzysztof Dyl, przewodniczący Miejskiej Komisji Wyborczej w Krakowie.
7: W terminie 2 dni od dnia, gdy ta negatywna decyzja jest podana do powszechnej wiadomości, można się od tych negatywnych decyzji odwołać do komisarza wyborczego.
6: Przypomnijmy, że z możliwości odwołania skorzystał już Marian Banaś, który nie zgadza się z decyzją komisji.
8: Jest to dla nas skandaliczne, bulwersujące.
6: Mówi Marian Banaś, były prezes Najwyższej Izby Kontroli. Wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się już 27 września.
1: Komisja Wyborcza zarejestrowała kandydatury Darii Gosek-Popiołek i Sławomira Pietrzyka. Oprócz wspomnianych są to także m.in. Łukasz Gibała, Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca, Monika Piątkowska i Michał Klimek.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Prawie 200 osób, 12 pojazdów, przedstawiciele kilkunastu służb i instytucji. Tak wyglądały w Białymstoku wspólne ćwiczenia. Scenariusz akcji pod kryptonimem Szklana Pułapka zakładał atak z powietrza w jeden z budynków. Służby ćwiczyły gaszenie pożaru i ewakuację rannych.
9: Bo mi się wbiło w nogę!
10: Jest uderzenie drona, najprawdopodobniej przemytnicze. No coś wybuchło i działamy.
11: Spokojnie, czekamy. Już jedzie karetka.
12: Co pana boli?
13: Noga i szyja.
14: W trakcie 30 sekund musi określić, czy ta osoba przeżyje. Czy w tej chwili, kiedy nie mamy wystarczających sił i środków, nie powinniśmy się zająć kimś, kto ma szansę przeżyć. To jest najtrudniejsze. Być takim bezdusznym człowiekiem, który zgodnie z algorytmem segregacji będzie wiedział, kto przeżyje, kto nie przeżyje.
1: Wyjaśniał Mirosław Rybałtowski z pogotowia ratunkowego. Tak wyglądały ćwiczenia w Białymstoku. A my sprawdźmy, jak będzie dzisiaj z pogodą.
15: Na
12: Lubelszczyźnie poranek ociepla się coraz bardziej, a dzień przyniesie upał. Co do temperatury, aktualnie wynosi 18 stopni, potem zrobi się gorąco, temperatura osiągnie 31 stopni. Do tego ciśnienie przez cały dzień będzie niskie, a wiatr dość słaby. Niebo dziś będzie bardzo pogodne i pełne słońca, jutro dużo chmur i wystąpią opady deszczu.
0: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
13: I znów tęskne spojrzenie na zegarek 6 minut po godzinie 7. No tęsknę, bo przypominam sobie, jak o 3 się przewracałem na drugi bok.
15: I po co się było przewracać zamiast spać? Modern Talking już teraz. You're my heart, you're my soul. Za chwilę w Radio Plus Bonnie i Rasputin.
13: Jeden komar miał sprawę, więc odwróciłem się do niego plecami.
15: A rozumiem. Dałeś po policzku?

0: Poniem w Radio Plus zagrało 13 minut po 7.
1: A tutaj coś nie zagrało. Zaglądają celnicy do walizki pasażera, który przyleciał z Miami, do Włoch przyleciał. Mhm. I na lotnisku w Turynie otwierają tę walizkę, no. A tam w papier, taki zwykły papier, tak? Zawinięta jest głowa krokodyla.
0: Jak to sama głowa?
1: No sama, no wysuszona i taka chyba do eksponowania, nie wiem, w czyimś domu, czy gdzie ktoś chciał się pochwalić, no, że ma głowę krokodyla.
0: Powiesić.
1: Być może, no. A może ktoś pomylił, no chciał śpiwór, taki był żart ze śpiworem, że tu krokodyl i wejście do śpiworu. Nie, okazało się, że to przemyt jest, w Miami mu tego nie sprawdzono, bo on zwykły papier to zapakował, ale tutaj jakiś pies wyczuł, może, a może celnicy mieli nosa, w każdym razie odpakowali. I teraz grzywna w wysokości, bo to gatunek chroniony w ogóle, ten
0: krokodyl. Oczywiście, poza tym jest znaczy, ta lista czym... rachunków też, które można zapłacić za te przewożone rzeczy. I tam między innymi właśnie i krokodyl, i chyba zdaje się, no wiele innych rzeczy.
1: Ten gatunek jest zagrożony, ale teraz no to pod ochroną jest, ale pod jaką ochroną, już sama głowa została, to nie wiem. W każdym razie grzywna w wysokości od 20 do 200 tysięcy euro. 200 tysięcy euro. Albo nawet do więzienia można za coś takiego trafić. Pamiętajcie, żeby nie przywozić jakichś lokalnych, naturalnych rzeczy znalezionych z wakacji, bo nawet czasem i piasek z plaży może być problemem.
0: Muszelka i tak dalej, i tak dalej. Po co mieć takie kłopoty na głowie? Za chwilę Madam na antenie Radia Plus.
1: Madam?
0: Madam. Nie padam. Ale Madam. W krakowskim splinie piosenka.
1: Madam też będzie.
0: A potem No Mercy.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kochet czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
2: Reklama.

0: No, Melcy na antenie Radia Plus, where do you go?
1: Po nocy to nie, pisze Izabela, ale przed spaniem to codziennie dobrze mi się potem śpi. Jak to? Wszyscy fachowcy mówią, że jak się tym niebieskim światłem poświeci w oczy,
0: to
1: ekranami...
0: To się potem nie śpi.
1: To się nie śpi, ale no, dla Izabeli to jest... Ale powiem ci, że jak ja oglądam jakiś film zmęczony albo mecz, to mimo że jest ciekawy, to się zamknie, mi się bardzo dobrze na tym śpi. To ja nie wiem... Nie zawsze te teorie się sprawdzają.
0: O, Piotr napisał, że się zdarza. Zdarza się.
1: Co się zdarza?
0: No, że sobie zajdzie.
1: A, że przed snem skrolujemy sobie rolki, oglądamy. No właśnie, napiszcie, czy wy też chodzicie niewyspani, bo wieczorem oglądaliście pół internetu.
0: No dobrze, to czekamy, a teraz czas na wiadomości, prognozę pogody na antenie Radia Plus, bo to już 28 minut po godzinie 7 i mamy środek tygodnia.
2: Reklama. Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję!
3: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
5: W waszym domu widać kobiecą rękę?
6: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
7: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. To dwa wyjątki. Stany Zjednoczone wznowiły rozpatrywanie wniosków o wizy imigracyjne dla Polaków i Węgrów. Biały Dom podjął taką decyzję mimo utrzymania wprowadzonej w sierpniu przerwy w ich rozpatrywaniu. Reuters podaje, że nie jest jasne, dlaczego dla tych dwóch państw zrobiono wyjątek. Agencja przypomina przypadek wydania wizy dziennikarskiej dla ściganego przez polski wymiar sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Zrobiono to na polecenie wiceszefa Departamentu Stanu Christophera Landau. Dziś w Oslo państwowy pogrzeb króla Haralda V. Do norweskiej stolicy przyjadą monarchowie i przywódcy kilkudziesięciu państw. Będzie to też największa w historii operacja tamtejszej policji. Weźmie w niej udział około 3000 funkcjonariuszy. W południe trumna zostanie wyprowadzona z Pałacu Królewskiego. Kondukt przejdzie reprezentacyjną aleją Karl Johansgate do katedry. Po nabożeństwie wyruszy do kościoła zamkowego. Tam odbędzie się prywatna ceremonia dla rodziny i gości królewskich. Król spocznie w mauzoleum. Polskę reprezentować będzie prezydent Karol Nawrocki. 1000 ton skażonej gleby i 200 beczek z niebezpiecznymi substancjami. To w Parku Narodowym Szumawa w Czechach. Minister środowiska przekazał, że są tam od dobrych kilku lat, choć powinny zostać usunięte jak najszybciej. Jesienią rozpocznie się wywożenie niebezpiecznych substancji. Będzie też badanie gród wuntowych, które mogą być zanieczyszczone. Minister stwierdził, że zaniedbanie kwestii skażonego terenu to wina poprzedniego rządu.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Lublin upamiętni ofiary wojny. Uroczystości dziś w 87. rocznicę bombardowania Lublina przez niemieckie lotnictwo wojskowe Luftwaffe rozpoczną się o 10:00 na Placu Litewskim. Podczas wydarzeń przedstawiciele władz miasta, województwa, instytucji państwowych i społecznych oddadzą hołd ofiarom niemieckiej agresji. Matka Boża Chełmska została patronką Chełma. Wybór został ogłoszony podczas wczorajszych uroczystości odpustowych i potwierdzony dekretem przez Stolicę Apostolską. Dokument arcybiskupa Stanisława Budzika został wydany na prośbę duchownych i mieszkańców, a odczytał je biskup Adam Bab.
3: W odpowiedzi na przedłożoną prośbę wraz z załączonym stanowiskiem Rady Miasta Chełm zatwierdzam, aby patronką miasta została ogłoszona Matka Boża Chełmska. Dzień 8 września obchodzony jako uroczystości odpustowe zatwierdzam jako Święto Patronalne Miasta Chełm.
2: Wczorajszym uroczystością w Chełmie z okazji Święta Narodzenia Najświętszej Marii Panny w sanktuarium na Górze Chełmskiej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filippazzi. A co w pogodzie? Na Lubelszczyźnie mamy bardzo pogodny poranek i tak, i też zapowiada się dzień. Dziś dużo słońca z bezchmurnym niebem. Co do temperatury? Rośnie. Teraz wynosi 18 stopni, a w ciągu dnia osiągnie 31. Będzie zatem gorąco, a do tego z niskim ciśnieniem. Jutro z kolei pogodowy odwrót. Temperatura nie przekroczy 20 stopni.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
4: Może już, że środa i że poranek, to nie będziemy przypominać, tym bardziej jak się nazywamy, ale przypomnijmy, że pytanie przed śniadaniem jest i nasze nagrody.
5: Tak jest,
4: przed
5: koszulka bawełniana od Radia Plus z syfonem. Pamiętasz syfon?
4: Kiedyś znaczy się... koszulka z nadrukiem syfonu. Syfonu nie mamy jeszcze.
5: No nie, nie. To. No.
4: Pamiętam, się takie naboje kupowało. Ja nigdy nie obsługiwałem, ale rodzice to pamiętam, że tak.
5: Trzeba było uważać, żeby sobie tam... Ja też nie, ale trzeba było uważać przy tym psiknięciu, żeby to się wszystko nie rozprysło w ten sposób. Dzień dobry, witajcie!

0: One Way Ticket, no właśnie, Eruption, Choo Choo Train. Lepiej było pociągiem jechać, a nie na zlot fanów motoryzacji, który odbył się w sobotę we Wrocławiu. I co się okazało?
1: Że fani motoryzacji przyjechali własnymi pojazdami?
0: Nie, okazało się, że przyjechali też policjanci łączna wartość wystawionych mandatów przekroczyła 20 tysięcy.
1: Ale
0: niemożliwa. Skontrolowali 74 pojazdy.
1: Wiesz co, fani motoryzacji to zwykle się z dumą chcą zaprezentować, więc powoli jadą w takiej paradzie.
0: Nie, właśnie nie. Przekroczenie dozwolonej prędkości, 26 mandatów karnych oraz zastosowano 11 pouczeń. Mhm. Czyli nie tylko mandaty były, ale i pouczenia. Dwa wnioski o ukaranie do sądu za nieprawidłowy stan techniczny pojazdów nałożono, 19 mandatów karnych, zastosowano 9 pouczeń i tak dalej, uzbierało się tego w sumie 45 mandatów karnych.
1: I teraz zastanawiam się, kto zaplanował dwie imprezy w jednym miejscu, zlot fanów motoryzacji i zlot drogówki, znaczy fanów drogówki.
0: Z bloczkiem mandatowym. No widzisz, taka to historia. Miało być wesoło, a skończyło się smutno. Za 18 minut 8, poranny program Radia Plus, to rano wstajemy, lecimy dalej, na rowerach dzisiaj, przypomnę, w kasku. Za chwilę na naszej antenie Alfa.

0: Dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami.
1: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
2: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Reklama.

0: nic się nie stało, ale za chwilę się stanie. Ktoś wygrał od nas wspaniałą koszulkę Radia Plus z syfonem.
1: A to wszystko w pytaniu przed śniadaniem. Już teraz.
2: Pytanie przed śniadaniem.
0: To pytanie tych syfonów będzie dotyczyć, ale nie z pewnej lektury, tylko taki syfon, którym się wodę gazowaną robiło. Jakie macie wspomnienia? Czy był w waszym domu? Czy często piliście taką wodę? No, po prostu wspomnienia związane z tym już zapomnianym dzisiaj troszkę przedmiotem.
1: Czy ja mogę coś... Znaczy, u mnie był oczywiście syfon. Czasem się go używało, chociaż nie pamiętam, żebym ja jakoś go obsługiwała. Może byłam za mała. Wiem, że naboje były i trudno było je dostać w pewnym momencie. No i też pamiętam taką małą puszeczkę soku jabłkowo-miętowego. Mhm. To były takie malutkie puszeczki, robiły się dwie dziurki i tam był taki koncentrat i się to z wodą piło i to było przepyszne.
0: SMS-em proszę.
1: Nie pamiętam, jak to się nazywa, jakiś furmint albo coś tam.
0: SMS-em to proszę wszystko.
1: A, SMS-em.
0: Dobrze. No. Ale wiesz co, ja pamiętam, te naboje były takie ciężkie, mi się trochę z militariami kojarzyło.
1: Aha. No tak, rzeczywiście, bo to tak wyglądało.
0: Niewybuchy wykopane trochę, no. Aha, aha. Ale piło się w domu, piło. Napiszcie nam o syfonach, które stały u was w domach do wygrania. Wspaniała koszulka Radio Plus. 691-141-141.
1: A teraz nic do mnie nie mów, bo moja ulubiona piosenka. Jedna z ulubionych, mam do niej słabość. Madonna, True Blue.

0: True Blue, no błękitny to jest ten ekran, który nam świeci po nocach czasami albo wieczorem. Ja co napisał do nas w nocy, to nie. Ale rano, żeby skomentować post Radia Plus, to obowiązkowo, a potem czasami w ciągu dnia zerkam, żeby mieć podgląd, co się dzieje na tym West Padole. Jestem rozsądnym użytkownikiem tych internetów, ja co napisał.
1: O, jest pani z kotkiem, to bliżej mnie.
0: Ale bez telefonu to najważniejsze, no właśnie, bo już w łóżku.
1: No, dokładnie tak.
0: A twój kot też zasypia z tobą?
1: Tak, na mnie śpi.
0: A, rozumiem.
1: A jak się źle ułożę, to jeszcze łapką tak trochę prosi, żeby
0: poprawia.
1: Żeby się przewróciła tam tak, jak on lubi.
0: Teraz to pobudka, za 2 minuty będzie godzina 8, a koty też nas często budzą, bo głodne.
1: No właśnie, tym pazurkiem o 4, jakby nie mógł o 5. No, poczekałby tę godzinę.
0: Nie jest zła ta 4.
1: No nie, no człowiek w stanie przewróci się na drugi bok i leci dalej. Znaczy śpi dalej. Czas na wiadomości na antenie Radia Plus. 8 się zbliża.
2: Reklama. Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin, Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.

0: Radio Plus Lublin.
1: O pieniądzach i kolejnej osobie na stanowisku prezesa PKOL-u komitet będzie o tym dyskutował po weekendzie. Wczoraj przekroczył granicę Andrzej Poczobut już na Białorusi. Wróciły wspomnienia sprzed pół wieku, w Gdyni spotkanie uczestników legendarnego rejsu przez Atlantyk. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego zbiera się 14 września. Komitetowi kończą się pieniądze. W najbliższy poniedziałek członkowie zarządu mają zdecydować, który z 8 wiceprezesów pokieruje organizacją do końca kadencji Radosława Piesiewicza. Prezydium rekomenduje, by nie przeprowadzać wcześniejszych wyborów. Członkowie prezydium otrzymali również informacje o sytuacji finansowej PKOL-u.
2: A ta nie jest zbyt optymistyczna. Wiceprezes PKOL Adam Korol poinformował, że komitet ma zabezpieczone pieniądze na działalność tylko do końca września.
3: Nie jest dobrze, nie ma pieniędzy. To mogę powiedzieć do końca miesiąca. Są środki na funkcjonowanie Polskiego Komitetu Olimpijskiego, a później już gorzej.
2: Niezagrożony jest natomiast wyjazd polskiej reprezentacji na młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Sekretarz generalny PKOL przekazał też, że aresztowany Radosław Piesiewicz nie świadczy obecnie pracy, dlatego nie otrzymał moje wynagrodzenia.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Spędzi kolejne 3 miesiące za kratami. Sąd przedłużył areszt dla 57-letniej patomorfolożki podejrzanej o zbezczeszczenie zwłok i porzucenie niebezpiecznych odpadów medycznych na posesji w Lutoryżu pod Rzeszowem. Obrończyni Magdaleny H. zapowiedziała zażalenie. Śledztwo, przypomnijmy, rozpoczęło się po znalezieniu na prywatnej działce kilkudziesięciu szczątków ludzkich płodów.
4: Aktualnie funkcjonariusze policji oraz prokuratorzy przesłuchują kolejnych świadków mogących mieć istotne wiedzę w sprawie. Ponadto zabezpieczono obszerną dokumentację medyczną placówek, z którymi współpracowała podejrzana z terenu całego kraju. Równolegle prowadzone są specjalistyczne badania sekcyjne zabezpieczonych w toku śledztwa płodów ludzkich oraz ich fragmentów.
1: Mówił Krzysztof Ciechanowski z prokuratury w Rzeszowie. Magdalenie H. grozi 12 lat więzienia. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Wczoraj rano przekroczył granicę w Bobrownikach i skierował się do rodzinnego Grodna. To pierwsza podróż dziennikarza i działacza polskiej mniejszości do kraju od czasu jego uwolnienia pod koniec kwietnia. Dodajmy, po ponad 5 latach spędzonych w białoruskim więzieniu.
5: Poczobut od miesięcy zapowiadał, że chce wrócić. Jeszcze w sobotę, pytany o swoje plany, mówił krótko: jadę na Białoruś do domu. Podkreślał, że chce spotkać ludzi, których nie widział przez 5 lat i wspierać działalność Związku Polaków na Białorusi. Jak zaznaczał, nie chodzi mu wyłącznie o powrót z powodów osobistych. To sprawa, której poświęcił znaczną część życia. Jego decyzja jest tym bardziej ryzykowna, że białoruskie władze skazały go w 2023 roku na 8 lat więzienia. Polska i organizacje międzynarodowe uznawały sprawę za polityczną. Sam Poczobut mówił jednak, że jest gotowy na każdy scenariusz. We wtorek po południu był już w Grodnie. Opublikował stamtąd zdjęcie z krótkim podpisem nad Niemnem.
1: A mówił o tym Mateusz Chłystun. Dziękujemy. Rosja zaatakowała przejście graniczne między Mołdawią a Ukrainą. 2 osoby nie żyją, 3 zostały ranne. Ratownicy ewakuowali autobusami w bezpieczne miejsce kolejnych 16 osób. Drony uderzyły w infrastrukturę, wybuchł pożar. Międzynarodowe przejście Starokozacze w obwodzie odeskim jest na razie nieczynne, a to kolejny rosyjski atak na tereny przygraniczne. W ubiegłym tygodniu uszkodzone zostało inne przejście z Mołdawią.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pół wieku później znów spotkali się na darze Pomorza w Gdyni. Ponad 50 uczestników legendarnego rejsu przez Atlantyk wspominało wyprawę z 1976.
6: Super, jesteśmy bardzo zadowoleni. Mam nadzieję, że to się dopiero zaczyna.
7: Dobrze powiedziane, no po 50 latach.
8: Z niektórymi się widujemy częściej, tak wychodzi. Z niektórym bardzo często, ale niektórych widzę pierwszy raz od tamtych czasów, nie od skończenia szkoły.
1: Podczas uroczystości zwodowano 2 albumy poświęcone rejsowi. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
9: Na Lubelszczyźnie coraz cieplej. Aktualnie temperatura przekroczyła już 20 stopni, a za dnia osiągnie bardzo dużo, 31, będzie więc upalnie. Do tego dzień zapowiada się bezchmurny, z niskim ciśnieniem i bez wiatru. Ciśnienie niskie i jeszcze będzie spadać, a jutro chłodniej, poniżej 20 stopni.
0: Kto rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Dar pomoże, jakbyś mi coś dała do kawy. Pomogłoby mi.
11: Dzień dobry, witajcie. Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Zapraszamy do godziny 9. Baton Musli, wchodzisz?
10: O, tak.
11: Dobrze. Za chwilę. Alan Parsons Project, teraz Abba i Gimme, Gimme, Gimme. No, znowu chcą ode mnie.
10: To ja.

0: Alan Parsons Project w Radio Plus. Kwadrans po godzinie 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: Proszę nie regulować odbiorników, Kasia napełnia syfon, znaczy sobie wodę już. Jacek z nami, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie, Jacek z Krakowa.
2: No, Jacek, którego cytujemy często. No właśnie, kiedyś nie chodziło
3: bardzo
2: się po wodę gazowaną do sklepu.
3: Tak, ja miałem to szczęście, że sklep miałem w domu na dole.
2: O! Ale to
3: jeszcze parę lat temu był.
2: Parę lat.
3: Ale syfony w domu też były.
2: Syfony były, bo tej wody gazowanej się tak nie kupowało po prostu, tylko był syfon i się kupowało naboje i się napełniało. Podobno masz dziś, do dzisiaj jeszcze gdzieś coś.
3: Tak.
2: Pamiątkę.
3: Są trzy paczki, nie pozwoliłem wyrzucić. Dwa syfony były w domu, jeden był zapasowy i korzystało się. Do dzisiaj ta woda jest wspomnieniem mojego dzieciństwa. Oprócz gruźliczanki.
0: No tak.
3: Saturatora.
2: O, jest, znalazłem w internecie. Naszukałem się w internecie zdjęcie, no gdzie to jest?
3: Właśnie, bo w tym roku postanowiłem uczcić syfon.
2: Jak to?
3: Właśnie tak to, że pojechaliśmy w drodze do Chorwacji, do miasteczka węgierskiego Gior, z piękną barokową starówką, gdzie znajduje się właśnie pomnik syfonu. Ale rozczarowałem się lekko, ponieważ był bez wody, bo oszczędzają ze względu na niskie stany.
2: A, susza jest. Ja tu znalazłem takie zdjęcie, gdzie woda leci z tego syfonu. Nie gazowana, ale taka po prostu jak to z
3: fontanny. Ale ja mam zdjęcia, gdzie stoję dumnie i próbuję, udaję, że się myję, bo tam jest jeszcze taki kranik maleńki, ale jest bez wody niestety.
2: No dobrze. A dzisiaj na co dzień gazowana, czy nie?
3: Tylko gazowana.
0: Tylko
3: gazowana.
2: Już z przyzwyczajenia chyba.
3: No ale dobrze. Teraz syfony wracają do mody.
0: No tak, wszędzie oczywiście. Można też mam w domu właśnie. I sobie zasypiam. Znaczy gazuję.
2: Zasypiam.
3: Tak, ale ja mam ambitny plan. Postanowiłem, że na giełdzie staroci zakupię sobie taki stary syfon i te naboje sam nabiję, albo je są miejsca, gdzie się nabija. Te jeszcze stare naboje. Ale są miejsca, gdzie się nabija. Tak, tak. I uruchomię. Jak uruchomię, to przyszłe zdjęcie.
0: Dobrze. Super, to czekamy.
2: Tylko prosimy, żebyś po zakup tego syfonu pojechał w naszej koszulce, którą już wysyłamy.
0: Tak.
3: Bardzo dziękuję i będzie mi bardzo miło. Będę się dumnie prezentował w niej.
0: Cudownie, pozdrawiamy.
3: Serdecznie pozdrawiam.
0: Dziękujemy za to spotkanie, tym razem już osobiste na antenie. Z 16 minut po godzinie 8, no to lecimy dalej w stronę słońca. Dzisiaj środa, 9 dzień września. Za chwilę u nas między innymi Gloria Estefan.
1: Reklama.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
7: Zabawę!
8: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
1: Reklama.

0: Kasiu, mam świetny pomysł racjonalizatorski.
1: W całym sensie, że mnie już nie będziesz pytać o nic.
0: Nie. Ale zapytam, czy to jest świetny pomysł.
1: Dobra, dawaj.
0: Uważam, że jest świetny. Każdy, kto do nas, znaczy do którego my dzwonimy, to żeby przysłał swoje zdjęcie, bo dzięki temu będziemy wiedzieć, z kim rozmawiamy.
1: A to prawda, to fajnie.
0: Ja, co nam przysłał właśnie na Facebooka, wrzucił swoje zdjęcie z tym pomnikiem syfonu, o którym opowiadał. To i pomnik mamy, i mamy Jacka, i wiemy, jaką koszulkę mu wysłać już teraz.
1: A,
0: na oko.
1: Oczywiście. Wszystko się zgadza.
0: Bardzo dziękujemy. Syfonowe pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy do tego węgierskiego miasteczka. Ale wracamy jeszcze na Facebooku do siedzenia po nocach w telefonie. Teresa napisała, nieraz się zdarzało, szczególnie jak się nie ma spania w nocy. Wczoraj wprawdzie po 23 koleżanka się popłakała ze śmiechu, co często nam się zdarza. Dobrze, że są telefony i można się dzwonić o każdej porze dnia i nocy.
1: A to prawda, ale jak się człowiek popłacze ze śmiechu, to potem trudno zasnąć. No ale fajnie, przynajmniej jest miło i przyjemnie i nie jest się
0: może samemu. Może wręcz przeciwnie, wszystko puszcza.
1: Puszcza!
0: Człowiek zrelaksowany i wtedy już i głębokim, spokojnym, sprawiedliwym snem.
1: Tak jest. Za chwilę wiadomości w Radio Plus.
2: Reklama. Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września.
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
2: Hyundai. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Lublin.
1: Jest w pół do dziewiątej. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek tragiczny wypadek na Śląsku w miejscowości Chechło w powiecie gliwickim. Kierowca osobówki uderzył w wiadukt w pobliżu autostrady A4. Mimo podjętej reanimacji 45-latek zmarł na miejscu zdarzenia. Droga jest zablokowana w obu kierunkach. Jak długo potrwają utrudnienia, nie wiadomo. O finansach na spotkaniu Tusk-Koszta w południe premier spotka się z szefem Rady Europejskiej w kancelarii prezesa Rady Ministrów. Rozmowa wpisuje się w cykl wizyt Antoniego Koszty w stolicach państw członkowskich Unii. Chodzi o poznanie stanowisk dotyczących projektu nowego budżetu wspólnoty. Spotkania toczą się za zamkniętymi drzwiami w wąskim gronie. Celem jest ustalenie, w jakich obszarach mogą ustąpić, a gdzie są nieprzekraczalne czerwone linie. Na chodniku przy Urzędzie Skarbowym w Iławie znaleziono węża boa. Zgłoszenie do Straży Pożarnej dotyczyło żmij. Szybko okazało się jednak, że to o wiele większy osobnik. Miał 1,5 metra. Wezwano specjalisty, by określić dokładny gatunek, a strażacy z komendy powiatowej, u którego tymczasowo gada zatrzymano, apelują do właściciela, by zgłosił się po zgubę.
2: Anna Opasiak, informacje z regionu. Uwaga, wypadek w Lublinie na ulicy Kunickiego w rejonie skrzyżowania z ulicą Pawią. Niedawno doszło tam do zderzenia pojazdów. Droga jest zablokowana, komunikacja miejska kursuje objazdem przez Nowy Świat i Wyścigową. Szczegóły na portalach z DITMU i MPK. Organizuje nowy cykl charytatywnej akcji, by budować studnie głębinowe w Czadzie albo leczyć niewidome dzieci z Indii. Fundacja Missio Cordis wspiera sekretariat misji zagranicznych Księży Sercanów. W ramach inicjatywy Zbieram to prowadzi ekologiczne zbiórki surowców wtórnych, m.in. na terenie lubelskich parafii, mówi koordynatorka akcji Anna Nagadowska.
3: Tak jak mówi nazwa, Zbieram to, czyli zbieramy różne surowce, poczynając od makulatury, wosk, parafinę, elektrośmieci, złomu. Te wszystkie surowce zostają przetwarzane, dajemy też im drugie życie i dzięki temu uzyskujemy pieniądze, aby wesprzeć misję.
2: Szczegóły akcji są dostępne na stronie zbieramto.pl. Rozegrają pierwszy domowy mecz sezonu Superligi Kobiet. Lubelskie Szczypiorniski wracają na Globus. W piątek podejmą Galiczankę Lwów.
4: To zespół, na który trzeba się przygotować, nie można tak zlekceważyć. Trząs zespołu został, także jest to zgranie. Na pewno trzeba będzie się mocno zmobilizować.
2: Mówił trener lublinianek Paweł Tetelewski. A początek meczu w piątek o 18:00 w lubelskiej hali Globus. No a dziś środa, 9 dzień września, aura letnia, nawet upalna. Temperatura teraz wynosi 22 stopnie, w ciągu dnia osiągnie 31. Dziś ciśnienie niskie, a wiatr słaby.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: A ja się pytam, wracając do wiadomości jeszcze.
6: Kto się pyta?
5: Gdzie tak ogólnie się pytam. Gdzie miał być ten wąż w kieszeni, jak nie przy urzędzie skarbowym, co?
6: Ja nie wiem, po co ludzie trzymają takie rzeczy w domu, naprawdę. Do kota się można przytulić futerką, a przynajmniej, nie wiem, królika, cokolwiek, ale do boa.
5: Może lubi sobie posyczeć.
6: Za 26 minut, 9:00, poranny program Radia Plus, która rano wstaje od syczenia, jest syfon, już to ustaliliśmy dzisiaj.

0: Uwaga, uwaga, teraz będzie trudna historia, bo dotycząca równań matematycznych. Ale tak trudna, że matematycy się głowili nad tym równaniem. To był jeden z 7 problemów milenijnych. Takie problemy matematyczne wymyślono, znaczy same się wymyśliły kiedyś, tak. Na którymi nikt nie potrafił usiąść i doprowadzić do końca. A tymczasem OpenAI, czyli sztuczna inteligencja, twierdzi, że rozwiązała jeden z najtrudniejszych problemów matematyki. Chodzi o równania Naviera Stokesa. Dlatego ten artykuł tak to opisał, że OpenAI twierdzi, że rozwiązało.
1: Bo no właśnie.
0: Jak tu dojść teraz do tego?
1: Zdarzało mi się tak dla zabawy coś popytać do tej sztucznej inteligencji, ona coś tam mówiła, ale jak drążyłam temat, to się okazywało, że nie miała racji.
0: No, też bywa, tak?
1: Bywa, tak. Trzeba ją czasem przycisnąć.
0: No, ale tutaj to najgorliwsi matematycy będą mieli problem, żeby to sprawdzić. 10 tysięcy agentów AI pracowało w jednym czasie, 88 godzin potrzebowali ci agenci, nie wiem, co to oznacza, że ktoś jest, znaczy coś jest raczej agentem AI. 88 godzin i podobno ten problem został rozwiązany. On dotyczy przepływu i wody, i powietrza.
1: Nie, nie, proszę cię, za dużo danych.
0: Nie, to ja nie będę w to wchodził, bo sam tego nie rozumiem. Ale fachowcy od AI mówią, że kiedyś w przyszłości to będzie tak, że my już dawno stracimy kontrolę nad tym, co i jak funkcjonuje, ale AI będzie się w tym łapać, będzie wymyślać wynalazki, a dla nas to będzie magia, bo my tego nie zrozumiemy, ale będzie działać.
1: Jak dobrze, że ja tego nie dożyję.
0: Jak będzie działać. Najbardziej rozbawiło mnie to, czytam na Interi ten artykuł, tu jest takie coś, że ten artykuł można odsłuchać, audio generowane przez AI może zawierać błędy. To tutaj równanie rozwiązało, a tutaj będzie błędy w prostym czytaniu. To czy chyba ja jakiś AI z podstawówki, a drugie jest jakieś wyższej uczelni.
1: Przepraszam, ale muszę to powiedzieć. Czy ja ci już mówiłam, że słuchałam kiedyś takiej, znaczy całkiem niedawno znalazłam w internecie jakąś fajną taką wokalistkę, fajnie śpiewała i wszystko mi się bardzo podobało.
0: Mówiłaś.
1: Potem się trochę połapałam, że te piosenki do siebie podobne, a potem się połapałam i odkryłam, że ona nie istnieje.
0: Znaczy, że to sztuczna ta piosenkarka.

0: Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
1: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła Van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa Van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
2: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz, nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
3: Reklama.

0: Za linią na antenie Radia Plus za 4, nie, za 6 minut będzie godzina 9.
1: Ale to jak czy siak już musimy się zbierać, bo za chwilę Agnieszka Morawska już swoje rzeczy rozłożyła. Będzie prezentować przeboje z nutą nostalgii i przedpołudniowe. Będzie czasem coś do was mówić, ale przede wszystkim będzie grać.
0: Do usłyszenia, wracamy jutro po 6.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
2: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją 3 najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji 3 najtańszy produkt 70% taniej.
0: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bonnie M.

0: Radio Plus Lublin.
1: Odnieśli ciężkie obrażenia, znamy wyniki sekcji zwłok ofiar wypadku na Węgrzech. Kancelaria prezydenta z wątpliwościami, chodzi o wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Jesteśmy w czołówce, ale jest jeszcze wiele do zrobienia. O tym, jak wypadli polscy uczniowie w badaniu PISA, za chwilę. Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Ciężkie obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem, tyle wiadomo po sekcjach zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Śledczy próbują teraz odtworzyć, gdzie dokładnie w autobusie siedziały osoby, które zginęły w tej katastrofie. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego to tak istotne dla sprawy?
2: No dlatego, że może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Biegli potwierdzili, że obrażenia ofiar mają charakter typowy dla bardzo ciężkich wypadków komunikacyjnych, szczególnie w środkach transportu zbiorowego. Teraz muszą odpowiedzieć na jeszcze jedno pytanie, mianowicie w jaki sposób powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu po jego przewróceniu. Śledczy próbują teraz odtworzyć też, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
1: W wypadku autokaru w połowie sierpnia na węgierskiej autostradzie M3 zginęło 12 osób. Pojazdem podróżowało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm podjął taką decyzję w piątek, a wczoraj głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo ślubowanie Berka nadal stoi pod znakiem zapytania. A sprawie przygląda się Jakub Krzyżak. Powiedz, jakie wątpliwości ma Kancelaria Głowy Państwa?
3: Przede wszystkim chodzi o staż pracy na stanowisku radcy prawnego. Zdaniem szefa Kancelarii Prezydenta w przypadku kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego ten powinien wynosić 10 lat.
4: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady. Musi wykazać dokumentami, że wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
3: Mówił Zbigniew Bogucki. Jednocześnie odrzucił oskarżenia, że prezydent nie ma prawa weryfikować spełnienia tych wymogów.
4: Jeżeli Sejm wzorem jednego z rzymskich cesarzy postanowił wybrać na sędziego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo prezydent nie ma instrumentów do tego, żeby to badać.
3: Pytany przeze mnie, czy po przedstawieniu dowodów o stażu pracy Karol Nawrocki odbierze ślubowanie od Macieja Berka, stwierdził, że wątpliwości jest więcej. Kandydat na sędziego powinien mieć nieskazitelny charakter, ale wszystko ostatecznie zależy od prezydenta.
1: Onet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Polscy uczniowie w unijnej czołówce. Wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju. A to pokazuje międzynarodowe badanie PISA. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, podkreśla Tomasz Gajderowicz, zastępca dyrektora Instytutu Badań Edukacyjnych.
5: Wyniki Polski są stabilne. Polska należy do jednego z niewielu krajów na świecie, w którym rozwiniętych, w którym wyniki utrzymują się na podobnym poziomie jak dotychczas.
1: Polsce udało się wyhamować spadki, ale dla całej Europy to badanie jest sygnałem alarmowym, dodaje szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
6: I widzimy, że w niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji, no to jest sygnał alarmowy. To dotyczy też umiejętności matematycznych.
1: Najwyższe wyniki na świecie, podobnie jak w poprzednich edycjach, uzyskali uczniowie z Azji.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Organizuje nowy cykl charytatywnej akcji, by budować studnie głębinowe w Czadzie albo leczyć niewidome dzieci z Indii. Fundacja Missio Cordis wspiera sekretariat misji zagranicznych Księży Serdzanów. W ramach inicjatywy Zbieram To prowadzi ekologiczne zbiórki surowców wtórnych, m.in. na terenie lubelskich parafii, mówi koordynatorka akcji Anna Nagadowska.
7: Tak jak mówi nazwa, Zbieram To, czyli zbieramy różne surowce, poczynając od makulatury, wosk, parafinę, elektrośmieci, złomu. Te wszystkie surowce zostają przetwarzane, dajemy też im drugie życie i dzięki temu uzyskujemy pieniądze, aby wesprzeć misję.
1: A szczegóły akcji dostępne na stronie zbieramto.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 5 minut po 9:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

Anna, pani Beata Kozidrak w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 21 dopiero minut po 9 w kalendarzu, 9 dzień września, środa. A jak środa, to będę pytała, co mi w duszy gra. Pierwsza podpowiedź już za chwilę. Dla tych, którzy nie zwracają uwagi na prognozę pogody, to taka informacja, że dzisiaj prawdopodobnie jeden z najbardziej gorących dni września i ostatnich takich ciepłych w tym roku, jeśli o wrzesień chodzi. Nigdy nie wiadomo, może nam jednak pogoda coś jeszcze zmaluje pięknego, więc warto korzystać z tego, co jest na zewnątrz i jeśli możemy, to spędzać tam jak najwięcej czasu.

Fleetwood Mac i Little Lies w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Tylko 26 minut do 10 pozostało. Tak jak wspominałam, środa, a jak środa, to pytam, co mi w duszy gra. Na początek zasady. Do 10.30 usłyszycie trzy podpowiedzi i waszym zadaniem jest odgadnąć hasło, ale także napisać jedno lub dwa zdania, z czym to hasło konkretnie wam się kojarzy. Czyli nie liczy się, kto pierwszy, ten lepszy. Jeśli wyślecie do mnie samo hasło, to ta odpowiedź nie będzie się liczyła. Tutaj ważne jest także to, co napiszecie, właśnie jeśli chodzi o to, z czym to hasło wam się kojarzy. Jednak, jeśli okaże się, że te odpowiedzi będą bardzo zbliżone, jeżeli chodzi o ciekawość, to tutaj wtedy zdecyduje, kto pierwszy, ten lepszy. Ale nie liczy się tylko hasło, więc SMS-y z odpowiedzią wysyłamy pod numer 691-141-141 do zdobycia torba, co mi w duszy gra. Coś do tej torby jeszcze w ramach niespodzianki dorzucę i czas na pierwszą podpowiedź. Dodam jeszcze tylko, że hasło składa się z dwóch słów. A podpowiedź numer jeden: przez powódź do teatru. Druga podpowiedź za chwilę. Animals, House of the Rising Sun teraz w Radio Plus.

0: Cause You Are Young i Sissy Catch w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 24 minuty pozostały do 10. Ja mam drugą podpowiedź do zagadki, co mi w duszy gra. Brzmi ona tak: elektryczne hatifnaty, filifionka, spektakl i powrót do domu. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a oprócz hasła liczy się także jedno lub dwa zdania, które wam z tym hasłem się kojarzą. Numer SMS-owy 691-141-141. Jeszcze jedna podpowiedź będzie po 10.
1: Reklama. Zabawę
2: zawsze jest marzenie. Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
3: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
4: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
1: Reklama.

0: Because the 90, Patti Smith w Radio Plus na koniec 9 do 1, do 10 tylko 3 minuty za moment w studiu Justyna Bienik i najnowsze wiadomości Radia Plus. Radio
1: Plus. Reklama. Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Vadovia, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
2: Hej! Tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
3: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
4: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45, cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji, w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Radio Plus Lublin.
1: Kolejna ważna umowa z Amerykanami podpisana. Chodzi o pożyczkę na zakup sprzętu z USA. Wysokie temperatury i burzowe godziny. Dziś czeka nas dynamiczna pogoda. O szczegółach za chwilę. Kolejna osoba ze swoją gwiazdą na Piotrkowskiej. Wczoraj odsłoniła ją wybitna scenografka Ewa Braun. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na stole 4 miliardy dolarów. Polska podpisała umowę z USA w sprawie pożyczki na zakup amerykańskiego sprzętu. Dokumenty w sprawie finansowego wsparcia projektu podpisano dzisiaj w Warszawie.
2: Ta umowa potwierdza partnerski sojusz polsko-amerykański. Potwierdza nasze przyjacielskie relacje, potwierdza ogromne zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w budowę bezpieczeństwa europejskiego, ale też wywiązywanie się przez Polskę z postawionych zadań dla sojusznika, żeby brał większą odpowiedzialność.
1: Mówił szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Polska nie pierwszy raz korzysta z programu nazywanego amerykańskim SAFE. Wartość udzielonych pożyczek sięga już prawie 20 miliardów dolarów. Dzięki tym pieniądzom kupiliśmy m.in. myśliwce F-35 czy śmigłowce Apache. Polska w alertach, upały i zmiany w pogodzie przed nami. To będzie ostatni tak ciepły dzień tego lata. Termometry na południu i wschodzie Polski pokażą ponad 30 stopni. W Krakowie synoptycy spodziewają się nawet 33 kresek. Stąd pogodowe ostrzeżenia dla wielu województw. Pojawią się także burze. O szczegółach Michał Rawa.
3: Najcieplej będzie dzisiaj w Małopolsce, Opolskim i na Podkarpaciu, ale przeszło 30 stopni Celsjusza. Będzie też na Lubelszczyźnie, w Świętokrzyskim i na Mazowszu. Za to zupełnie inny pogodowy obraz na północy i zachodzie. Tam dużo deszczu, a w okolicach Szczecina poniżej 20 stopni. Z kolei burze możliwe są w pasie od Opola przez Łódź, Toruń, aż po Warmię i Mazury. Najsilniejszych nawałnic synoptycy spodziewają się jednak w Kotlinie Kłodzkiej, w okolicach Ząbkowic Śląskich oraz Nysy i Prudnika w Opolskim. Tam obowiązują ostrzeżenia pierwszego stopnia.
1: A jutro temperatura w całym kraju spadnie do około 20 stopni. Będzie też dużo deszczu. Jastrzębska Spółka Węglowa w fatalnej sytuacji finansowej, alarmują związkowcy. W akcjach informacyjnych wzywają górników do gotowości i obrony swoich praw oraz kopalń. Najbardziej obawiamy się o Knurów Szczygłowice, mówi w rozmowie z nami Karol Granatyr, szef Sierpnia 80 w kopalni węgla kamiennego Borynia Zofiówka.
4: Sygnały dochodzą do nas takie, że zostanie przekazana do Polskiej Grupy Górniczej, do Zakładu Likwidacji Kopalń. Na pewno się na to jako strona społeczna nie zgadzamy. To jest bardzo nowoczesna kopalnia, bardzo rozwinięta i mająca dostęp i do złoża Dębieńsko, do węgla koksowego. Jej likwidacja można by było porównać tak naprawdę do likwidacji kopalni Krupiński, czyli do zamachu na majątku Skarbu Państwa.
1: Niepokój górników zbiega się w czasie z realizacją rządowego programu transformacji. Tysiące górników ma odchodzić na dobrowolne urlopy. Część załogi obawia się jednak, że tempo restrukturyzacji uderzy w ciągłość działania kopalń. Matka Boża Chełmska, patronką Chełma, wybór ogłoszono podczas wczorajszych uroczystości odpustowych i potwierdzony dekretem przez Stolicę Apostolską. Dokument arcybiskupa Stanisława Budzika odczytał biskup Adam Bab.
5: W odpowiedzi na przedłożoną prośbę wraz z załączonym stanowiskiem Rady Miasta Chełm zatwierdzam, aby patronką miasta została ogłoszona Matka Boża Chełmska. Dzień 8 września obchodzony jako uroczystości odpustowe zatwierdzam jako święto patronalne miasta Chełm.
1: Uroczystością w Chełmie z okazji święta narodzenia Najświętszej Marii Panny w sanktuarium na Górze Chełmskiej przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce arcybiskup Antonio Guido Filipazzi.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W dorobku ma ponad 60 filmów kinowych i telewizyjnych. Pracowała przy Zaklętych Rewirach, Królowej Bonie, CK Dezertera czy Liście Schindlera. Wybitna polska scenografka, kostiumografka i dekoratorka wnętrz Ewa Braun odsłoniła swoją gwiazdę na Piotrkowskiej w Łodzi.
6: To super, że są i zostaną z nami filmy, przy których pracowała Ewa. Mam nadzieję, że to nie jest koniec i że będziemy jeszcze, Ewa, się spotykali na twoich premierach.
7: Chciałam bardzo podziękować za możliwość odsłonięcia tej gwiazdy, czy swojego jakby znaku i powiedzmy symbolu tej Alei Sław. Dziękując bardzo miastu, które jest bardzo przychylne zawsze było i jest dla filmu. Dziękuję bardzo.
1: Po uroczystości odbyło się spotkanie z Ewą Braun i projekcja nieciekawej historii Hasa, przy której artystka pracowała jako scenografka.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
8: 5 minut po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: I Want It That Away, Backstreet Boys w Radio Plus w przebojach z nutą nostalgii. Prawie 20 minut po 10:00 teraz na zegarze. Czas na trzecią, ostatnią podpowiedź dotyczącą tego, co mi w duszy gra. Brzmi ona tak. Mama, tata, on, migotka, mała mi, paszczak, włóczyki i określona pora roku. Przypominam, hasło składa się z dwóch słów, a waszym zadaniem jest nie tylko odgadnąć hasło, ale też napisać, z czym wam się ono kojarzy. Na SMS-y pod numerem 691-141-141 czekam jeszcze około 5 minut, a do zdobycia torba, co mi w duszy gra, plus jakaś niespodzianka. Radio
1: Plus. Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
6: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Castorama.
8: Teoria
7: i praktyka.
8: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
3: Reklama.

0: Kombi słodkiego, miłego życia w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, a hasło, o które dziś pytałam, też w pewien sposób prowadzi nas do tego słodkiego, miłego życia, bo to hasło to Lato Muminków i Adam między innymi odgadł. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Adamie, napisałeś, że Lato Muminków kojarzy ci się z serią ulubionych lektur z dzieciństwa i tutaj mamy ciekawe, gra w ping-ponga na pamiątkowym przedwojennym rodzinnym stole, a muminki służyły za paletki.
1: Tak jest.
0: Sporo było tych gier rozegranych, tych meczów?
1: Oj tak, i to się niestety dla książek źle skończyło, bo rozsypały się.
0: O, ale potem było też słuchowisko na winylach, czyli gdzieś tam jednak te muminki były z tobą.
1: I tak jest. I do dzisiaj są, bo już wnuczek również lubi muminki.
0: A czytasz mu, czy też na winylach odtwarzasz?
1: To jemu to tata czyta, czyli mój syn.
0: Okej, czyli gdzieś tam z tymi muminkami i lato i inne pory roku przeżywacie. Mam dla ciebie prezent dzisiaj, torba Co mi w duszy gra. Jeszcze nie wiem, co do tej torby wrzucę, ale coś na pewno będzie miła niespodzianka. Jeśli masz jeszcze ochotę kogoś pozdrowić, antena twoja.
1: Pozdrawiam serdecznie wszystkich znajomych, rodzinę, żonę i oczywiście wnuczka i synów wraz z rodzinami.
0: Drowię się, dołączam i wszystkiego dobrego dla was. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.
0: Felicita Albano, Romina Power, teraz w Radio Plus.

0: Lambada i Kauma w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Jeszcze letnio, chociaż za moment pojawi się białe, nie białe lato, a babie lato. Na zegarze 15 minut do 11. Ile te on i żoda są na pewno do tej godziny, do 11. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
3: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
4: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
3: Mhm, dokładkę rabatu.
2: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
6: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
7: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
6: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
7: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
6: Nie bujasz?
7: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
8: Zapraszamy do salonu Hyundai'a Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
1: Hyundai. Reklama.

0: 3 minuty do 11, a więc dzieci powinny być jeszcze w szkołach. Za chwilę wiadomości w Radiu Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
3: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
4: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera. Play.
5: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
6: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
7: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
8: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Brico Marche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy wełnę Roxlab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
13: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
14: O nie! Gdzie moja kasa?
13: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej. Bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
1: Reklama.
15: Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
16: Ważne rozmowy o stałej amerykańskiej bazie w Polsce. Trzech mężczyzn aresztowanych po morderstwie bezdomnego w Jaśle. Ceniony brytyjski matematyk przestrzegł przed stworzeniem sztucznej superinteligencji zagrażającej ludziom. Jest 11:00, Marcin Bartnik. Stała amerykańska baza w Polsce coraz bliżej. Jutro i w piątek mają odbyć się ważne rozmowy w tej sprawie. Do Warszawy przyjedzie amerykańska delegacja, przekazały władze resortu obrony. Te informacje zbiera nasz reporter Michał Rawa.
17: Zgadza się. Dzień dobry. Amerykańska delegacja odwiedzi lokalizacje wskazane przez polski rząd, gdzie mogłaby powstać stała baza wojsk USA w naszym kraju. To rekonesans, który ma zapoczątkować poważne rozmowy w tej sprawie.
18: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. Te najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
17: Podkreśla wiceszefowa MON Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Jednym z członków amerykańskiej delegacji będzie m.in. podsekretarz stanu USA do spraw kontroli zbrojeń Thomas Dinano. Przypomnijmy, wcześniejsze doniesienia z polskiego rządu wskazywały, że ostateczna decyzja w sprawie stałej bazy zostanie podjęta na jesieni.
16: O czym informował Michał Rawa. 3 miesiące w tymczasowym areszcie spędzi trzech podejrzanych o śmiertelne pobicie 59-latka. Ciało mężczyzny znaleziono w sobotę pod mostem przy ulicy Mickiewicza w Jaśle. Mundrowi zatrzymali 4 osoby, mówi Daniel Lelko z miejscowej policji.
19: 52, 49 i 33-latek usłyszeli zarzut pobicia, którego następstwem była śmierć człowieka. Z kolei czwarty z mężczyzn został przesłuchany w charakterze świadka.
16: Podejrzani częściowo przyznali się do zarzutów i złożyli wyjaśnienia. Mężczyźni powiedzieli, że wspólnie pili alkohol, a gdy 59-latek źle się poczuł, wezwali karetkę, ale załoga stwierdziła zgon oraz obrażenia na ciele mogące wskazywać na pobicie. Uczniowie już w szkolnych ławach, ale rodzice mogą jeszcze dostać pieniądze na wyprawkę. Nadal można wysyłać do ZUS-u wnioski o 300 zł w ramach programu Dobry Start. Środki można wydawać na podręczniki, zeszyty czy przybory. O szczegółach Dawid Olszewski.
20: To jednorazowe wsparcie 300 zł przysługuje niezależnie od dochodów rodziny. ZUS wciąż czeka na wnioski od rodziców, a zainteresowanie jest duże, uważa Krystyna Michałek z kujawsko-pomorskiego ZUS-u.
21: W całym kraju wpłynęło ponad 2 miliony 900 tysięcy wniosków obejmujących 4 miliony 300 tysięcy dzieci.
20: Rodzice przyznają, że wyprawienie dziecka do szkoły to spory wydatek. Część z nich uważa, że wsparcie jest raczej symboliczne.
22: Nie jest wystarczające. No takie 300 zł. Dobry plecak, farby, kredki.
23: Kiedyś tego nie było, więc ja się cieszę, że w ogóle jest.
20: Wnioski o 300 zł na wyprawkę można składać do końca listopada i tylko przez internet.
16: Po tym terminie prawo do świadczenia wygaśnie. ZUS do tej pory wypłacił w całym kraju ponad 1 100 000 000 zł.
15: Wiadomości Radia Plus.
16: Ceniony brytyjski badacz, matematyk Jacob Coxon, zajmujący się szkoleniem modeli sztucznej inteligencji, ogłosił odejście z firmy Anthropic, twórcy modeli AI Claude. Coxon zarzucił firmie i jej konkurentowi OpenAI nieodpowiedzialne dążenie do stworzenia super sztucznej inteligencji i igranie z życiem ludzi. 27-letni naukowiec ogłosił swoją decyzję m.in. w wywiadzie dla dziennika Wall Street Journal.
15: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Mafia i Imię Deszczu w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii. Deszcz niestety dzisiaj popada. Jak i nie mu nadamy, to już od nas zależy. Natomiast gdy słyszę piosenkę Imię Deszczu i w ogóle wszystko, co powstało z udziałem Piaska, to mam taki obraz przed oczami z magazynu Brawo. Nie wiem, czy pamiętacie taki Piasek z głową w dół i on w tych na trzepaku zwisający głową w dół właśnie z tymi włosami rozjaśnionymi. Tak przypomina się trochę te wcześniejsze lata, bo przecież nie tak dawno to było. 21 minut po 11 teraz na zegarze. Radio
1: Plus. Reklama. Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. Nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska. Gęsia.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
1: Reklama.

Ale w koło jest wesoło i perfekt w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 12, a wy już piszecie w sprawie biletów na koncert Drupiego. I te bilety będą w przebojowej poczcie. Ja tylko dodam, że to jest koncert pod patronatem Radia Plus. To są dwa koncerty pod patronatem Radia Plus. 29 września Drupi wystąpi w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej, a już 1 października wystąpi Drupi w Warszawie w Stodole. I bilety na ten koncert także będziemy dla was mieli, więc warto słuchać uważnie przebojowej poczty, ale to dopiero po 12. A do południa 27 minut. Zmieniamy zupełnie klimat, nie Drupi, a Sunshine Reggae Laidback.

0: 9 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
1: Reklama.

0: Tik-tik-tak w Radiu Plus w przebojach z notą nostalgii na koniec 11, bo 12 to za 3 minuty. Za chwilę wiadomości, a później przebojowa poczta, a my słyszymy się jutro po 9. Dzięki za dziś. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Hej, tu Ikea. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.

0: Mam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
5: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
8: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
9: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
8: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
9: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
8: Nie bujasz?
9: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
10: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
11: Hyundai. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Lublin.
1: Ksiądz z diecezji sosnowieckiej skazany za pedofilię. Kuria przeprasza. Cena baryłki ropy za prawie 100 dolarów. Na stacjach paliw drożyzna. Ponad 275 tysięcy turystów skorzystało latem ze spływu Dunajcem. Jest 12. Marcin Bartnik. 14 lat więzienia dla księdza Jacka K. Taki nieprawomocny na razie wyrok zapadł dziś w sądzie w Sosnowcu. Duchowny odpowiadał za 9 przestępstw seksualnych wobec dzieci i posiadanie materiałów pedofilskich. Ma też zapłacić zadośćuczynienie i dożywotnio nie może pracować z dziećmi. Duchowny ma również 15-letni zakaz zbliżania się do ofiar, mówi rzecznik prokuratury okręgowej w Sosnowcu Bartosz Kilian.
2: Mamy do czynienia jedną z najsurowszych, jakie zostały orzeczone wobec osoby duchownej oskarżonej o przestępstwa seksualne. Trudno mówić o satysfakcji w obliczu tak wielkiego cierpienia i tak wielu lat skrywanego bólu ofiar. Natomiast jest na pewno poczucie, że dzisiaj sprawiedliwość została wymierzona.
1: Jest też komunikat diecezji sosnowieckiej, która przeprasza osoby skrzywdzone i ich bliskich za zło, którego doznały ze strony księdza. Jak czytamy w oświadczeniu kurii diecezjalnej, chcemy jednoznacznie podkreślić, że stajemy po stronie prawdy i będziemy nadal w pełni współpracować z organami ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości. Bardzo droga stabilizacja na rynku paliw. Cena baryłki ropy sięgnęła niemal 100 dolarów, jednak dalszych podwyżek na razie nie widać na horyzoncie, twierdzą analitycy. Jak wygląda sytuacja na rynku paliw, sprawdzał nasz reporter Jakub Krzyżak.
3: Ceny paliw są wysokie, ale jak zapewnia minister energii Miłosz Motyka, w najbliższej przyszłości nie powinny przekroczyć 10 zł za litr. Takie są też nasze przewidywania, mówi mi Urszula Cieślak z biura Reflex.
4: Przy tych notowaniach, które aktualnie obserwujemy, nie ma powodu, żeby olej napędowy kosztował 10 zł.
3: Ekspertka dodaje, że ceny, które widzimy teraz, zostaną z nami na dłużej.
5: Ja nie patrzę na ceny, ja zawsze tankuję za 200.
6: Wszystko powyżej 7 to już mocno obciąża budżet.
3: Zarabia pan mniej, więcej? Jak to wygląda?
7: To jest mój koszt paliwo.
3: Czyli im wyższa cena na pylonie, tym na taksówce zarabia się mniej.
7: Tak, dokładnie.
3: Mówili mi kierowcy, za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Diesel zbliża się do 8,90.
1: O czym informował Jakub Krzyżak. Zamknęli restaurację na terenie wrocławskiego zoo. To prawdopodobnie efekt recenzji znanego twórcy internetowego Książula oraz licznych zgłoszeń do sanepidu. W najgorzej ocenianym lokalu we Wrocławiu był nasz reporter Kamil Warzocha.
8: Karczma Ulwa została zamknięta. Przedstawiciele zoo również ten fakt potwierdzają. Ludzie, których przepytałem, nieprzychylnie wypowiadają się o takich przypadkach.
9: Jak ktoś tu podaje dość niskiej jakości produkty, to jest niebezpieczne. Myślę, że tutaj raczej liczą na to, że przychodzi dużo ludzi i zawsze ktoś coś weźmie.
10: Wziąłem wtedy kurczaczki, nuggetsy dla dzieci. Niestety były tak niedobre. Poszłam i zwróciłam to jedzenie do pani kelnerki, więc jeżeli tak było parę lat temu i nic się nie zmieniło do tej pory, no to już coś znaczy.
8: Nie wiadomo, ile to potrwa. Nie można też skontaktować się z właścicielem lokalu, ale dowiedziałem się, że lokal jest już pod nadzorem powiatowego sanepidu we Wrocławiu.
1: Pozostałe lokale gastronomiczne we wrocławskim zoo są otwarte.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ponad 275 tysięcy turystów skorzystało w sezonie letnim ze spływu przełomem Dunajca na tradycyjnych tratwach flisackich. Jak ocenia szef flisaków Jerzy Regiec, był to bardzo dobry sezon, a jeśli pogoda dopisze także we wrześniu i październiku, liczba gości może przekroczyć 300 tysięcy.
11: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Rusza wielka inwestycja pod Świdnikiem. Polska Agencja Żeglugi Powietrznej buduje nową wieżę kontroli lotów dla lubelskiego lotniska, wartą 22,5 miliona złotych. Obiekt o wysokości ponad 26 metrów pomieści najnowocześniejsze systemy techniczne oraz powiększający się zespół kontrolerów. Infrastruktura zostanie przygotowana także do obsługi planowanej bazy śmigłowców wojskowych, mówi Dariusz Krzowski, prezes lubelskiego lotniska.
12: Nowa wieża jest to obiekt, który pozwoli na poprawę bezpieczeństwa ruchu lotniczego na naszym lotnisku z tego względu, że komfort pracy kontrolerów wzrośnie.
11: Nowa wieża kontroli ruchu lotniczego ma zacząć działać w drugiej połowie 2028 roku. Oficjalnie czuwa już nad miastem i wiernymi. Matka Boża Chełmska została patronką Chełmatysu. Został nadany wczoraj w czasie uroczystości odpustowych na Górze Chełmskiej.
13: W skutkach na pewno będzie miał błogosławione owoce dla samego Chełma i dla pielgrzymów i turystów, którzy będą przybywali do Chełma, bo Matka Boża Chełmska jest Matką Jedności.
11: Mówi ksiądz Andrzej Sternik, kustosz Sanktuarium Maryjnego w Chełmie. Nadany tytuł ma podkreślać historyczne i kulturowe znaczenie kultu Maryi oraz jego wielowiekową obecność w Chełmie. A w Lublinie i w regionie dziś bardzo gorący dzień, nawet 31 stopni na termometrach i to może być ostatni tak gorący dzień w tym roku. Noc też bardzo ciepła z temperaturą 18 stopni nad ranem, no i nad ranem pojawią się też przelotne opady deszczu, które w czwartek będą obecne w całym województwie lubelskim. Ochłodzi się znacznie, jutro maksymalnie 18 stopni, podobnie w piątek sporo chmur na niebie i temperatura nie przekroczy 20 stopni.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
14: Na zewnątrz słonecznie, to i my słonecznie zaczniemy. Dzień dobry, Marek Sierocki.
15: I Jan Pasterski, a zaczynamy właśnie słoneczną piosenką Ściany. Utwór, który napisał Bobby Hebb, ale my zagramy oczywiście wersję grupy Bon M.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: 29 września w Gdańsku, 1 października w Warszawie wystąpi wielka gwiazda włoskiej piosenki Drupi. Radio Plus jest patronem medialnym tego wydarzenia, tych wydarzeń, tych dwóch koncertów. No i dziś będziemy rozdawać kolejne zaproszenia jeszcze na koncert w Gdańsku.
2: Tak jest. Nasz numer telefonu, pod którym czekamy na SMS-y w tej sprawie, to 691-141-141.
1: Teraz zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza. 9 września 1971 roku premierę miał jeden z najważniejszych albumów w historii światowego show biznesu. To drugi solowy album Johna Lennona, zatytułowany Imagine. W nagraniach wziął udział kolega Johna Lennona z zespołu The Beatles, George Harrison. Współproducentem płyty był słynny Phil Spector. No i do historii przeszedł ten krążek. To najlepszy bez wątpienia album w karierze Johna Lennona. Piosenki Imagine i Jealous Guy to naprawdę historia światowej muzyki rozrywkowej. Imagine, tytułowy utwór z drugiego albumu Johna Lennona, już teraz na antenie Radio Plus.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz.
1: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
1: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
4: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
1: Reklama.

0: To szkocka grupa Fiction Factory. Zespół powstał w roku 83, a już rok później mógł się pochwalić tym właśnie przebojem Feels Like Heaven. My teraz dodzwoniliśmy się do jednego z naszych słuchaczy, który właśnie wybiera się na koncert Drupiego.
1: Zgadza się, dodzwoniliśmy się do Jarka. Jarku, dzień dobry.
2: Witam, witam serdecznie.
1: Dzień dobry, z tego co napisałeś, to bardzo lubisz włoskie przeboje.
2: Tak, oczywiście są te przeboje z lat 80., 70., moje szczenięce lata. Ja wtedy dorastałem wokół tych piosenek, tych właśnie głównie wiodącym prym włoskich, jak Sanremo, festiwale dziecięce we Włoszech i oczywiście Drupi.
1: No, świetnie. A z kim się wybierzesz na ten koncert?
2: A pójdę z przyjaciółką.
1: Super. I będziecie jechali do Gdańska? Daleko macie, czy...?
2: Nie, proszę pana, to jest Gdańsk.
1: To w ogóle super. To może i...
2: Fantastycznie.
1: I spacerkiem pewnie można by się przejść. Także dobrego koncertu wam życzymy. Trzymajcie się ciepło.
2: Dziękuję uprzejmie.
1: Dzięki. Pozdrawiamy. Do usłyszenia.
0: 29 września Gdańsk, a 1 października Warszawa. To koncerty Drupiego, wielkiej gwiazdy włoskiej piosenki. My teraz też zagramy po włosku. Sięgamy po naszą płytę z przebojami ze słonecznej Italii i tam jest utwór L'estate sta finendo. W oryginale tę piosenkę wykonywał duet Righeira, ale my zagramy wersję formacji wokalnej, która nazywała się Gruppo Italiano. Zespół powstał w roku 1980, przez 9 lat nagrywał m.in. przeróbki znanych już włoskich utworów i tak właśnie było w przypadku L'estate sta finendo, utworu, który spopularyzowała grupa Righeira. My słuchamy wersji formacji Gruppo Italiano.

0: To była Abba i Chiquitita, a my ponownie zaglądamy do naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, 9 września 1952 roku na świat przyszedł Dave Stewart.
0: Muzyk niezwykle ważny w historii światowego show biznesu. Karierę zaczynał w zespole The Tourist w latach 70. Tam też poznał Annie Lennox, z którą potem, na początku lat 80. utworzył słynny duet Eurythmics. Kompozytor, gitarzysta, multiinstrumentalista, no i przede wszystkim też producent. Ale ma niezwykły talent do pisania melodyjnych utworów. Oto jeden z nich, Who's That Girl, dzisiejszy jubilat Dave Stewart, Annie Lennox, czyli duet Eurythmics.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
4: To ja też chcę!
3: 24, 30.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
6: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
6: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.

0: był Chris Ria i I Can Hear Your Heartbeat, piosenka, która pierwszy raz ukazała się na czwartym studyjnym albumie Chrisa zatytułowanym Water Sign. Potem, kiedy wydawał album z największymi hitami, nagrał nieco nowszą wersję tej piosenki. Niezapomniany głos, niezapomniana chrypka, cały Chris Ria.
1: A teraz uśmiechy poprosimy na twarzach, żeby nikt nie był skwaszony, nikt nie był smutny, bo to też przy tej piosence nie wypada wręcz.
0: Nie wypada. Żegnamy się utworem Don't Worry, Be Happy. To oczywiście Bobby McFerrin. Wszystkie dźwięki w tym utworze to odgłosy Bobby'ego McFerrina.

0: smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691-141-141. Napisz już teraz. Reklama.
2: Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje: Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
3: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
4: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
3: Znaczy Frosta kupiłeś?
4: Prościej się nie da.
5: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
6: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
7: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
12: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
13: Dobry dzień! Zaczyna się od śniadaniowej. A najlepsze kawałki? Palma. Przepis na sukces.
14: Bakerville. Bagietki, rogaliki i nowość. Bułki hamburgerowe high protein. Bakerville. Tak tworzy się smak.
1: Reklama. Radio Plus Lublin.
15: 20 osób poszkodowanych po wykolejeniu pociągu w Sokolnikach na Mazowszu. Skład uderzył w ciężarówkę na przejeździe. Pijany prokurator na motocyklu w Bydgoszczy Dominik M. usłyszał zarzuty. Podpisano umowę na remont obserwatorium IMGW na Śnieżce. Jest 13. Marcin Bartnik. Bardzo poważny wypadek na torach na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Suche pod Radomiem pociąg Intercity wykoleił się po zderzeniu z ciężarówką. Z informacji Lotniczego Pogotowia Ratunkowego wynika, że 4 osoby są ciężko ranne. Śmigłowcami zostaną przetransportowane do szpitali. Na miejscu trwa akcja służb, a o szczegółach opowiada nasz reporter Michał Rawa.
16: Tak jest, dzień dobry. Pociąg PKP Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po wypadku na przejeździe kolejowym. Skład uderzył w ciężarówkę, która wjechała na ten przejazd. Nie było tam rogatek, jedynie sygnalizacja świetlna. To właśnie to uderzenie spowodowało wykolejenie się lokomotywy oraz 2 z 6 wagonów.
17: Wstrzymany jest ruch pociągów na linii kolejowej numer 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą.
16: Przekazała nam Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK. Pasażerowie na trasie Wieniawa-Przysucha będą mogli skorzystać z zastępczych autobusów. Na miejscu wypadku wciąż trwa akcja ratunkowa.
15: To kolejny w ostatnich tygodniach podobny wypadek, gdy pociągi taranują na przejazdach kolejowych ciężarówki. pijany prokurator na motocyklu. Są zarzuty dla Dominika M. To zastępca prokuratora rejonowego Bydgoszcz Południe. Śledczy został złapany na gorącym uczynku. Stracił immunitet, złożył wyjaśnienia, ale do winy się nie przyznał.
18: Prokurator prokuratury krajowej przedstawił Dominikowi M. zarzut, który dotyczył prowadzenia motocykla w stanie nietrzeźwości.
19: Po przedstawieniu zarzutów Dominikowi M. zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci powstrzymywania się od prowadzenia pojazdów mechanicznych na czas trwania postępowania.
15: Mówi Katarzyna Calów-Jaszewska z prokuratury krajowej. W trakcie interwencji prokurator odmówił badania alkomatem, został zatrzymany przez policję, a w szpitalu pobrano od niego krew do badań. Teraz prokuratura podała wyniki.
18: Prokurator został poddany trzykrotnie badaniu na zawartość alkoholu we krwi, przy czym kolejne badania wykonywane co pół godziny wykazały, iż w jego krwi znajdował się alkohol etylowy. Stężenie przy pierwszym badaniu przekraczało promil.
15: Sąd Najwyższy zgodził się na pociągnięcie prokuratora do odpowiedzialności karnej. Został już zawieszony w czynnościach służbowych na pół roku. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem. W Białych Błotach pod Bydgoszczą Dominikiem podjechał motocyklem pod sklep. Świadkowie podejrzewali, że może być pod wpływem alkoholu. Zabrali mu kluczyki i wezwali policję. Armia ostrzega przed niebezpieczną zabawą w rejonie bazy lotniczej w Łasku. W ostatnim czasie odnotowano przypadki oślepiania laserem pilotów myśliwców.
20: Taka zabawa to śmiertelne zagrożenie dla pilota i bezpieczeństwa lotu, podkreśla Marek Sobieraj, rzecznik bazy lotniczej w Łasku.
21: Największe zagrożenie występuje w momencie startu lub lądowania samolotu.
20: Każdy taki incydent traktowany jest bardzo poważnie.
21: Nasze systemy z dużą dokładnością są w stanie namierzyć miejsce, z którego kierowana jest wiązka. Takie sytuacje oczywiście kierujemy do odpowiednich służb.
20: Zgodnie z prawem lotniczym grozi za to grzywna, a nawet więzienie.
15: Tematem zajął się Rafał Różycki.
1: Wiadomości Radia Plus.
15: Ma kosztować 25 milionów złotych. Do 2031 roku zakończą się remont i przebudowa Wysokogórskiego Obserwatorium Meteorologicznego na Śnieżce. Umowę na realizację tej inwestycji podpisano podczas Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Śnieżkę odwiedza rocznie 2 miliony osób. Budynek obserwatorium to ikona polskich gór. Niestety przez ostatnie lat obiekt był niedostępny dla turystów.
16: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Przypomnijmy, pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin wykoleił się po zderzeniu z samochodem ciężarowym. To na Mazowszu. W wagonach podróżowało ponad 100 osób, 20 zostało poszkodowanych, w tym co najmniej 4 ciężko. Na miejscu pracują służby ratunkowe, a do sprawy będziemy wracali w kolejnych wiadomościach. Rozłam w klubie PiS w Radzie Miasta Lublin. Czworo radnych utworzyło dziś klub Rozwój Plus, mówi Sylwester Tułajew, poseł, który przystąpił do stowarzyszenia.
22: Rozwój Plus powstało po to, aby prawica mogła zwyciężyć, aby mogła odsunąć te fatalne rządy od władzy.
16: Nikt z radnych nie sygnalizował wcześniej takich planów, mówi Robert Derewenda, przewodniczący PiS w Lublinie.
23: I mieliśmy ten wspólny program. Wiele z tych postulatów realizujemy, nawet będąc w opozycji. Wyborcy wybierali nas z list Prawa i Sprawiedliwości, więc teraz oczywiście radni, którzy będą chcieli założyć ten nowy klub, będą musieli zmierzyć się oczywiście z tym problemem, tak, że byli wybierani z programu Prawa i Sprawiedliwości i z list Prawa i Sprawiedliwości.
16: A tematem szerzej zajmiemy się dziś po godzinie 16 w magazynie reporterów Radia Plus Lublin. W Lublinie i w regionie dziś bardzo gorący dzień, na termometrach nawet 31 stopni. To prawdopodobnie może być ostatni tak gorący dzień w tym roku. Noc też bardzo ciepła, nad ranem 18 stopni, no i też nad ranem pojawią się opady deszczu. I w czwartek będą one obecne w całym województwie lubelskim. Do południa ostatecznie też ochłodzi się i to znacznie, maksymalnie 18 stopni. Podobnie ma być w piątek, sporo chmur, a temperatura nie przekroczy 20 stopni.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
24: I to jest przebój. Gloria Gaynor już teraz w Radio Plus. I Will Survive. Janek Pasterski. Dzień dobry. 6 minut po 13.

0: Podobno cukier jest niezdrowy, chociaż kiedyś się mówiło, że cukier krzepi, no ale w takiej postaci muzycznej to jak najbardziej sugar, The Archies na osłodę, bo to już połowa tygodnia, czyli weekend coraz bliżej, a grupa The Archies, muzycy sesyjni, formacja stworzona na potrzeby nagrania ścieżki dźwiękowej do serialu animowanego, no ale tak zażarło, że potem zaczęli się częściej zdecydowanie pojawiać w mediach i bardzo dobrze, a my wracamy do tej klasyki. Za chwilę klasyka muzyki Italo-Disco w tej najlepszej odsłonie. Gazebo i I Like Chopin. Radio
1: Plus. Reklama.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burgers, Telepizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
5: Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
6: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
7: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
8: Play. Reklama.

Do tych panów bardzo lubimy wracać w to środowe popołudnie z Radiem Plus i od razu jakoś tak się przyjemniej zrobiło, prawda? I większy luzik, nawet jak człowiek w pracy, to damy sobie radę z górki na pazurki, jak to mówią, prawda? No to teraz po polsku Izabela Trojanowska, Wszystko, czego dziś chcę.

0: Reklama.
1: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79.

0: Jesteś tu, to Bajmi, szklanka wody, a za chwilę w Radiu Plus o 14 wiadomości.
1: Reklama.
2: Ale jesteś zadowolony.
3: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
2: Aha.
3: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
2: Wow.
3: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
2: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
4: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
7: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
8: Mlekowita Super Body Active. Sięgnij po bogaty wybór produktów wysokobiałkowych, w tym skyrów pitnych. Poczuj moc białka od Mlekowity.
9: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
10: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Eduszo Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
1: Reklama.
13: Radio Plus Lublin.
14: Osiem osób w szpitalu po zderzeniu pociągu Intercity z ciężarówką koło Radomia. Nie tylko paliwa, mocno rosną ceny opału. Holandia sparaliżowana przez ogólnokrajowy strajk transportu publicznego. Jest 14, Marcin Bartnik. 20 osób poszkodowanych, 8 trafiło do szpitali, w tym kierowca i maszynista. 4 są w stanie ciężkim. To najnowsze informacje dotyczące katastrofy kolejowej na Mazowszu. W miejscowości Sokolniki Słucha, niedaleko Radomia, pociąg Intercity zderzył się z ciężarówką. Informacje w tej sprawie zbiera Jakub Krzyżak. Powiedz, co ustaliłeś?
15: Ciężarówka wjechała na niestrzeżony przejazd kolejowy, na którym znajdowała się sygnalizacja świetlna. Wtedy uderzył w nią pociąg Intercity relacji Lublin-Szczecin. Lokomotywa i dwa z sześciu wagonów wykoleiły się, a ciężarówka stanęła w płomieniach i doszczętnie spłonęła. Uratowała się jedynie kabina kierowcy. Policja już bada przyczyny wypadku, mówi podinspektor Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
16: Teraz kluczowe dla całej sprawy będą oględziny tego składu pociągu.
15: Wszyscy pasażerowie zostali już zabrani z miejsca zdarzenia. Ruszają pierwsze przesłuchania.
14: Ruch pociągów na linii Tomaszów Mazowiecki - Radom Główny wciąż jest wstrzymany, obowiązuje zastępcza komunikacja autobusowa. Recydywista ze stołecznego Śródmieścia odpowie za brutalny atak na młodego Ukraińca, 33-latek bez powodu uderzył pięścią w głowę przechodnia na pasach. Poszkodowany stracił przytomność i upadł. Napastnik był wcześniej skazany za podobne przestępstwo. W pościg za nim ruszyli funkcjonariusze z patrolu, a całe zajście zarejestrowały kamery miejskiego monitoringu.
17: Na tym nagraniu widać, jak grupa osób czeka na zmianę świateł, aby przejść na drugą stronę jezdni. Po zapaleniu się zielonego światła wszyscy ruszyli, a w połowie przejścia doszło właśnie do tego brutalnego ataku. Pokrzywdzony upadł na jezdnię, a napastnik uciekł.
14: Tłumaczył Jakub Pacyniak ze stołecznej policji. Zatrzymany usłyszał już zarzuty i decyzją sądu został tymczasowo aresztowany. Sezon grzewczy jeszcze się nie rozpoczął, a ceny węgla szybują w górę w kilka tygodni o 25%. Już teraz kupując węgiel w Polskiej Grupie Górniczej na dostawy surowca trzeba czekać ponad 2 miesiące. Z szefem Sierpnia 80 w PGG rozmawiał nasz reporter Darek Brombosz.
18: Dla energetyki jesteśmy w stanie zapewnić się na ten węgiel, ale na rynki indywidualne, jeśli zmniejsza nam się wydobycie, pamiętajmy, że te grube węgle, które mają iść dla indywidualnych klientów, to jest wypadowa całego wydobycia, więc jak zmniejsza nam się wydobycie, no to tych grubych węgli będzie coraz mniej.
19: Około 3 miliony Polaków w gospodarstwach domowych ogrzewa domy za pomocą węgla. Oni jeszcze rok temu, 2 lata temu mieli zapasy, dzisiaj tych zapasów już nie mają.
18: Tak, tak. Dzisiaj już tych zapasów nie ma i ci Polacy oczekują tego węgla. Próbują nawet ten importowany kupować, tylko że ten importowany jest bardzo złej jakości i to są kłopoty, że ktoś ma odpowiedni piec, a nie jest w stanie tego węgla spalić.
14: Podwyżki cen paliw, w tym gazu, to efekt kryzysu w Zatoce Ormus, przez którą prowadzi główny szlak dla tankowców z Zatoki Perskiej. Tymczasem władze Iranu rozlokowały w głównych miastach kraju siły bezpieczeństwa, bo podwoiły ceny benzyny. Poprzednia tego typu podwyżka doprowadziła w 2019 roku do masowych demonstracji, podczas których zginęło około 1500 osób. Tegoroczne, styczniowe, brutalnie zdławione protesty miały źródło w pogarszającej się sytuacji gospodarczej kraju. Miało w nich zginąć ponad 30 tysięcy osób.
13: Wiadomości Radia Plus.
14: Teraz Holandia i ogólnokrajowy strajk, który niemal całkowicie sparaliżował transport publiczny. Nie kursuje zdecydowana większość pociągów, autobusów, tramwajów i metra, a w Amsterdamie stanęły także promy. Strajk zorganizowały związki zawodowe w proteście przeciwko planowanym przez rząd oszczędnościom w systemie świadczeń społecznych.
20: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Uwaga, kierowcy, utrudnienia na drodze Dęblin-Kock w miejscowości Przytoczno. Samochód osobowy zderzył się z ciężarowym. Jedna osoba jest ranna i wprowadzony został tam ruch wahadłowy. Utrudnienia mogą potrwać do 16. Brakuje krwi, jest prośba do dawców. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie wystosowało apel do wszystkich zdrowych osób, mówi Paweł Filip Zersekik w Lublinie.
21: Oddawanie krwi jest istotne z innego bardzo prostego względu. Tej krwi nie da się niczym zastąpić, nie można jej wyprodukować, więc tylko człowiek może podarować ją drugiemu człowiekowi, dlatego jest to tak bardzo ważne i tą krew trzeba oddawać systematycznie. To zapotrzebowanie na krew jest cały rok, więc zachęcamy wszystkich do tego, żeby systematycznie oddawali krew.
20: A informacje dla dawców są na stronie rcekiklublin.pl. W Wąwolnicy trwa 4. Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. Na drugim z koncertów w Bazylice Świętego Wojciecha wystąpi utalentowany organista, kompozytor i pedagog, mówi Adam Łaguna, współorganizator festiwalu.
22: Wykonawcą będzie Maciej Zakrzewski. Specjalizuje się w improwizacji w różnych gatunkach i stylach, także w improwizacji do filmów niemych. Będziemy mogli usłyszeć kompozycje Feliksa Nowowiejskiego, Gustawa Holsta, jak również kompozycje własne.
20: A koncert w Sanktuarium Matki Bożej Kębelskiej w Wąwolnicy już w tę niedzielę 13 września o 13. Bardzo gorący dzień dzisiaj w całym województwie lubelskim, nawet 31 stopni i to może być ostatni tak gorący dzień w tym roku. Noc też bardzo ciepła, z temperaturą 18 stopni, nad ranem opady deszczu, no i czwartek w całym województwie lubelskim już chłodniejszy, maksymalnie 18 stopni na termometrach.
13: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: I teraz w Radio Plus Jason Donovan. Dzień dobry, Janek Pasterski. Jest 6 minut po 14.

0: przyjemne rytmy reggae. A i tak z człowieka napięcie odrobinę zeszło. UB40 to za nami. Dzisiaj korzystamy z pogody, bo to ostatni taki dzień z taką temperaturą. No niestety w kolejnych dniach już tak fajnie nie będzie. Przyjdzie nam poczekać zapewne do następnego sezonu, żeby zobaczyć 30 stopni na termometrach. Ale w związku z tym u nas jeszcze taki powiew lata. W tym tygodniu rozdajemy wam koszulki z krótkim rękawem, z grafiką fajną w stylu retro, bo na tej grafice na przodzie samym w centralnym miejscu mamy syfon. Także jeśli ktoś pamięta jeszcze takie urządzenie i miałby ochotę na koszulkę, to dajcie znać SMS-owo. Czekam pod 691-141-141. Radio
1: PiS. Reklama.
2: Zabawę zawsze jest marzenie.
3: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
4: Aha.
5: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow.
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
1: Reklama.
8: Let's go, girls.

0: dzisiaj wakacyjnie i na zewnątrz, i letnio, bardzo wręcz upalnie, ale też w głośnikach właśnie w tym klimacie to Sabrina i jej słynne Boys, a ja właśnie dodzwoniłem się do Doroty. Dzień dobry, Doroto.
1: Dzień dobry, witam
0: Dzień
1: Państwa.
0: Dzień dobry, co powiesz na koszulkę z syfonem?
1: Nie wierzę, po prostu wysyłając SMS-a liczyłam na to, że ją dostanę i się nie przeliczyłam. Super fajnie, moda vintage to coś dla mnie.
0: A właśnie, bo tego słowa mi chyba brakowało, dopiero sobie uświadomiłem, że vintage tak. To jest dobre określenie na tę koszulkę właśnie, także dzięki, tak. Będę go używał, jeśli mogę.
1: Oczywiście, ja nawet uznałam, że tak chyba powinno być, bo syfon, to co to może znaczyć innego, jak nie dawne czasy, fajne, super.
0: No tak, czyli koszulka trafia do ciebie, bardzo ci dziękuję, pozdrawiam, dobrego dnia.
1: Również pozdrawiam, miło było, dzięki.
0: Do usłyszenia.

0: reklama.
1: Castorama.
2: Teoria
1: i praktyka.
2: W teorii dobry plan wystarczy.
1: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: Salon Lublin Chemiczna 5 lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie Lublin Chemiczna 5.
1: Reklama.

0: I nastrojowo się zrobiło na koniec tej godziny, ale ten artysta tak potrafi. To Seal, Kiss from a Rose, a za chwilę o 15:00 wiadomości i Marcin Bartnik.
1: Reklama.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Już w ten weekend Power Food Festival w Zakopanem. Zdrowe jedzenie, sportowe wyzwania i konkursy z nagrodami dla całej rodziny. A Zimowa Akademia Sportu zaprasza na letni festiwal sportów zimowych. 12 stref i zimowe dyscypliny dla każdego. Będzie co spróbować, będzie co sprawdzić i będzie o co powalczyć. 12 i 13 września, Plac Niepodległości. Wpadnij i baw się z nami!
4: Kurczak zagrodowy z Podlasia. Wolnorosnący, z chowu bez antybiotyków, z dostępem do wybiegu.
5: Łap wodę mineralną Piwniczanka i ruszaj po sportowe emocje. Piwniczanka. Podkręcamy zabawę mocą minerałów i świetnym smakiem.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
7: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Barcelona kontra Feyenoord. Jutro Bayern kontra Bodo Glimt. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
9: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
13: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
14: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
15: Reklama.
16: Radio Plus Lublin. Radio Plus Lublin.
17: Zmarła jedna osoba ciężko ranna w wypadku pociągu Intercity w Sokolnikach Suchych koło Radomia. Groźny incydent na targach przemysłu obronnego w Kielcach. Mężczyzna miał przy sobie amunicję. Andrzej Poczobut na Białorusi spotkał się z działaczami Związku Polaków. Jest 15, Marcin Bartnik. Jedna osoba zginęła, stan trzech jest ciężki. To najnowsze informacje po wypadku pociągu na Mazowszu. W Sokolnikach Suchych samochód ciężarowy zderzył się z pociągiem Intercity relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu trwa akcja służb. Jest tam też nasza reporterka Weronika Wawrzyk, z którą teraz się łączymy.
18: W Sokolnikach Suchych nadal pracują służby. Na miejscu są także prokuratorzy, którzy będą wyjaśniać okoliczności zdarzenia. Jedna z osób poszkodowanych zmarła po przewiezieniu do szpitala. O tym, jak wygląda sytuacja, mówi Katarzyna Kucharska z mazowieckiej policji.
19: Część wagonów jest bardziej przechylonych, część po prostu wypadła z torów, ale można uznać, że cały skład wykoleił się.
18: Teraz prokuratorzy i policjanci rozpoczynają czynności procesowe, które pomogą w ustaleniu dokładnego przebiegu zdarzenia.
19: Zabezpieczenie dowodów, zabezpieczenie śladów, oględziny całego składu, a także tego samochodu ciężarowego.
18: Według biegłych czynności mające ustalić dokładne okoliczności wypadku mogą potrwać nawet kilka dni.
17: Na przejeździe, na którym doszło do zderzenia, nie ma szlabanu. Czy jego brak miał znaczenie dla przebiegu tego wypadku, ustalają śledczy. Miał przy sobie amunicję, chciał ją wnieść na teren trwających w Kielcach międzynarodowych targów przemysłu obronnego. 43-letni obywatel Ukrainy jest w rękach policji, został zatrzymany po tym, jak amunicję znaleźli przy nim pracownicy ochrony.
20: W tym momencie trwają z nim czynności, będziemy dokładnie wyjaśniać okoliczności tego zdarzenia.
17: Relacjonował Damian Janus ze świętokrzyskiej policji. Incydent nie wpłynął na bezpieczeństwo innych uczestników targów. Dodajmy, że na miejscu w Kielcach jest m.in. szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Po powrocie na Białoruś Andrzej Poczobut spotkał się z działaczami Związku Polaków. Były więzień polityczny reżimu Łukaszenki poinformował o tym w mediach społecznościowych. Wczoraj rano przekroczył granicę w Bobrownikach, a po południu był już w swoim rodzinnym Grodnie. Losy Poczobuta po powrocie za wschodnią granicę śledzi nasz reporter Mateusz Chłystun. Co wiadomo o planach Poczobuta na najbliższe dni?
0: Na Białorusi ma spędzić około tygodnia. Chce spotkać się z rodziną oraz działaczami Związku Polaków na Białorusi, którzy wspierali go podczas pobytu w więzieniu. Wczoraj odwiedził też cmentarz w Sopoćkinie pod rodzinnym Grodnem, gdzie spoczywają polscy obrońcy miasta. Andrzej Poczobut ma w paszporcie amerykańską wizę. Za kilka dni zamierza z nią wrócić do Polski, skąd planuje dalszą podróż do USA i Kanady, gdzie ma rozmawiać m.in. z Polonią. Świat polityki martwi się tymczasem o jego bezpieczeństwo. Liderka białoruskiej opozycji Swietłana Cichanouska napisała w mediach społecznościowych, że powrót oznacza ogromną odwagę, ale jak ujęła, represje trwają. Powrót na Białoruś jej zdaniem wciąż może być więc niebezpieczny.
17: O czym informował Mateusz Chłystun.
16: Wiadomości Radia Plus.
17: Boliwia, Peru, Afryka i Brazylia wzbogacą się o polskich misjonarzy. W centrum formacji misyjnej w Warszawie 4 osoby rozpoczęły dziś rok formacyjny. To 2 księży diecezjalnych, siostra zakonna i osoba świecka. Przed misjonarzami teraz najpiękniejszy czas, mówi ksiądz Jarosław Tomaszewski, sekretarz papieskiej Unii Misyjnej.
2: Pamiętam swój wyjazd, to miejsce, dom formacji misyjnej. Nigdy tego miejsca nie zapomnę, tego czasu, tego pragnienia, pewnej przygody duchowej. Wtedy w człowieku robi się młoda dusza, gdy spotyka się z wyzwaniem. I myślę, że to jest właśnie to, co najbardziej zazdrościmy w pozytywnym bardzo sensie tym 4 osobom przygotowującym się powoli do wyjazdu na terytoria misyjne.
17: Przed kandydatami 9 miesięcy wykładów, warsztatów i nauki języków obcych.
15: Zbigniew Sapiński, wiadomości z regionu. Mija 87. rocznica bombardowania Lublina. Celem niszczycielskiego nalotu niemieckiego lotnictwa było nie tylko militarne zwycięstwo, ale przede wszystkim sterylizowanie ludności cywilnej, mówi Robert Derewenda, dyrektor IPN w Lublinie.
21: W tych nalotach ginęli bardzo często przypadkowi mieszkańcy Lublina, a to, co Lublin będzie przeżywał już w czasie okupacji, nawet w czasie tych pierwszych miesięcy, to było już celowe aresztowanie, jakie Niemcy dokonywali.
15: 9 września w Lublinie w nalocie bombowym zginął m.in. poeta Józef Czechowicz. W sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej po raz trzeci odbędzie się archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn. Wydarzenie ma jednoczyć ojców, synów, dziadków i wnuków, a w programie braterskiego spotkania nie zabraknie wspólnej modlitwy oraz gości, mówi ksiądz Zbigniew Zarzeczny, koordynator pielgrzymki.
22: Będzie świadectwo Karola Gnata, który podzieli się swoim doświadczeniem wiary, msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Mieczysław Cisło. Będzie akatyst ku czci Matki Bożej Chełmskiej i czas na zwiedzanie. Na wspólną taką integrację.
15: Archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn odbędzie się w najbliższą sobotę 12 września w Sanktuarium Maryjnym w Chełmie, a program pielgrzymki jest na stronie bazylika.net. To bardzo gorący dzień i w Lublinie, i w całym województwie lubelskim, na termometrach nawet jeszcze 31 stopni, no i to być może taki ostatni gorący dzień w tym roku. Noc też bardzo ciepła, nad ranem 18 stopni i nad ranem też opady deszczu przelotne mają się pojawić, no i czwartek będzie w całym województwie lubelskim już znacznie chłodniejszy, maksymalnie 18 stopni, podobnie ma być w piątek, sporo chmur, a temperatura nie przekroczy 20 stopni.
16: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
23: Była wiosna, na to jeszcze trwa jesień za chwilę, a zima dopiero będzie. O tym wszystkim teraz w jednej piosence Marek Grechuta. Radio Plus. Dobry, Janek Pasterski.

białe wiatry już zawiały. Wiosny, lata, wszystkie znaki, po niej tylko pozostały przymarznięte dwa leżaki. Stoją w oknie, wypatruję, nagle dzwonek u mych drzwi. Zima, zima, wchodź, że żyć. Oczy się na parę chwil.

0: Nikt tutaj się samotny nie czuje z Radiem Plus. Sasza, I Feel Lonely w Radiu Plus. To nas miło rozkołysało. W kalendarzu mamy Międzynarodowy Dzień Urody. No to pięknie pozdrawiamy wszystkie piękne panie i przystojnych panów. Można powiedzieć, że to takie nasze wspólne święto. Cieszmy się nim dzisiaj. Radio
1: Plus. Reklama. Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin, Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Reklama.

Halina Frąckowiak i Serca Gwiazd. W gwiazdy pewnie będzie można dzisiaj popatrzeć, ale pocieszmy się, póki mamy jeszcze słońce za oknami. Niech dzień będzie dniem, a wieczór wieczorem. Czy jakoś tak poetycko to powiedziałem? Wiem. Teraz instrumentalnie Jan Hammer, Crockett's Theme.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pamiętasz swoje ostatnie spotkanie ze znajomymi? Wrzuć datę na grupę. Wasz stół już czeka. Siądźmy bliżej. Stół IW. Bramowa Sławinkowska, Gęsia.
0: Reklama.

0: Dziewczyny ze Spice Girls i Viva Forever to na koniec naszego środowego spotkania. Bardzo dziękuję za dzisiaj. Janek Pasterski, życzę dobrego popołudnia, a my słyszymy się jutro zaraz po 12.
1: Reklama.
2: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 zł dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kartę Ekstra przy każdych zakupach.
4: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis. 4 na osobę. Kaufland.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
8: Lidl. To się opłaca.
9: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
10: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
9: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
10: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
9: Nie bujasz?
10: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
11: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
1: Hyundai. Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Skaldowie.

0: Radio Plus Lublin.
1: Zobaczyliśmy dym i ogień, mówią pasażerowie pociągu, który wykoleił się koło Radomia. Nie żyje jedna osoba. Prawdopodobnie rozlali kwas masłowy. Akcja służb na kieleckich targach. Pierwszy taki transport w Europie. Trzy słonice przyjechały do Poznania z niemieckiego zoo. Jest 16:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Po uderzeniu zobaczyliśmy dym i ogień, mówią naszemu reporterowi pasażerowie składu Intercity, który pod Radomiem zderzył się z ciężarówką i wykoleił. Pociągiem jechało około 100 osób, 20 zostało rannych, w tym 4 ciężko. Jedna z nich po przewiezieniu do szpitala zmarła. Osoby, które nie ucierpiały, zostały przewiezione do pobliskiej biblioteki. Rozmawiał z nimi nasz reporter Radosław Mizera.
2: Uderzenie, podskok, spadły nam wszystkie walizki w przedziale i zobaczyliśmy dym. Ogień na zboczu, bo tam zapaliło się coś, także uciekliśmy z tego pociągu i zaczęliśmy pomagać, tak.
3: No na pewno strach, niepewność, bo nie wiadomo, co się dzieje tak naprawdę. Byliśmy gdzieś na końcu pociągu, także nie wiedzieliśmy, co się wydarzyło.
1: Wiadomo, że do wypadku doszło na niestrzeżonym przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych, relacjonuje Robert Czerwiński, prokurator okręgowy w Radomiu.
4: Samochód ciężarowy nie zatrzymał się przed przejazdem kolejowym i uderzył w drugi w kolejności wagon pociągu, który był w tym czasie w ruchu i doprowadził do wykolejenia tego pociągu. W wyniku tego zdarzenia zostało pokrzywdzonych, z tego co wiemy, około 20 osób, w tym 4 osoby zostały ciężko ranne. Jedna z tych osób niestety zmarła.
1: Na Krajowej 12 w okolicach wypadku cały czas są utrudnienia w ruchu. Incydent na kieleckich targach i służby w akcji. Nieznani sprawcy rozlali prawdopodobnie kwas masłowy podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Na miejsce ściągnięto 7 jednostek strażaków, w tym specjalistów od ratownictwa chemicznego.
5: Przeprowadzone przez strażaków badanie wykazało, że była to ciekła substancja zawierająca kwas masłowy. Z informacji przekazywanych przez Straż Pożarną wynika, że nie stwarza ona zagrożenia dla życia i zdrowia osób przebywających w obiekcie.
1: Relacjonuje Małgorzata Perkowska-Kiepas z kieleckiej policji. Na szczęście nikt nie ucierpiał, a sytuacja jest już pod kontrolą. A przypomnijmy, to kolejny incydent podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Wcześniej zatrzymano Ukraińca, który próbował wnieść amunicję. Stopy procentowe bez zmian, ale kredytobiorcy mogą szykować się na podwyżki. Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła stopy procentowe na dotychczasowym poziomie. Obecnie ta główna referencyjna nadal wynosi 3,75%. Jeszcze kilka tygodni temu analitycy zastanawiali się nad kolejną obniżką. Teraz sytuacja się odwróciła. Eksperci ostrzegają nawet przed podwyżkami. Powodem są przede wszystkim obawy o ponowny wzrost inflacji, która może przejściowo przekroczyć 4%.
6: To nie tylko efekt danych o inflacji w sierpniu, ale rosną też obawy, że ten szok energetyczny, z którym mamy do czynienia, że on zaczyna coraz szerzej przekładać się na inflację bazową, czyli w praktyce, że przedsiębiorcy zaczynają przenosić te coraz wyższe koszty na ceny swoich towarów i usług.
1: Mówi Jarosław Sadowski z Rankomat.pl. Według wyliczeń rata kredytu na 500 000 zł zaciągniętego na 30 lat wzrosłaby wtedy o 194 zł miesięcznie.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: To pierwszy taki transport w Europie. Trzy słonie z niemieckiego Duisburga przyjechały w nocy do poznańskiego zoo. Przygotowywaliśmy się do tego od 14 miesięcy, powiedział nam Remigiusz Koziński z ogrodu w Poznaniu.
7: Warunki w słoniarni w Duisburgu od jakiegoś czasu już nie odpowiadają warunkom, w których powinny przebywać słonie. Tak naprawdę tylko Poznań w tej chwili dysponuje na tyle dużą przestrzenią, żeby 4 słonice plus 5 samiec mogły sobie na tych wybiegach funkcjonować.
1: W najbliższym czasie budynek słoniarni nie będzie dostępny dla zwiedzających. Słonice z Niemiec muszą się bowiem oswoić z nowym miejscem.

0: łapmy letnią pogodę, póki jest. Na Lubelszczyźnie jeszcze dzisiaj bardzo gorąco, nawet 30 do 32 stopni. Bardzo ciepłe późne popołudnie i wieczór także przed nami. No może już nie będzie 30 na termometrach, ale do późnego wieczora na temperaturę do 24-22 stopni możemy liczyć. Dopiero nad ranem 16, więc przed nami także dość ciepła noc i każda godzina te popołudniowe, późno popołudniowe, wieczorne, nocne z praktycznie bezchmurnym niebem.
1: Radio Plus Lublin.
0: No tu tropikalne klimaty karaibskie, jamańskie, ale u nas także nie ma się czego wstydzić. Słońce ponad 30 stopni, lato na Lubelszczyźnie, letnio także Państwa witam. Maciej Kurek, zapraszam na magazyn reporterów. 5 po 16, zapowiedzi tematów za chwilę. Long time ago, when I was a young boy, I saw that movie Mutiny on the Bounty. Stared my iron man and Rambo, and I felt a yearning for that great adventure. So many nights I woke up out of a dream of blue seas, white sand, paradise.

0: tętnie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: I jak każdego dnia będziemy także dzisiaj w rytmie wydarzeń Lublina, regionu i archidiecezji lubelskiej. Przyglądamy się aktualnym tematom, zapowiadamy nadchodzące wydarzenia. A to wszystko na częstotliwości 87,9 FM. To z Lublina, z Puław słyszymy się na falach 91,2, a w internecie jesteśmy pod adresem radioplus.pl. Dzisiaj szereg tematów, będą m.in. także wieści ze sceny politycznej, bo w lubelskiej Radzie Miasta powstał nowy klub. Co to oznacza? Co oznacza ten rozmach wśród radnych Prawa i Sprawiedliwości?
2: To jest też efekt oczywiście naszych rozmów z mieszkańcami, naszych rozmów także z szeregowymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości w mieście.
1: Decyzję radni ogłosili dzisiaj przed południem, dokładnie w momencie, kiedy mieszkańcy Lublina uczestniczyli w obchodach 80. rocznicy bombardowania Lublina. Więcej informacji dzisiaj do 18.00. Ale powiemy także o wykolejeniu się pociągu relacji Szczecin-Lublin. Skład uderzył w stojącą na przejeździe ciężarówkę.
3: Co jest zastanawiające w tym przypadku, również dotyczy to kierowcy zawodowego, którego wiedza i umiejętności powinny być ponadstandardowe.
1: Co zrobić, gdy zdarzy nam się wjechać za rogatki? Dlaczego ważne jest podanie numeru przejazdu służbom ratunkowym? Odpowiedzi poszukamy także dzisiaj w magazynie. Będą także tematy charytatywne. Akcja Zbieram to na pomoc sercańskim misjom. Fundacja Missio Cordis prowadzi ekologiczne zbiórki surowców wtórnych. Są organizowane m.in. na terenie lubelskich parafii.
4: Zbieramy różne surowce, poczynając od makulatury, wosk, parafinę, elektrośmieci, złomu. Dajemy też im drugie życie i dzięki temu uzyskujemy pieniądze, aby wesprzeć misję.
1: W akcję można włączać się na różne sposoby, o czym będzie więcej dziś w naszym popołudniowym programie. Ale także będą propozycje wyjątkowego spotkania ojców, synów, dziadków i wnuków w Sanktuarium Maryjnym w Chełmie. Już w ten weekend odbędzie się trzecia archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn.
5: Zapraszamy serdecznie wszystkich mężczyzn.
6: I będziemy cieszyć się waszą obecnością.
1: Wydarzenie już w najbliższą sobotę. O tym spotkaniu powiedzą więcej jego organizatorzy. A także powiemy o wspomnianej już przed chwilą 80. rocznicy bombardowania Lublina. 9 września Niemcy rozpoczęli zrzucanie bomb na Lublin, który był daleko położony od linii frontu.
7: W tych nalotach ginęli bardzo często przypadkowi mieszkańcy Lublina.
1: Wydarzenie z 9 września 1939 roku było preludium do tego, co Lublinian będzie czekało w czasach okupowanej Polski. O tamtych wydarzeniach i skutkach odczuwanych do dzisiaj opowiemy w rozmowie z dyrektorem IPN-u, dr Robertem Derewendą. Zaprosimy także tych, którzy chcą poprowadzić małe grupy ludzi z pasją lub grupy parafialne, ale nie mają w tym doświadczenia.
8: Tym, jaka jest rola prowadzącego spotkanie małej grupy, a w czasie drugiego bloku też podamy nasz przepis na to, kiedy spotkanie działa.
1: A to wszystko w tę sobotę. Te warsztaty odbędą się w Lublinie. Trwają jeszcze zapisy, więcej informacji już niebawem na naszej antenie. Będzie też ciężka praca, ile ogromna pasja i zaangażowanie. Jest szarfa zawieszona na wysokości nawet 8 metrów, a na niej zawodniczki wykonujące niesamowite pokazy. Aerialistki z Lublina awansowały na Mistrzostwa Świata.
9: Do samego wydarzenia był szereg eliminacji ogólnopolskich. Nam udało się zakwalifikować na te zawody i aż w liczbie 13 uczestniczek. Imponująca liczba z jednego klubu.
1: Ale dziewczyny, żeby wyjechać na turniej, potrzebują wsparcia. Jak im pomóc? O tym odpowiedzą trenerka i zawodniczki lubelskiego klubu. Rozmowa dzisiaj także po 17.00. Wiele więcej tematów dzisiaj w magazynie reporterów. Polecam i zapraszam nasz środowy program.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W nim lubelska polityka, rozłam w klubie Prawa i Sprawiedliwości w Radzie Miasta Lublin. Czworo radnych utworzyło dziś klub Rozwój Plus, a przypomnijmy, jest to stowarzyszenie założone przez byłego premiera Mateusza Morawieckiego. W skład klubu weszli Marcin Jakubczyk jako przewodniczący, Elżbieta Boczkowska, Eugeniusz Bielak i Radosław Skrzetuski, a mówi poseł Sylwester Tułajew, który przystąpił do stowarzyszenia Rozwój Plus i został wyrzucony z PiS.
2: Bardzo się cieszę z tej inicjatywy radnych, z tego, że zdecydowali się na takie działanie, zdecydowali się na przystąpienie do Stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego. Bardzo się cieszę, że razem będziemy mogli tutaj na Lubelszczyźnie budować struktury Stowarzyszenia Rozwój Plus. Rozwój Plus powstało po to, aby prawica mogła zwyciężać, aby mogła odsunąć te fatalne rządy, aby mogła odsunąć rząd Donalda Tuska od władzy. Radnym dziękuję za tę postawę, dziękuję za utworzenie klubu radnych Rozwój Plus w Radzie Miasta Lublin. Myślimy o samorządzie bardzo mocno, ponieważ przez lata to właśnie Mateusz Morawiecki, będąc premierem rządu, zabiegał o sprawy samorządu.
1: No jak mówi Robert Derewenda, przewodniczący PiS w Lublinie, nikt z radnych nie sygnalizował wcześniej takich planów.
3: Warto przypomnieć, że idąc do wyborów samorządowych, szliśmy jako zespół, jako grupa, jako kandydaci Prawa i Sprawiedliwości na radnych, ale również ja jako kandydat na prezydenta miasta Lublina i mieliśmy ten wspólny program. Wiele z tych postulatów realizujemy, nawet będąc w opozycji. Wyborcy wybierali nas z list Prawa i Sprawiedliwości, więc teraz oczywiście radni, którzy będą chcieli założyć ten nowy klub, będą musieli zmierzyć się oczywiście z tym problemem, tak, że byli wybierani z programu Prawa i Sprawiedliwości i z list Prawa i Sprawiedliwości. W naszym programie nic się nie zmieniło. To należy już pytać, co zmieniło się oczywiście po stronie tych radnych, którzy...
1: Tworząc ten klub, nie opuszczamy szeregów partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Każdy z nas przez wiele lat działał w tej partii, powiedział Jakubczyk.
4: Tworząc ten nowy klub, nie opuszczamy szeregów partii, jaką jest Prawo i Sprawiedliwość. Każdy z nas przez wiele lat działał w tej partii. Takim głównym kierunkiem rozwoju państwa, ale uważam też, że samorządu, w tym także miasta Lublin, jest oczywiście odsunięcie od władzy koalicji 13 grudnia, która dokonuje tego demontażu państwa polskiego, co odbija się także na samorządach. My tutaj będziemy chcieli oczywiście pracować oddolnie na rzecz tejże zmiany władzy w kraju, ale przede wszystkim będziemy chcieli służyć mieszkańcom naszego miasta. Uważam, że Stowarzyszenie Rozwój Plus daje nam taką możliwość, rozszerza to. Dlaczego też taka decyzja, że powstaje nowy klub? To jest też efekt oczywiście naszych rozmów z mieszkańcami, naszych rozmów także z szeregowymi działaczami Prawa i Sprawiedliwości w mieście, którzy od dłuższego czasu wyrażali obawy, czy to w jaki sposób zarządzane są struktury tutaj w mieście Lublin, niekiedy w okręgu, ale przede wszystkim właśnie w naszym mieście, czy to idzie w dobrym kierunku, czy nie prowadzi nas to gdzieś na manowce. Jednocześnie wychodząc naprzeciw tym oczekiwaniom, ale idąc za tym kierunkiem szerokich rozmów, szerokiej płaszczyzny do dyskusji, do dialogu, do rozwoju państwa i miasta, zdecydowaliśmy się na takie posunięcie.
1: Przewodniczący PiS w Lublinie Robert Derewenda zwraca uwagę na zagrożenia dla miasta, które płyną z takiego właśnie podziału.
3: Jesteśmy w opozycji, w związku z tym tak naprawdę nie ma to większego znaczenia, natomiast ma to ogromne znaczenie dla wyborców, bowiem podstawowym zadaniem, jeżeli chodzi o radnych Prawa i Sprawiedliwości i w ogóle radnych, jest kontrola władzy wykonawczej. Mamy sytuację dość patologiczną w naszym samorządzie, dlatego że większość w Radzie Miasta to klub prezydenta Krzysztofa Żuka, nawet noszący jego nazwisko. Więc jak radni mogą realizować ustawę o samorządzie, czyli kontrolować de facto władzę wykonawczą, kiedy tak naprawdę część radnych weszła nawet do Rady Miasta za prezydenta, jest radny, który wszedł za prezydenta Krzysztofa Żuka, czy za wiceprezydenta, tak? Więc jest to sytuacja dość patologiczna, więc tym bardziej ta rola radnych Prawa i Sprawiedliwości ma tutaj znaczenie kluczowe, zwłaszcza, że borykamy się z bardzo poważną kwestią. Czy będziemy głosowali rozwiązania dla wąskiej grupy oligarchów w Lublinie, tych najbogatszych, którzy będą chcieli rozgrywać cały Lublin, czy też będziemy podejmowali w głosowaniach odważnie rozwiązania, które będą służyły wszystkim mieszkańcom i będą równo traktowały inwestorów w mieście. Więc życzę oczywiście radnym, którzy mają się z takim zamiarem założenia nowego klubu, odwagi i konsekwencji w głosowaniach, odwagi oczywiście przeciwstawiania się właśnie tej wąskiej grupie, która chce wpływać na rozwiązania w Lublinie, tak abyśmy podejmowali rozwiązania, które będą przede wszystkim rozwiązaniami dla wszystkich mieszkańców naszego miasta.
1: 31-osobowej Radzie Miasta Lublin większość, 18 osób, ma klub radnych prezydenta Krzysztofa Żuka. Klub radnych PiS liczył dotychczas 13 radnych. A my liczymy na Państwa obecność przy radiozbiornikach, bo kolejne tematy w magazynie reporterów czekają. Powiemy o wykolejeniu się pociągu relacji Szczecin-Lublin, który uderzył w stojącą na przejeździe ciężarówkę.
5: Co jest zastanawiające w tym przypadku, również dotyczy to kierowcy zawodowego, którego wiedza i umiejętności powinny być ponadstandardowe.
1: A co zrobić, gdy zdarzy nam się wjechać za rogatki? Dlaczego ważne jest podanie numeru przejazdu służbom ratunkowym? Odpowiedzi poszukamy jeszcze w tej godzinie magazynu. Ale w rytmie wydarzeń powiemy także o wspomnianej już 87. rocznicy bombardowania Lublina. 9 września Niemcy rozpoczęli zrzucanie bomb na Lublin, który był daleko położony od linii frontu.
3: W tych nalotach ginęli bardzo często przypadkowi mieszkańcy Lublina.
1: Wydarzenie z 9 września było preludium tego, co Lublin będzie czekało w następnych latach okupacji. Magazyn reporterów do 18:00, przypomnę, w środę 9 września.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
6: Reklama.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm. Dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
10: 18,47,12.
11: Co liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
11: To ja też chcę.
10: 24,30.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha, wyczarowane dzięki technologii immersji. I dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
6: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: W zderzeniu z rozpędzoną masą kilkusettonowego pociągu nie mamy żadnych szans, mówi Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków z Lublina. A to po tym, jak na Mazowszu wykoleił się pociąg relacji Szczecin-Lublin. Skład zestawiony z lokomotywy i sześciu wagonów zderzył się z betoniarką, która znajdowała się na przejeździe kolejowym. Mamy tu do czynienia z kierowcą zawodowym, który powinien posiadać szczególne umiejętności, dodaje ekspert.
2: My nie mamy żadnej szansy w zderzeniu z pociągiem. To z kilkadziesiąt ton rozpędzonego żelastwa, które wjeżdża w nas i w zasadzie widzimy na filmach, co się później z takim pojazdem dzieje. Co jest zastanawiające w tym przypadku, również dotyczy to kierowcy zawodowego, którego wiedza i umiejętności powinny być ponadstandardowe. Tym bardziej gdzieś tutaj jest jakiś problem. No możemy tylko apelować do kierowców, żeby wjeżdżając na przejazd kolejowy, zachowali też dodatkowo tą szczególną ostrożność, rozejrzeli się w lewo, w prawo, co się dzieje, no i pamiętajmy o kontynuacji jazdy. Jeżeli nie mamy miejsca, żeby opuścić przejazd kolejowy, to na ten przejazd nie mamy prawa wjechać. Więc tutaj te zasady takie nieśmiertelne i powtarzające się stale musimy stosować.
1: Jeżeli nam się, mówiąc kolokwialnie, zdarzy wjechać, no to potem się boimy, ojej, ale przecież uszkodzę rogatki. Co w tej sytuacji zrobić?
2: Te rogatki da się bardzo łatwo zrzucić, czy też jedziemy samochodem, wyłamujemy te rogatki, więc nie ma tutaj żadnego problemu. Natomiast też warto pamiętać, że jeżeli dojdzie do jakiegoś zdarzenia na przejeździe kolejowym, to każdy przejazd ma swój niepowtarzalny numer i dzwoniąc na telefon 112 podajemy numer przejazdu, na którym doszło do zdarzenia, po to, żeby odpowiednie służby mogły szybko zareagować.
1: A do zdarzenia, przypomnijmy, doszło dzisiaj przed południem na linii kolejowej numer 22 w rejonie Sokolnik Suchych w powiecie przysuskim, to województwo mazowieckie. Pociąg PKP Intercity numer 2820/1 Koziołek relacji Lublin-Szczecin uderzył w betoniarkę, która znajdowała się na przejeździe kolejowym. Skład zestawiony z lokomotywy i sześciu wagonów wykoleił się, część pociągu się przewróciła. W chwili zdarzenia pociągiem podróżowało około setka pasażerów, jedna osoba zginęła, kilka zostało ciężko rannych, także ranni byli transportowani śmigłowcami lotniczego pogotowia ratunkowego. W magazynie kolejne tematy. Już niebawem powiemy także o wspomnianej 87. rocznicy bombardowania Lublina. To 9 września 1939 roku Niemcy rozpoczęli zrzucanie bomb na Lublin, który był daleko położony od linii frontu.
3: W tych nalotach ginęli bardzo często przypadkowi mieszkańcy Lublina.
1: A te wydarzenia były preludium do tego, co Lublinian czekało w czasach okupowanej Polski. O tamtych wydarzeniach i ich skutkach odczuwanych do dzisiaj opowiemy w rozmowie z dyrektorem IPN-u, doktorem Robertem Derewendą. A w magazynie także będzie propozycja wyjątkowego spotkania dla ojców, synów, dziadków i wnuków w Sanktuarium Maryjnym w Chełmie. A tam już w ten weekend odbędzie się trzecia archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn.
4: Zapraszamy serdecznie wszystkich mężczyzn.
5: I będziemy cieszyć się waszą obecnością.
1: Wydarzenie już w najbliższą sobotę i o tym spotkaniu więcej powiedzą jego organizatorzy.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A dzisiaj, 9 września, mija 87. rocznica bombardowania Lublina, który stał się celem niszczycielskiego nalotu niemieckiego lotnictwa. Celem agresora było nie tylko militarne zwycięstwo, ale przede wszystkim steroryzowanie ludności cywilnej. Tak mówi w rozmowie z Małgorzatą Oroń dr Robert Derewenda, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie.
2: Zacznijmy na początek od tej ważnej daty. 9 września w historii Lublina to jest dzień najgorszego, najpotężniejszego bombardowania, choć już nie pierwszego w czasach II wojny światowej, kiedy bomby spadły na Lublin. Powiedzmy o tych stratach w ludziach, w mieniu, w gospodarce, która dotknęła Lublin na samym początku 1939, a później już tylko eskalowało.
3: Wydawało się, że Lublin jest w głębi kraju, że jest tak oddalony od frontu, że nikt nie spodziewał się takiego potężnego nalotu na miasto już 9 września, zwłaszcza, że jeszcze były toczone bitwy czy boje daleko od granic Lublina. Jednak Niemcy nie chcieli tylko i wyłącznie pokonać Polski, czy podporządkować przyszłości Polski, ale chcieli przede wszystkim steroryzować ludność po to, żeby w przeszłości, kiedy dojdzie już do okupacji Polski, móc tą steroryzowaną ludnością łatwiej oczywiście zarządzać. Ale w tym momencie we wrześniu chodziło również o cel doraźny, czyli żeby po prostu ludność nie popierała wojska, aby poprzez tego typu działania terrorystyczne zwyczajnie w życiu zastraszyć Polaków. To oczywiście się nie udało. Wiemy, że Polacy bronili się choćby i bronili Lublina na prędce, przygotowując obronę miasta. Tego efektu oczywiście Niemcy nie osiągnęli. Jednak rzeczywiście Lublin przeżył ogromne zniszczenia do dzisiaj. Choćby i w tym miejscu, gdzie stoimy, za moimi plecami była kamienica, w której zginął Józef Czechowicz, ale również obok stał hotel, który został zniszczony. Idąc dalej, moglibyśmy przejść do ratusza, którego duża część nigdy nie została odbudowana, zniszczona została właśnie w czasie nalotu we wrześniu 1939 roku. Idąc przy Bramie Krakowskiej, praktycznie cały kwartał wokół Bramy Krakowskiej, zwłaszcza ten przechodząc przez Bramę Krakowską na Stare Miasto, również został zniszczony. I tak można by przejść rzeczywiście miejsce po miejscu. Myśmy wydali całkiem niedawno, oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie wydał piękny album pokazujący właśnie te miejsca niezniszczone przed wojną, te miejsca zniszczone w czasie wojny i dzisiaj odbudowane bądź w inny sposób zagospodarowane właśnie pod takim tytułem Lublin zniszczony, nieodbudowany, bo nie wszystkie miejsca zostały odbudowane. Warto przypomnieć również o stratach ludzkich, chociaż tak naprawdę była to dopiero zapowiedź, ponieważ w tych nalotach ginęli bardzo często przypadkowi mieszkańcy Lublina, a to, co Lublin będzie przeżywał już w czasie okupacji, nawet w czasie tych pierwszych miesięcy, to było już celowe aresztowanie, jakie Niemcy dokonywali poprzez listy proskrypcyjne, poprzez przygotowane specjalnie nazwiska tych, którzy tworzyli inteligencję Lublina, inteligencję w tym miejscu i mamy rozstrzelanie chociażby Wigilię 1939 roku tych spośród aresztowanych z lubelskiej inteligencji, którzy znajdowali się na zamku. Więc to było dopiero preludium tak naprawdę zapowiadające ten okrutny czas, jaki nadchodził wraz z armią niemiecką dla Lublina.
2: Jeszcze dopytała przy okazji, już jak rozmawiamy o II wojnie światowej, o dzień, kiedy zostali aresztowani w kurii lubelskiej księża, następnie duchowni z seminarium, ale także z okolicznych parafii. Tutaj też już te reparacje zaczęły uderzać bezpośrednio w kościół.
3: Proszę zwrócić uwagę, że Niemcy doskonale wiedzieli, na kim opiera się, można powiedzieć, ten duch narodowy. Czyli, że liczyli na to, że jeśli dokonają aresztowań wśród lubelskiej inteligencji, wśród lubelskiego duchowieństwa, zwłaszcza wśród duchownych, biskupów, ale również tych, którzy odgrywali rolę kluczową, jeżeli chodzi o działalność społeczną na terenie Lublina, to łatwiej będzie im podporządkować Polaków. Oczywiście to się nie powiodło, czyli mimo aresztowań, tak, licznych aresztowań spośród inteligencji lubelskiej, również duchownych, nie udało się rzeczywiście złamać tego ducha walki wśród Polaków. I warto zwrócić jeszcze na jedną kwestię uwagę. Proszę zwrócić uwagę, że Polacy inwentaryzowali, zapisywali te zniszczenia, choćby we wrześniu 1939 roku, jakie zostały dokonane przez armię niemiecką, przez naloty niemieckie, ale nigdy Niemcy nie zapłacili odszkodowań za te zniszczenia. Choćby prosta rzecz, szanowni państwo. Dzisiaj, gdybyśmy chcieli, aby mieszkańcy Lublina mogli mieć łatwiejszy dostęp do urzędu, na przykład do ratusza, mogliby liczyć oczywiście na większe pomieszczenia w tym ratuszu, czy większy ratusz w centrum miasta, to trzeba by było odbudować dużą część ratusza. To są dziesiątki, jeśli nie setki milionów złotych, na które dzisiaj Lublin, samorząd Lublina nie ma pieniędzy. A de facto te pieniądze powinni nam po prostu oddać Niemcy, ponieważ w celowy sposób zniszczyli ten ratusz, w celowy sposób zniszczyli również inne miejsca. To jest zwyczajnie w życiu zniszczenie tego, na co pokolenia Polaków pracowały. A należy jeszcze dodać oczywiście wywózkę naszych dóbr kultury, wywózkę właśnie tutaj z Lublina, z Lubelszczyzny, czy zniszczenia nawet całych kwartałów miasta, tak jak chociażby podać tutaj dzielnicę Podzamcza. Więc rzeczywiście te zniszczenia z września 1939 roku to dopiero preludium tragedii, jaką przeżyło nasze miasto.
2: Panie dyrektorze, z tyłu za nami wystawa IPN dotycząca wydarzeń z września 1939 roku. Co tutaj mieszkańcy mogą zobaczyć, z jakimi wydarzeniami wychodzicie do społeczności Lublina, ale także turystów, którzy być może na co co dzień, nie mają szansy zapoznać się z tą tragiczną kartą historii Lublina.
3: Trzeba zwrócić uwagę, że wystawy w takim miejscu, w centrum Lublina, czy w miejscu, gdzie dokonały się te wydarzenia, to szczególnie ważne dla mieszkańców, dlatego że mieszkańcy nie muszą chodzić do muzeum, do galerii, tylko będąc na Placu Litewskim tu w Lublinie, przy pięknej pogodzie, czasem może nawet przy mniej sprzyjających warunkach, mogą zapoznać się z historią naszego miasta, z historią naszej ojczyzny. Chcę podziękować prezydentowi miasta, że rzeczywiście możemy jako Instytut Pamięci Narodowej prezentować te niezwykle interesujące, ale też bardzo dobrze przygotowane merytorycznie wystawy poświęcone zarówno naszemu miastu, jak też całej naszej ojczyźnie, bo obok wystawy o Czechowiczu mamy wystawę o wrześniu 1939 roku, ponieważ można powiedzieć, że od historii naszej ojczyzny, od historii Polski przechodzimy również do historii lokalnej, do tej historii, która miała miejsce dokładnie w tym miejscu i opowiadamy również o naszym poecie o Czechowiczu. Wystawa opowiada oczywiście o życiu naszego poety lubelskiego Józefa Czechowicza, życiu, które zostało w brutalny sposób przerwane w 1939 roku. Można powiedzieć, że na przykładzie tej biografii możemy zadać pytanie, jak wyglądałaby polska inteligencja, jak wyglądałyby polskie książki, polska poezja, literatura, ale również inne dziedziny, gdyby nie tragedia II wojny światowej i nie przerwane w brutalny sposób życie takich osób jak Czechowicz, ale niedawno, bo dosłownie parę dni temu mieliśmy również konkurs, czy rozstrzygnięcie, czy finał takiego konkursu poezji w Instytucie Pamięci Narodowej w oddziale w Lublinie, młodej poetki z Lublina, która zginęła w Ravensbrück, więc podejmujemy rzeczywiście te biografie, przypominamy je naszym mieszkańcom, bo jesteśmy zobowiązani, jako naród, czujemy się po prostu związani z poprzednimi pokoleniami. To jest pewien łańcuch pokoleń, dzisiaj my jesteśmy pewnym ogniwem, ale kolejnym ogniwem są młodsi, to jest najmłodsze pokolenie, które dzisiaj nam towarzyszy właśnie w otwarciu tej wystawy.
1: 9 września 1939 roku, to była sobota, nalot na Lublin rozpoczął się około godziny 9:30, a niemieckie samoloty zrzucały bomby burzące i zapalające na centrum miasta. W magazynie kolejne tematy będziemy zapraszać do Sanktuarium Maryjnego w Chełmie już na ten weekend. Wtedy tam odbędzie się trzecia archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn.
4: Zapraszamy serdecznie wszystkich mężczyzn.
5: I będziemy cieszyć się waszą obecnością.
1: Wydarzenie już najbliższą sobotę i o tym spotkaniu więcej powiedzą jego organizatorzy.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
6: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
9: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
8: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99. A 20 jaj bio wysoka grzęda, 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
11: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
6: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: To okazja do odkrywania męskiej duchowości i wymiany doświadczeń. W sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej po raz trzeci odbędzie się archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn. Wydarzenie ma jednoczyć ojców, synów, dziadków i wnuków. W programie braterskiego spotkania nie zabraknie wspólnej modlitwy oraz gości, mówią organizatorzy pielgrzymki.
2: Szczęść Boże, ksiądz Andrzej Sternik, kustosz sanktuarium Matki Bożej Chełmskiej. Pozdrawiam serdecznie radiosłuchaczy Radia Plus. Cieszę się bardzo, że możemy się znowu usłyszeć. W ramach oktawy uroczystości odpustowych 12 września w naszym sanktuarium jest organizowana już po raz trzecia archidiecezjalna pielgrzymka mężczyzn i młodzieńców pod hasłem Uczniowie i Misjonarze, tym hasłem duszpasterskim roku. Dlaczego teraz we wrześniu? Dotychczas było to w miesiącach wiosennych. Ze względów właśnie takich praktycznych miesiące, maj, czerwiec, mają szereg różnych uroczystości religijnych, kościelnych, różnych pielgrzymek organizowanych, więc taki natłok tych wydarzeń, a chcemy właśnie, żeby to w takim spokojniejszym klimacie się odbyło i zostało też wkomponowane przeżywanie uroczystości odpustowych w naszym sanktuarium. To inicjatywa, która jest dziełem naszej wspólnoty męskiej, maryjnej, rycerzy Maryi Ziemi Chełmskiej. Teraz poprosiłbym księdza Zbyszka, by o tym powiedział.
3: Szczęść Boże, ksiądz Zbigniew Zarzeczny. Naszą pielgrzymkę mężczyzn kierujemy właśnie do szczególnie młodych, jak i do starszych mężczyzn, którzy chcą w jakiś

0: sposób swój czas poświęcić na modlitwę, na spotkanie, na integrację, na to, aby odkrywać tą przestrzeń, gdzie mogą poświęcić się Panu Bogu, poświęcić właśnie swój czas dla Pana Boga. I chcemy tutaj wspólnie wraz z księdzem Kustoszem, z księżmi, taką przestrzeń zorganizować przynajmniej raz w roku, żeby mężczyźni mogli poczuć się jak w domu u matki, gdzie możemy wspólnie się modlić, być ze sobą, możemy wymieniać się różnymi doświadczeniami, które pozwolą nam szerzej spojrzeć na Kościół, który tutaj w Chełmie bardzo prężnie działa, bo daje taką przestrzeń różnym grupom, wspólnotom, które tutaj się gromadzą przy sanktuarium, i chcieliśmy przez zaproszenie takie indywidualne skierować do różnych organizacji, wspólnot męskich typowo. Zostały rozesłane zaproszenia do straży pożarnych, do wspólnot typowo męskich, do liturgicznej służby ołtarza, też do osób, które odkrywają tak naprawdę swoją męskość, znaczenie, kim jest mężczyzna, kim jest osoba dojrzała. Ten program, który przygotowaliśmy dla mężczyzn, pozwoli chociaż taką małą cząstkę przeżyć tu właśnie w tym sanktuarium maryjnym. Rozpoczynamy o godzinie 9:30 powitaniem pielgrzymów i modlitwą różańcową. O 11:00 będzie świadectwo pana Karola Gnata, który podzieli się swoim doświadczeniem wiary. O godzinie 12:00 będzie msza święta, której będzie przewodniczył ksiądz biskup Mieczysław Cisło, który do nas wygłosi słowo pokrzepienia. O godzinie 13:00 będzie akatyst ku czci Matki Bożej Chełmskiej, Bogu Rodzicy. Zapraszamy na tą wspólną modlitwę. To modlitwa pełna wiary. Pozwala nam odkryć piękno też oblicza Matki. 13:40 zapraszamy na agapę i czas na zwiedzanie, na wspólną taką integrację, gdzie możemy być ze sobą, możemy rozmawiać, możemy się dzielić doświadczeniami, świadectwami, które myślę, że też w jakiś sposób bezpośrednio trafiają do konkretnych osób. O godzinie 15:00 zapraszamy na Drogę Krzyżową. Tutaj chcemy właśnie też skupić się na tym doświadczeniu cierpienia i odkrywania też cierpienia, że to cierpienie, oddanie też życia przynosi sens. Zakończenie naszego spotkania około godziny 16:00.
1: Dodam jeszcze tylko, że do wszystkich parafii całej archidiecezji zostały rozesłane plakaty zapraszające wszystkich mężczyzn, nie zrzeszonych w różnych grupach czy niezrzeszonych, więc razem z księdzem Zbigniewem zapraszamy serdecznie wszystkich mężczyzn.
0: I będziemy cieszyć się waszą obecnością.
1: Tak jest.
2: A ta pielgrzymka odbędzie się 12 września, początek w Sanktuarium Maryjnym w Chełmie o 9:30. Program pielgrzymki jest na stronie bazylika.net, a ze 3:17 najświeższe wieści z kraju i ze świata już wtedy. Druga godzina magazynu po 17:00 oczywiście.
3: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama. Drupi już 29 września w Gdańsku w Filharmonii Bałtyckiej i 1 października w Warszawie w klubie Stodoła. Zaśpiewa swoje największe przeboje Provincia, Serenoe, Wadowija, Soli, Piccola e Fragile i wiele innych. Czy może Was tam zabraknąć? Kup bilety już teraz na Eventim, e-bilet lub bilety na PL. Zapraszają Wirtualna Polska i Radio Plus. Spotkajmy się w Gdańsku i Warszawie na koncertach Drupiego.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl. Co w tym domu nigdy nie zwalnia?
5: Światłowód od Play. Śmiga, że hej!
6: Wybierz światłowód od Play i korzystaj z całą rodziną tak jak lubisz. Teraz już od 40 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty. 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności oraz 5 zł za zgody marketingowe. Dodatkowa opłata 5 zł za wypożyczenie routera.
7: Play. Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
8: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
9: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki opakowanie 5 kg tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
11: Ty, ale akcja!
10: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
11: A jak?
10: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
13: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
12: No tak. 10 na 10.
14: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paczkę.
15: Trwa akcja służb po wykolejeniu pociągu pod Radomiem. Jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Wyjazd Ziobry do USA pod lupą służb. Śledczy sprawdzają, kto mógł mu pomóc. Będzie też Norwegia, która pożegnała króla Haralda V. Jest 17:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Pasażerowie zabrani, na miejscu wciąż pracują strażacy, kolejarze i śledczy. Trwa akcja służb po wypadku w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Przypomnijmy, jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Samochód ciężarowy zderzył się tam z pociągiem Intercity. Na miejscu jest nasz reporter Radosław Mizera.
16: Wszystko wskazuje na to, że uderzył w drugi wagon za lokomotywą przejeżdżającego pociągu osobowego relacji Lublin-Szczecin. Na miejscu jest Robert Czerwiński, prokurator okręgowy w Radomiu.
17: Zostało pokrzywdzonych około 20 osób, w tym 4 osoby zostały ciężko ranne. Jedna z tych osób niestety zmarła.
16: Podróżujący, którzy nie odnieśli obrażeń, zostali przewiezieni do budynku biblioteki w Skrzynie.
18: No to był nagły takie uderzenie, podskok, padały nam wszystkie walizki w przedziale i zobaczyliśmy dym, ogień.
16: Na drodze krajowej numer 12 w okolicy wypadku występują utrudnienia w ruchu drogowym, jak i kolejowym. Radosław Mizera, Radio Plus.
15: Przejazd, na którym doszło do tragedii, jest niestrzeżony. Czy miało to jakiekolwiek znaczenie dla przebiegu wypadku, będą teraz ustalać służby. Śledczy sprawdzają, kto mógł pomóc Zbigniewowi Ziobrze w wyjeździe i ukryciu się w Stanach Zjednoczonych. Prokuratura Okręgowa w Warszawie otrzymała do sprawy materiały z Prokuratury Krajowej, która wcześniej wszczęła śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.
19: Uzyskaliśmy m.in. protokoły przesłuchania świadków, którzy byli przesłuchiwani na okoliczności związane z przekroczeniem granicy amerykańskiej przez Zbigniewa Ziobro. M.in. są to protokoły przesłuchania świadków Jacka Kurskiego i Tomasza Sakiewicza.
15: Mówi prokurator Piotr Skiba z Prokuratury Okręgowej w Warszawie. Kolejne śledztwo to wyraz bezradności prokuratury, komentuje pełnomocnik Ziobry mecenas Bartosz Lewandowski.
20: I robienie wokół tego wyjazdu, który przecież był wyjazdem całkowicie legalnym do Stanów Zjednoczonych. Pan minister Ziobro nie był poszukiwany międzynarodowo. Robienie takiego zamieszania.
15: Były minister wyleciał do USA z Mediolanu 9 maja, posługując się wizą dla członka zagranicznych mediów. Prokuratura sprawdza, czy w celu jej uzyskania mogły powstać dokumenty poświadczające nieprawdę oraz czy Ziobro otrzymał pomoc logistyczną lub finansową. W ostatniej drodze towarzyszyli mu monarchowie europejskich dynastii, szefowie państw i rządów. Norwegia pożegnała króla Haralda V. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w katedrze w Oslo. Na koniec swojej przemowy noworocznej król podkreślił, że musimy codziennie pytać samych siebie, za co jesteśmy wdzięczni. Dzisiaj jesteśmy niezmiernie wdzięczni za 35 lat służby króla dla kraju. Dziękuję za wszystko, a w stronę króla Håkona VIII chciałbym powiedzieć, niech żyje król. Mówił premier Norwegii Jonas Gahr Støre. W uroczystościach w Norwegii Polskę reprezentował prezydent Karol Nawrocki.
0: Wiadomości Radia Plus.
15: Na koniec jeszcze wracamy do kraju. Zakopane stawia na strefy ciszy w miejskich podstawówkach. To specjalne pomieszczenia, które pozwolą uczniom odizolować się od hałasu w czasie przerwy i złapać oddech.
21: Są to przepiękne miejsca, które będą służyć uczniom jako taki azyl, miejsce relaksu, miejsce redukcji przebodźcowania, zwiększenia koncentracji i motywacji do nauki. Będzie już w naszych zakopiańskich szkołach 5 stref ciszy. Na ten cel przeznaczyliśmy w tym roku 30 tysięcy złotych.
15: Mówi Iwona Grzebyk-Dulak, wiceburmistrz Zakopanego. Każda ze stref ciszy jest odpowiednio przygotowana, by przywoływała wrażenia z kontaktu z naturą, na przykład poprzez odpoczynek w wiszących fotelach ogrodowych.
22: Letnia, słoneczna, ciepła, wręcz upalna pogoda w Lublinie i regionie. Na termometrach mamy nadal około 30 stopni. Bardzo ciepły wieczór i późny wieczór także przed nami, więc warto korzystać i przebywać jak najwięcej na świeżym powietrzu. Jutro już trochę chłodniej, rano i przed południem możliwy deszcz. Jutro maksymalnie 19 stopni. Do tego ma nam towarzyszyć mocniejszy zachodni wiatr.
0: Radio Plus Lublin. Radio.
22: W tej godzinie będą nam towarzyszyć oczywiście kolejne przeboje z nutą nostalgii, ale będą nam towarzyszyć kolejne tematy w magazynie reporterów Radia Plus Lublin w jego środowym wydaniu 9 września. Maciej Kurek, witam raz jeszcze.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w magazynie kolejne tematy, bo to druga godzina magazynu reporterów, prawie 9 minut po 17, a w kalendarzu 9 września i środa. Jakie tematy jeszcze dla Państwa mamy? Szarfa zawieszona na wysokości nawet 8 metrów, a na niej zawodniczki wykonujące niesamowite pokazy. Aerialistki z Lublina awansowały na Mistrzostwa Świata.
2: Do samego wydarzenia był szereg eliminacji ogólnopolskich. Nam udało się zakwalifikować na te zawody i aż w liczbie 13 uczestniczek. Imponująca liczba z jednego klubu.
1: Dziewczyny, by wyjechać na turniej, który odbędzie się w listopadzie we Włoszech, potrzebują wsparcia. Jak im pomóc? O tym opowiedzą trenerka i zawodniczki lubelskiego klubu Strefa Wysokich Lotów. Rozmowa już niebawem, dzisiaj po 17. A w dzisiejszym wydaniu także akcja Zbieram to. Na pomoc sercańskim misjom Fundacja Missio Cordis prowadzi ekologiczne zbiórki surowców wtórnych. Są organizowane m.in. na terenie lubelskich parafii.
3: Zbieramy różne surowce, poczynając od makulatury, wosk, parafinę, elektrośmieci, złomu. Dajemy też im drugie życie i dzięki temu uzyskujemy pieniądze, aby wesprzeć misję.
1: W akcję można włączać się na różne sposoby, o czym więcej dziś w naszym popołudniowym programie. A w magazynie reporterów także będzie zaproszenie dla tych, którzy chcą prowadzić małe grupy ludzi z pasją lub grupy parafialne, ale nie mają w tym doświadczenia.
4: Tym, jaka jest rola prowadzącego spotkanie małej grupy, a w czasie drugiego bloku też podamy nasz przepis na to, kiedy spotkanie działa.
1: Już w tę sobotę warsztaty odbędą się w Lublinie. Zapisy jeszcze trwają. Więcej informacji niebawem na antenie Radia Plus. A w programie także będzie zaproszenie do Wąwolnicy na Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W najbliższym koncercie wystąpi utalentowany organista, kompozytor i pedagog.
5: Specjalizuje się w improwizacji w różnych gatunkach i stylach, także w improwizacji do filmów niemych. Więc koncert zapowiada się bardzo ciekawie.
1: Więcej o bohaterze tego koncertu będzie można usłyszeć dziś do 18. A w rytmie wydarzenia zaprosimy także do odwiedzenia wystawy na Placu Litewskim w Lublinie. Wystawa szczególna, bo upamiętniająca zmarłego podczas bombardowania Lublina Józefa Czechowicza, wybitnego poetę urodzonego w Lublinie.
6: Na wystawie prezentujemy fotografie wykonane przez Józefa Czechowicza, bo miasto było głównym tematem twórczości Józefa Czechowicza.
1: Wystawa przybliży zarówno twórczość literacką poety, ale również jego zdjęcia. Warto dodać, że Czechowicz był także radiowcem, ale o tym powiemy przed godziną 18.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: A w nim także informacje sprzed kilku chwil. Awaria sieci wodociągowej na ulicy Głębokiej w Lublinie. Służby Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji są na miejscu i prowadzą już prace naprawcze. Zamknięto sieć wodociągową na odcinku od ulicy Narutowicza do Wiercińskiego. Bez wody są budynki przy Głębokiej numer 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 11. Podstawiany jest beczkowóz z wodą pitną. Wjazd w Głęboką od Narutowicza jest zamknięty, a objazd obowiązuje przez ulicę Glinianą, informuje Magdalena Bożko-Miedźwiecka, rzeczniczka prasowa MPWiK spółka z o.o. w Lublinie. Przypomnijmy, awaria wodociągowa na Głębokiej w Lublinie, bez wody, budynki przy Głębokiej 3, 4, 5, 6, 8, 10 i 11. Trwają już prace naprawcze tej właśnie awarii. I jeszcze wieści z dróg, to na ekspresówce na S12 na jezdni w kierunku Chełma i Zamościa w Bytrzewicach Pierwszych. Bus zderzył się z motocyklem. Dwa pasy ruchu w kierunku Chełma i Zamościa nieprzejezdne, zablokowane. Jedna osoba jest ranna. Ruch w kierunku Chełma i Zamościa odbywa się pasem awaryjnym. Jeszcze do około 18.40 mogą potrwać utrudnienia właśnie na drodze ekspresowej numer S12. I teraz zapowiadane tematy w magazynie reporterów. Szarfy zawieszone nawet 8 metrów nad ziemią. Na nich młode zawodniczki wykonują niesamowite pokazy swoich umiejętności. Aerialistki z Lublina mają szansę, by reprezentować Polskę podczas Mistrzostw Świata w tańcu i akrobatyce powietrznej. Zawodniczki z kadry Strefy Wysokich Lotów wywalczyły kwalifikacje do tych międzynarodowych zawodów. Mistrzostwa odbędą się we Włoszech w listopadzie. Teraz dziewczyny zbierają pieniądze na wyjazd, a z trenerką i zawodniczkami miałem przyjemność rozmawiać.
2: Milena Domino Dyrkacz, trenerka akrobatyki powietrznej na Strefie Wysokich Lotów.
1: Do jakiego wydarzenia się przygotowujecie? No jak tam się dostać? Jak to właśnie się udało? Skąd właśnie pomysł, żeby zgłosić się, wystartować w eliminacjach do prestiżowej imprezy?
2: Wybieramy się na Puchar Świata we Włoszech. Cała impreza odbędzie się między 25 a 29 listopada w Riccione. To jest niedaleko Bolonii. Do samego wydarzenia był szereg eliminacji ogólnopolskich. Nam udało się zakwalifikować na te zawody i aż w liczbie 13 uczestników, więc to jest imponująca liczba z jednego klubu. No i chciałybyśmy móc pozwolić sobie na to, żeby polecieć, żeby się przygotować, żeby wziąć jeszcze lekcje z trenerami z najwyższej półki, no i reprezentować Polskę za granicą.
1: A jak to się właśnie robi, że się dostaje na Mistrzostwa Świata? Jak to się zaczyna?
3: Julia Wcian. Na pewno było to bardzo trudne i przede wszystkim to jest bardzo dużo poświęconego czasu i pracy. Prawie, że codzienne treningi. Poza tym jeszcze trzeba treningi siłowe, na przykład na siłowni. Potem się zgłaszamy na takie zawody eliminacyjne, które tym razem były na drugim końcu Polski, co też było ogromnymi kosztami dla nas. I nie każda z nas się spodziewała na pewno, że dostanie taką kwalifikację, a niestety to są ogromne koszty, no i bardzo potrzebujemy wsparcia w tych kwestiach.
1: Ile czasu trzeba trenować, żeby znaleźć się tu, w tym miejscu, na takim poziomie i startować w eliminacjach i dostać się na międzynarodowy turniej?
4: No to ja się nazywam Wiktoria Lisowska, no i bardzo dużo trzeba trenować. To jest naprawdę ogrom pracy, lata treningów, żeby w ogóle dostać się najpierw do tej grupy, żeby dostać się do nas, do kadry, no to naprawdę trzeba sobie na to zapracować, a potem to jest masa treningów, prawie codziennie tak naprawdę po kilka godzin. Realnie treningi mamy od 19.30 do 21.00, ale wszystko się zaczyna dużo, dużo, dużo wcześniej, czasami od 16.00, czasami od 17.00. W weekendy zawsze jesteśmy na sali, no i bardzo dużo trenujemy, żeby dążyć do naszych celów.
1: Rozmawiamy w trakcie, gdy trwa inny trening, widzimy kilkuletnie dziewczynki, to ile lat się właśnie z takim sportem można zaznajomić, spotykać i poczuć tą pasję, żeby być tu, gdzie teraz?
4: Ja zaczęłam swoją przygodę z tym sportem jakieś 6 lat temu, w wieku 11 lat, ale tak naprawdę zajęcia zaczynają się od 6 roku życia. W tym wieku można zaczynać bezpiecznie trenować i rozwijać swoją pasję. Tyle.
1: Przygotowanie, treningi, szukanie tego wsparcia w tym przygotowaniu się, takim umiejętności kondycyjnym, to nie wszystko, bo jeszcze przed wami spore wyzwanie finansowo-logistyczne.
2: Niestety ten piękny sport jest kategorią przede wszystkim artystyczną, no i nie jest sponsorowany z budżetu państwa, więc sponsorują go najczęściej budżety rodziców. Czasem oszczędności dziewczynek, no i również moje trenerskie, no bo też jadę z dziewczynami i sama również tam startuję. No i dzieci wyszły z taką inicjatywą, że założyły zbiórkę na pomagam.pl i zbierają kasy i okazuje się, że ludzie mają otwarte serduszka i chcą nam pomóc.
1: Gdzie te informacje znaleźć? Do kiedy można was wspierać?
2: Wspierać nas można właściwie, myślę, że do samego wyjazdu. wyjazdu. Myślę, że tą zbiórkę zamkniemy, kiedy nam się skończą potrzeby, a potrzeby są olbrzymie, dlatego że jest nas dużo i wszystkie chcemy się szkolić, wszystkie chcemy trenować, uczyć się. Już pomijając tak prozaiczne rzeczy, jak sam bilet do samolotu, czy kostium, czy flaga Polski, którą chcemy zapakować, no to są też takie tematy jak lekcje, jak szkolenia, jak dojazdy na takie lekcje. No to wszystko kosztuje pieniądze i kosztuje też czas. Zbiórka nazywa się, uwaga, pomagam.pl/3merce. Tak, można się domyślić, że założyły ją dzieci. I trochę nas to lawina tego, co się wydarzyło, jak zaczęli się do nas zgłaszać ludzie, pytać o to, co się dzieje, trochę nas to zaskoczyło, bo my na przestrzeni miasta funkcjonujemy już od wielu lat. My występujemy na Nocy Kultury, my chętnie uczestniczymy w inicjatywach miejskich, które są dla nas bezpłatne, ale dla nas też to jest również ważne, żeby widzieli nas ludzie, żeby nas widzieli Lublinianie, bo my to miasto będziemy reprezentować, kiedy wyjedziemy do Włoch. Też uważam, że zasługujemy na miejsce w kulturze Lublina, no więc prezentujemy się na różnych inicjatywach miejskich, między innymi brałyśmy udział w pikniku pod Centrum Kultury i wielokrotnie w Nocy Kultury w Lublinie. Cokolwiek się dzieje w mieście, gdzie jesteśmy zapraszani, to my naprawdę z największą przyjemnością bierzemy w tym udział. Czasami warto by było nas po prostu pokazać i to już by nam bardzo dużo pomogło.
1: No, przypomnijmy, wspomniane Mistrzostwa Świata w akrobatyce powietrznej odbędą się pod koniec listopada we Włoszech. Link do zbiórki można znaleźć na profilu facebookowym Aerial Carnival Lublin i na stronie zrzutka.pl/3merce. To druga godzina magazynu reporterów Radia Plus Lublin we środę 9 września. W dzisiejszym wydaniu jeszcze będzie m.in. o akcji Zbieram to na pomoc sercańskim misjom. Fundacja Missio Cortis prowadzi ekologiczne zbiórki surowców wtórnych. Są organizowane m.in. na terenie lubelskich parafii.
5: Zbieramy różne surowce, poczynając od makulatury, wosk, parafinę, elektrośmieci, złomu. Dajemy też im drugie życie i dzięki temu uzyskujemy pieniądze, aby wesprzeć misję.
1: W akcję można włączać się na różne sposoby, o czym będzie więcej dziś w naszym popołudniowym programie. A w nim także zaprosimy tych, którzy chcą poprowadzić małe grupy ludzi z pasją lub grupy parafialne, ale nie mają w tym doświadczenia.
6: Tym, jaka jest rola prowadzącego spotkanie małej grupy, a w czasie drugiego bloku też podamy nasz przepis na to, kiedy spotkanie działa.
1: No wszystko w sobotę w Lublinie, wtedy odbędą się wspomniane warsztaty, zapisy na nie jeszcze trwają, więcej informacji niebawem na antenie Radia Plus.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
7: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
8: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
9: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Przyjedź, bo warto. Taniej kupić w AAA Auto. Obniżyliśmy cenę aż 1500 aut. Zobacz na stronie i odwiedź w salonie. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl. Kredyt lub leasing pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Uwaga, bonus! Aż 5000 zł za zostawienie nam w rozliczeniu Twojego samochodu. Bo używane samochody kupować warto w AAA Auto. Lublin Chemiczna 5 i na aaauto.pl.
11: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
12: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
11: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
12: W końcu będę miał kieszonkowe.
11: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
13: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
14: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Reklama.
0: Radio Plus Lublin.

0: 87 i 9. Radio Plus Lublin. Radio Plus. W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Jeszcze zanim tematy zapowiedziane, to jeszcze niezapowiedziana wizyta w Białej Podlaskiej. Wojewoda lubelski zarządził ćwiczenia. Motywem przewodnim tych ćwiczeń, które odbyły się na początku tygodnia, było rozszczelnienie cysterny na bocznicy kolejowej w porcie przeładunkowym w Małaszewiczach i wyciek niebezpiecznej substancji, która stanowiła zagrożenie dla mieszkańców dwóch gmin Manewry, służb ratunkowych oraz lokalnych samorządowców. Osobiście nadzorował wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
2: W ostatnich miesiącach zorganizowaliśmy kilkadziesiąt ćwiczeń dotyczących różnego rodzaju reagowania. Najwięcej przeprowadziliśmy test cichego alarmu i przede wszystkim testu łączności. Kto o jakiej porze, w jakim czasie odbiera telefon, jest w kontakcie, jest w stanie zareagować. Tak jak powiedziałem, zależy nam na tym, aby ten czas reagowania skrócić do jak najmniejszego okresu. I na ten cel się nastawiamy i w przyszłości będziemy te ćwiczenia powtarzać. Planujemy na terenie jednego z obszarów przygranicznych w najbliższym czasie zorganizować taki trening i kolejne systematycznie również będziemy realizowali.
1: Co tłumaczy wojewoda lubelski Krzysztof Komorski? Jak zaznacza wojewoda, proces szkoleniowy i podnoszenie gotowości bojowej nigdy się nie kończy.
2: Nie ma takiej liczby, która jest zamknięta i nie ma takiego poziomu przygotowania, który powie nam, że wystarczy. Będziemy trenować, będziemy przygotowywać, będziemy edukować, będziemy szkolić do skutku. To jest umiejętność czy rozwój kompetencji, który należy realizować w trybie ciągłym. Tu nie ma momentu koniec, tu nie ma momentu kropka, tu nie ma takich chwil, w której możemy powiedzieć, że już ach i ech, jesteśmy najlepsi, jesteśmy przygotowani, nic już nie musimy robić. Musimy być gotowi ciągle.
1: Kolejne tego typu manewry odbędą się w najbliższym czasie na terenie jednego z obszarów przygranicznych, tak jak przed chwilą właśnie słyszeliśmy. No i tak jak Państwo także słyszeli zapowiedzi tematów, teraz także kolejny na antenie Radia Plus Lublin, o czym dzisiaj jeszcze będziemy mówić, organizuje nowy cykl charytatywnej akcji By budować studnie głębinowe w Czadzie albo leczyć niewidome dzieci z Indii. To fundacja Missio Cordis, która wspiera sekretariat misji zagranicznych księży Sercanów. No i w ramach inicjatywy Zbieram To prowadzi ekologiczne zbiórki surowców wtórnych, między innymi na terenie lubelskich parafii. O szczegółach mówi koordynatorka akcji Anna Nagadowska. Rozmawiała z nią Anna Opasiak.
3: Akcja charytatywna Zbieramy To, jak to można de facto nazwać, cały program, jak funkcjonuje?
4: Tak jak mówi nazwa, zbieram to, czyli zbieramy różne surowce, poczynając od makulatury, elektrośmieci, złomu, ale także wosku, klocków Lego. Także w tym roku zbieramy resoraki, czyli małe samochodziki. I oczywiście te wszystkie surowce zostają przetwarzane, dajemy też im drugie życie i dzięki temu uzyskujemy pieniądze, aby wesprzeć misję.
3: No właśnie, bo tak to jest, że akcja charytatywna wspiera inne działania pomocowe. Najpierw skupmy się na tych zbiórkach. Gdzie one się odbywają, jak można się w nie włączyć, czy jak je można wesprzeć?
4: Zbiórki odbywają się na terenie całej Polski, ale także w Lublinie prowadzimy bardzo dużo różnych zbiórek, między innymi w parafiach. Była prowadzona zbiórka w parafii Trójcy Przenajświętszej w dzielnicy Felin. Tam zbieraliśmy makulaturę, złom oraz elektrośmieci i dzięki temu pomagamy budować studnie w Czadzie, bo każdy surowiec, który zbieramy, ma swoje przeznaczenie, czyli dzięki temu, że zbieramy na przykład elektrośmieci, to możemy pomagać budować studnie w Czadzie. Jeżeli zbieramy wosk, parafinę, pomagamy niewidomym dzieciom w Indiach, czyli wspieramy projekt Adopcja Światła.
3: Najbliższe akcje w Lublinie gdzie się odbędą?
4: Najbliższe akcje to będzie parafia na ulicy Gospodarczej, parafia Świętego Michała Archanioła na Bronowicach. Także na naszej stronie Misje Sercanów można przeczytać o datach najbliższych zbiórek, które będą prowadzone we wrześniu oraz październiku.
3: A czy te rzeczy poza zbiórkami można gdzieś przynosić do Was?
4: Oczywiście, na ulicę Radzyńską 3A w Lublinie przyjmujemy wszystkie te surowce, które zbieramy. Każda osoba może je przynieść od poniedziałku do piątku, od godziny 8 do 16, ponieważ znajdujemy się w naszej siedzibie Zbieram To. Każdy może przynieść taki surowiec i wtedy przekazać go na misję. ale prowadzimy także zbiórki w szkołach i nasz projekt nazywa się Zbieram to w szkole. I dzięki temu, że nauczyciele włączają się w tą akcję, dzieci oraz ich rodzice mogą wesprzeć misję poprzez zbiórki między innymi dobrych monet, a pod tym pojęciem znajdują się wszystkie monety świata, które już wyszły z obiegu i które są aktualnie, oraz zbiórki resoraków bądź innych surowców.
3: Te szkoły, rozumiem, z Lublina, z regionu mogą się też włączać, czy ta lista jest zamknięta?
4: Lista jest ciągle otwarta, a szkoły są nie tylko z Lublina, lecz z całej Polski. Na stronie Zbieram to w szkole można wypełnić formularz i zapisać szkołę do tego projektu, niezależnie od tego, gdzie szkoła się znajduje. Albo jeżeli chcemy wyjść z własną inicjatywą dotyczącą wsparcia misji, możemy zaangażować swoją parafię w zbiórkę, albo zgłosić się do nas, że w danej parafii jest chęć zorganizowania zbiórki różnych surowców, między innymi, tak jak wcześniej mówiłam, makulatury, elektrośmieci, złomu.
3: Mówimy o tym, jak mieszkańcy mogą włączyć się w te działania, ale zapytam też, jak wolontariusze mogą włączyć się w te działania. Sama jesteś wolontariuszką jak długi czas?
4: Wolontariuszką jestem już od ponad roku. Natomiast jeżeli ktoś chce się włączyć w wolontariat, to zapraszamy w każdy czwartek na ulicę Radzyńską 3A od godziny 16 do godziny 19. Tam możemy segregować klocki Lego, pomagać segregować surowce, segregować monety, ale także tworzyć biżuterię, dewocjonalia i dzięki temu wspomagać misję. Jest to połączenie przyjemne z pożytecznym, ponieważ możemy miło spędzić czas w fajnym gronie i dzięki temu wspomóc na przykład budowę studni w Czadzie.
3: Warto na pewno też śledzić te inicjatywy, które organizujecie. Te informacje są na waszych Facebookach.
4: Tak, zapraszamy na naszego Facebooka Misję Sercanów Zbieram To, na naszą stronę internetową Misji Sercanów. Tam podajemy informacje na temat zbiórek, na temat obecnych projektów, a także wszystkiego, co dzieje się w naszym projekcie, w naszej fundacji.
3: Pracy na pewno i potrzeb na pewno nie braknie.
4: Rąk do pracy jest zawsze mało, więc zapraszamy wszystkich wolontariuszy chętnych pomóc misjom, a także każdego, kto chce wesprzeć misję, oddając niepotrzebne rzeczy i zwiększając sobie miejsce w garażu i dzięki temu wspiera dobre dzieła.
1: Szczegóły akcji są dostępne na stronie zbieramto.pl. A w magazynie reporterów także zaproszenie dla tych, którzy chcą poprowadzić małe grupy ludzi z pasją lub grupy parafialne, ale nie mają w tym doświadczenia.
5: Tym, jaka jest rola prowadzącego spotkanie małej grupy, a w czasie drugiego bloku też podamy nasz przepis na to, kiedy spotkanie działa.
1: Już w tę sobotę warsztaty odbędą się w Lublinie, zapisy jeszcze trwają, o więcej informacji niebawem na antenie Radia Plus. W programie także będzie muzyczne zaproszenie do Wąwolnicy na Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W najbliższym czasie, na najbliższym koncercie wystąpi utalentowany organista, kompozytor i pedagog.
6: Specjalizuje się w improwizacji w różnych gatunkach i stylach, także w improwizacji do filmów niemych. Więc koncert zapowiada się bardzo ciekawie.
1: A więcej o bohaterze tego koncertu będzie można usłyszeć dziś do 18:00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Parafia pod wezwaniem świętego Michała Archanioła w Lublinie zaprasza na warsztaty prowadzone przez The Chosen Polska oraz Alfa Polska pod tytułem Jak przeżyć spotkanie małej grupy. Prowadzisz spotkania małych grup, to będziesz mieć okazję, by udoskonalić swój warsztat, tak mówi Lidia Cieślar, koordynator społeczności ambasadorów społeczności The Chosen.
2: Celem naszego spotkania, tych warsztatów, jest to, żeby oswoić ludzi do działania w małych grupach, do prowadzenia takich grup. No i chcemy się podzielić naszym przepisem na to, co zrobić, by takie spotkanie działało. Chcemy też odpowiedzieć na pytania tych, którzy mogą mieć jeszcze jakieś obawy i też przećwiczyć razem trudne sytuacje. Stąd trochę może taka przewrotna nazwa tego spotkania, jak przeżyć, bo może niektórym prowadzenie małych grup się jawi jako coś zbyt trudnego. I dlatego chcemy wspólnie się zainspirować i prowadzący, i uczestnicy i podzielić się naszym doświadczeniem w tym obszarze.
1: W warsztatach może wziąć udział każdy, kto chciałby poprowadzić spotkania małych grup, dodaje Anna Pęcak, dyrektor Biura Krajowego Alfa.
3: Zarówno osoby, które już mają takie doświadczenie, jak i te, które dopiero chcą zacząć. Zapraszamy szczególnie animatorów i wszystkie te osoby, które chcą wykorzystywać serial The Chosen, czy też Alfę do tworzenia przestrzeni rozmowy, budowania relacji i odkrywania wiary.
1: Prowadzący warsztaty przyjeżdżają do Lublina na zaproszenie jednej z parafii, właśnie do naszego miasta, dodaje Anna Pęcak.
3: Do Lublina przyjeżdżamy na zaproszenie parafii pod wezwaniem świętego Michała Archanioła. Natomiast same warsztaty, jeśli chodzi o ich część taką merytoryczną, wymyśliliśmy właśnie we współpracy dwóch organizacji, czyli The Chosen i Alfa Polska. I to są warsztaty, które tworzymy razem i razem też je prowadzimy. Będziemy tam na miejscu i mamy nadzieję na spotkanie właśnie z wszystkimi zainteresowanymi tym tematem.
1: Program warsztatów będzie się składał z trzech bloków, wyjaśnia Lila Cieślar.
2: W czasie pierwszego zastanowimy się nad tym, jaka jest rola prowadzącego spotkanie małej grupy, a w czasie drugiego bloku też podamy nasz przepis na to, kiedy spotkanie działa. Oczywiście znajdzie się czas na pytania i ćwiczenia praktyczne. Na koniec też będzie wisienka na torcie, czyli występ chóru Gas People, który swego czasu wykonał cover utworu Walk on the Water, z pewnością doskonale znany wszystkim fanom serialu.
1: A co łączy obie organizacje, że współpracują i organizują podobne warsztaty w całym kraju? O tym ponownie Lila Cieślar i Anna Pęcak.
2: Co nas łączy, to na pewno jest towarzyszenie ludziom w drodze wiary. Wspieramy też narzędziami, których można używać w działaniach z małymi grupami.
3: The Chosen i Alfa łączy wspólny cel, czyli pomaganie ludziom w odkrywaniu wiary i zapraszanie ich do rozmowy w otwarty, przystępny sposób. The Chosen opowiada historię Jezusa, a Alfa tworzy bezpieczną przestrzeń, w której można o nim rozmawiać, zadawać pytania, budować relacje.
1: Spotkanie odbędzie się 11 września w piątek w parafii świętego Michała Archanioła w Lublinie, to ulica Fabryczna 19. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują zapisy, szczegóły na stronie archidiecezji lubelskiej. A my wybierzemy się jeszcze dzisiaj do Wąwolnicy na Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej. W najbliższym czasie będzie koncert, podczas którego wystąpi utalentowany organista, kompozytor i pedagog.
4: Specjalizuje się w improwizacji w różnych gatunkach i stylach, także w improwizacji do filmów niemych. Więc koncert zapowiada się bardzo ciekawie.
1: A więc ja bohaterze, że tego koncertu będzie można usłyszeć dzisiaj do 18.00. Ale w rytmie wydarzeń zaprosimy także do odwiedzenia wystawy na Placu Litewskim w Lublinie, wystawy szczególnej, bo upamiętnia ona zmarłego podczas bombardowania Lublina Józefa Czechowicza. To wybitny poeta urodzony w Lublinie.
5: Na wystawie prezentujemy fotografie wykonane przez Józefa Czechowicza, bo miasto było głównym tematem twórczości Józefa Czechowicza.
1: Wystawa przybliża zarówno twórczość literacką poety, jak również jego zdjęcia. Warto dodać, że Czechowicz był także radiowcem, ale o tym opowiemy jeszcze przed 18.00.
0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin. Reklama.
6: Zabawę zawsze jest marzeniem.
7: Musical Metro w Lublinie. Marzenia, pasja, taniec i śpiew. To już 35 lat musicalu Metro. Wyjątkowy koncert już 29 listopada w hali Globus w Lublinie. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Musical Metro w Lublinie 29 listopada. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl. Mecenasem koncertu jest Amber Blue Wellness and Spa nad Bałtykiem.
8: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane. Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518-290-828.
9: Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
10: Kiedy ostatnio mieliście czas na wspólny, rodzinny obiad? Wystarczy, że pomyślisz. Nie zajmiemy się wszystkim. Siądźmy bliżej. Stół i wół. Bramowa, Sławinkowska, Gęsia.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.
1: Będzie można posłuchać muzyki klasycznej, sakralnej i wyjątkowego brzmienia organów. W Wąwolnicy trwa czwarty festiwal muzyki organowej i kameralnej, a na drugim z czterech koncertów w Bazylice Świętego Wojciecha wystąpi utalentowany organista, kompozytor i pedagog, mówi Adam Łaguna, współorganizator festiwalu.
2: Pragnę Państwa zaprosić na kolejny koncert w ramach naszego festiwalu 13 września w Bazylice Mniejszej w Wąwolnicy. Po mszy świętej o godzinie 12 odbędzie się koncert organowy, a wykonawcą będzie Maciej Zakrzewski z Gdańska. Maciej Zakrzewski jest doktorem habilitowanym sztuk muzycznych w dyscyplinie instrumentalistyka, wykładowcą Akademii Muzycznej w Gdańsku. Jest organistą, kompozytorem, improwizatorem i blogerem. Laureatem międzynarodowych konkursów organowych i kompozytorskich. Specjalizuje się w improwizacji w różnych gatunkach i stylach, także w improwizacji do filmów niemych, w tym do polskich przedwojennych produkcji. Więc koncert zapowiada się bardzo ciekawie, a w jego programie między innymi będziemy mogli usłyszeć kompozycje Feliksa Nowowiejskiego, Gustawa Holsta, jak również kompozycje i improwizacje własne Macieja Zakrzewskiego. Serdecznie zapraszam.
1: Koncert w Sanktuarium Matki Bożej Kępelskiej w Wąwolnicy w niedzielę 13 września o 13. Kolejne muzyczne spotkania 20 i 27 września. Patronem medialnym wydarzenia jest Radio Plus. 87 lat temu, 9 września 1939 roku, bomby spadały przede wszystkim na centrum Lublina, m.in. w rejonie krakowskiego przedmieścia, Starego Miasta. Atakowane były zgrupowania wojskowe, kolumny uciekinierów, a także przypadkowi mieszkańcy. Wśród ofiar był m.in. Leon Gilas, który z narażeniem życia próbował wynieść bombę lotniczą z ratusza, oraz Józef Czechowicz, wybitny poeta. Rocznica bombardowania Lublina i śmierć Czechowicza to szczególna data w kalendarium historii miasta, mówi profesor Aleksander Wójtowicz z Muzeum Józefa Czechowicza w Lublinie.
3: To jest taki moment w kalendarzu życia historycznego, kulturalnego miasta, które my obchodzimy w sposób bardzo świadomy, podniosły, upamiętniamy ofiary, upamiętniamy również patrona naszego muzeum, czyli Józefa Czechowicza, który tego dnia zginął tragicznie, pozostawiając po sobie bardzo zróżnicowany, bogaty, ale mógł być bogatszy, gdyby nie ta przedwczesna śmierć, dorobek. Wszyscy spotykamy się pod pomnikiem, aby uczcić, upamiętnić śmierć tych ofiar, a jednocześnie pamięć o najwybitniejszym poecie, jaki urodził się w Lublinie. W tym roku zaprezentujemy też wystawę plenerową To niebo, to miasto rodzinne, która pokazuje wielowymiarowe, złożone związki Józefa Czechowicza z Lublinem. Jest to wystawa, która znajduje się niemalże w centrum miejsc, z którymi poeta przez całe życie był związany. Prezentujemy ją na Placu Litewskim, w miejscu, którędy Czechowicz przychodził wielokrotnie, mamy to udokumentowane na zdjęciach. Koło tej wystawy w innym czasie, w innym wymiarze przychodzi również tajemniczy wędrowiec, czyli bohater poematu o mieście Lublinie Józefa Czechowicza. Na wystawie prezentujemy fotografie wykonane przez Józefa Czechowicza, które to fotografie zostały dobrane tak, aby korespondowały z pejzażem miejskim, bo miasto było głównym tematem twórczości Józefa Czechowicza, jeżeli chodzi o Lublin, ale on opisywał je w bardzo specyficzny sposób, który przysporzył mu wielu zwolenników, naśladowców i który sprawił, że stał się jednym z najwybitniejszych poetów minionego stulecia. Prezentujemy również wiersze i teksty Józefa Czechowicza poświęcone Lublinowi. To są wiersze, które mają jeden wspólny klucz, oprócz tego, że to są teksty znane. Zaprezentowaliśmy też kilka wierszy mniej znanych, ale właśnie z niebem, z chmurami, czyli z tym wszystkim, co towarzyszy naszej wystawie w zmieniającej się, choć na razie pięknej, aurze wczesnego września.
1: Dodajmy, wystawę na Placu Litewskim można oglądać jeszcze przez kilka dni do 16 września. A to wydanie środowe 9 września dobiega końca. Za pomoc w jego przygotowaniu dziękuję Anio Pasiak, Małgorzacie Oronie, Zbigniewowi Sapińskiemu, Mikołajowi Borowcowi. Ja nazywam się Maciej Kurek, dziękuję już za uwagę w magazynie W Rytmie Wydarzeń, ale do usłyszenia jeszcze nie mówię, bo wspólnie z Maćkiem Kulką zaprosimy na pierwsze powakacyjne Moto Horyzonty Radia Plus Lublin z tymi tematami związanymi z bezpieczeństwem na drogach. Ruszymy po 18:00 po wiadomościach z kraju i ze świata. Zajrzymy także na pogodowe mapy, a te wieści

0: z krajów ze świata dokładnie za 5 minut, czyli o godzinie 18. Polecam Państwu więc to wieczorne i późnowieczorne spotkanie z naszą rozgłośnią.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja.
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
4: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
5: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
4: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
5: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
4: Nie bujasz?
5: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
6: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
7: Hyundai. Szukasz solidnych drzwi na indywidualny wymiar? A może chcesz zlecić montaż drzwi bez wyrywania starej ościeżnicy albo zabudowę ościeżnicy stalowej? Zgłoś się do firmy Mardom. Realizujemy wszystkie, nawet najbardziej nietypowe zlecenia. U nas także znajdziesz bogaty wybór drzwi i podłóg w pełnej gamie kolorystycznej, w tym podłogi drewniane, panele i parkiety. Umów się już dziś na bezpłatny pomiar i wycenę. Mardom. Lublin Lotnicza 5. Więcej na mardom.sc.pl.
8: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl.
9: Reklama.
10: Radio Plus Lublin.
11: Premier zapowiada radykalne zmiany w przepisach. To po katastrofie kolejowej pod Radomiem. Jest wyrok po brutalnym ataku w noc wigilijną. Gabriela skatował i utopił 47-latka. Cena ropy idzie w górę. Powiemy, ile zapłacimy na stacjach. Jest 18, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Moje propozycje będą bardzo twarde, mówi premier. Po tragicznym wypadku kolejowym pod Radomiem Donald Tusk zapowiada zaostrzenie przepisów. Po tym jak ciężarówka zderzyła się z pociągiem Intercity, jedna osoba zginęła, 20 jest rannych. Stan trzech z nich jest ciężki.
12: Musimy natychmiast rozpocząć pilną pracę nad zaostrzeniem przepisów. I to radykalnym zaostrzeniem przepisów dla tych, którzy niestety dość systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe. Mimo zapór, mimo czerwonego światła, to się musi skończyć. Ani złe zdarzenia, ani perswazja nie pomagały, więc musimy zaostrzyć przepisy dla tych, którzy to łamią. I to moje propozycje będą tutaj bardzo twarde.
11: Na miejscu wypadku wciąż pracują strażacy, kolejarze i śledczy. Składem podróżowało około 100 osób. Wśród nich pani Beata, która udzielała pierwszej pomocy rannej zakonnicy.
13: No, uciskałyśmy tam 2 razy po 30. Później zmieniła mi jakaś taka młoda dziewczyna, która jeździła karetką. I później znów ranimowała. Zwołałam ją i jeszcze jakiś pan i później znowu ja i przyjechało pogotowie, podali jej adrenalinę.
11: Ciężarówka, jak ustalono, uderzyła w wagon pociągu i doprowadziła do wykolejenia składu. 30 lat więzienia za brutalne zabójstwo w noc wigilijną. Taki wyrok usłyszał Gabriel A. przed Sądem Okręgowym w Olsztynie. W grudniu 2024 18-letni wówczas oskarżony zaatakował w Pawlikach pod Nidzicą mężczyznę, który szedł na pasterkę. Skatował 47-latka i utopił w stawie. Gabriel A. będzie mógł ubiegać się o warunkowe zwolnienie po 25 latach. Ma też zapłacić rodzinie ofiary 300 tysięcy złotych zadośćuczynienia.
14: Wyrok co do zasady nas jako oskarżycieli publicznych satysfakcjonuje. Było to druga najwyższa możliwa do orzeczenia w obecnym stanie prawnym kara. Cieszymy się, że jest też to ograniczenie co do warunkowego, przedterminowego zwolnienia oskarżonego. Społeczna sprawiedliwość bardziej by odniosła korzyść, gdyby to było dożywotnie pozbawienie wolności.
11: zaznaczał prokurator Robert Piwnicki. Emocji po ogłoszeniu wyroku nie ukrywała matka ofiary Irena Bonalska.
0: I co z tego, że poszedł syn do posterki, do domu nie wrócił mi? I co ja mam powiedzieć? Bym chciała bardzo karę taką surową, żeby dożywocie dostał. Ja teraz zostałam sama, chora jeszcze do tego, a dzieciak mi pomagał, był przy mnie i pomagał wszystko. Jak ja mam teraz żyć? Nie wiem. Nie wybaczę im.
11: Sąd zdecydował, że ze względu na zaburzenia osobowości oraz uzależnienie od alkoholu i substancji psychoaktywnych, Gabriela ma odbywać wyrok w zakładzie karnym, w którym prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Baryłka ropy na światowych rynkach dochodzi już prawie do $100. Ministerstwo Energii uspokaja, ceny na stacjach paliw nie dojdą do 10 zł. Tak wynika też z naszych analiz, mówi Urszula Cieślak z biura Reflex.
2: Do końca tygodnia już te ceny, które obserwujemy dzisiaj na stacjach, powinny się utrzymywać. Nie powinno być tak, że za benzynę będziemy płacić więcej niż 8 zł za litr, a za olej napędowy więcej niż 9 zł.
11: Za 95 obecnie trzeba zapłacić niemal 8 zł za litr. Cena diesla to już prawie 8,90.
10: Wiadomości Radia Plus.
11: Europejskie Mistrzostwa Motorniczych pierwszy raz w Polsce. 19 września Warszawa będzie gospodarzem imprezy z okazji 160-lecia komunikacji tramwajowej w stolicy. Motorniczy zmierzą się w kilku kategoriach, które sprawdzą m.in. precyzję prowadzenia tramwaju.
15: Dyscypliny są różne, niektóre są bardzo widowiskowe, jak już dość znane zbijanie kręgli tramwajem.
11: Mówi Witold Urbanowicz, rzecznik tramwajów warszawskich. Europejskie miasta będą reprezentować dwuosobowe drużyny złożone z motorniczej i motorniczego.
16: Upalnie było w ciągu dnia, nawet do 30-32 stopni, ale wieczorem także bardzo ciepło, około 28 wskazują termometry w Lublinie i regionie, wszędzie bezchmurne niebo, dużo rozpogodzeń, także nocą dopiero nad ranem może się pojawić trochę zachmurzenia, a nocą do około 16 stopni w Lubelskiem.
10: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin. Po godzinie 18:00 środa na antenie Radia Plus Lublin czas na Moto Horyzonty. Witamy bardzo serdecznie.
1: Powakacyjnie Maciej Kulka.
0: I powakacyjnie Maciej Kulek. No właśnie, troszeczkę mi się język zaplątał, bo dawno o tej porze się nie słyszeliśmy. To chyba w czerwcu było, prawdaż panie?
1: Tak, tuż przed wakacjami mieliśmy ostatni przedwakacyjny odcinek i już ja nie mogłem się doczekać kolejnego, więc z radością z państwem się witam.
0: Witamy i zapraszamy. 87.9 FM to z Lublina, Puławy, częstotliwość 91.2. W internecie jesteśmy na stronie radioplus.pl.
2: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin. Moto Horyzonty na antenie Radia Plus Lublin. Pierwsze powakacyjne spotkanie. Mamy nadzieję, że dla Państwa te wakacyjne czasy także podróżowania, bo na to kładliśmy nacisk też pod koniec czerwca, upłynęły na przyjemnym zwiedzaniu i na bezpiecznym podróżowaniu i zwarcie gotowi mierzymy się z tym wrześniem, a jeszcze z czym mierzyć, bo niektórzy właśnie z dojeżdżaniem do szkół, z dowożeniem swoich pociech do szkół, niektórzy z różnego rodzaju podróżowaniem, dojeżdżaniem do pracy. Na wiele aspektów tego bezpiecznego podróżowania trzeba zwrócić uwagę. No, się ma różne swoje odcienie, nie tylko mamy na myśli prędzej czy później zbliżającą się jesień, prawda?
1: No tak, na przykład dzisiaj było 31 stopni, więc było cieplutko.
0: No właśnie, taki przyjemny prezent nam pogoda sprawiła, no właśnie, ale niektóre rzeczy no, są takie wymagające, z którymi trzeba się mierzyć. Mamy tu na myśli temat też poruszany przez nas kilka dni temu, też to za sprawą twojego eksperckiego głosu, dotyczący zmian dla tych, którzy chcą mieć upragnione prawo jazdy. To od kilku dni nowe zasady mamy, od niecałego tygodnia, prawda, bo dzisiaj środa, a to przed weekendem weszło w życie.
1: No tak, od 3 września mamy okres próbny dla młodych kierowców i w zasadzie to chyba pierwszy raz nastąpiła taka sytuacja, w której mamy dwa okresy próbne, bo jeden dotyczy tych 17-latków, tych młodych ludzi, czyli do ukończenia 20 roku życia, a drugi tradycyjnie wszystkich, którzy już po 20 roku życia robią sobie uprawnienia do kierowania pojazdem. I najpierw przypomnę może ten stary okres próbny, który cały czas obowiązuje i nie każdy o tym wie. No jeżeli w pierwszym roku od daty uzyskania uprawnień zdobędziemy 20 punktów, nazwijmy to roboczo karnych, tak żeby każdy wiedział, o co chodzi, no to w tym momencie traci ta osoba uprawnienia, czyli musi robić od nowa kurs prawa jazdy i zdawać jeszcze raz egzamin państwowy, czyli w pierwszym roku od zdobycia prawa jazdy. I to jest stary okres próbny, on obowiązuje cały czas. Natomiast tu w przypadku młodych kierowców, czyli tych, którzy ukończyli 17 lat do 20 roku życia, mamy nowy okres próbny. Czyli tam mamy troszeczkę więcej obostrzeń. Oprócz tego starego, czyli tych 20 punktów, mamy jeszcze 12 punktów. Czyli jeżeli taka osoba zdobędzie 12 punktów, musi odbyć szkolenie w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. To jest jedna godzina, która nie może kosztować więcej niż 500 zł. Dodatkowo taka osoba ma ograniczenia w postaci zero tolerancji, jeśli chodzi o alkohol. Czyli tu nie ma małe piwko, lampka winka, nie. Zero, zero. Koniec, kropka. Musi też jeździć z opiekunem do 20 roku życia, czyli opiekun musi mieć ukończone 25 lat. Musi ta osoba posiadać odpowiedni długi okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdami, czyli również tutaj jest ta pewna nowość, że podczas tego okresu próbnego, jeżeli jedzie taka osoba 17+, również trzeźwość będzie sprawdzana u pasażera, czyli u tego opiekuna, czyli tutaj również zmiany w prawie nastąpiły, że pasażer, ten, który jest opiekunem, będzie również poddawany trzeźwości, bo podobnie jak w przypadku kierowcy, on ma zero tolerancji, jeżeli chodzi o alkohol. Natomiast zmieniła się tylko jedna rzecz, że nie będzie zajęć na płycie poślizgowej. To, o czym wielokrotnie mówiliśmy, że takie zajęcia jednak powinny być. Zanim ktoś zdobędzie 12 punktów, każdy powinien takie szkolenie chociaż tą jedną godzinę przejść i żeby to nie była kara, a edukacja. Natomiast no, my dalej jesteśmy w systemie tylko i wyłącznie karania. Nie ma nic, co jest związane z edukacją w tym przypadku. No cóż, to takie mamy prawo, jak to powiedziała pewna pani minister.
0: Nawiązując trochę do pogody, wtedy powiedziała chyba, taki mamy klimat, tak. A my mamy właśnie taki klimat dzisiaj, tak jak mówiliśmy, letni, pogodowy, zresztą teraz jeszcze bardzo przyjemnie ciepło. Już nie 30, a 20 pary, ale nadal gorąco zapraszamy do pozostania z nami.
1: I to może teraz o wypadku.
0: No właśnie, bo ten dzień przyniósł kilka godzin temu przed południem informacja o wypadku kolejowym. Kolejny tego typu wypadek, kolejna tego typu sytuacja, przejazd kolejowy, no i pojazd ciężarowy.
1: Po raz kolejny. Czyli tutaj widzimy, że kierowcy zawodowi, którzy powinni charakteryzować się nieco większą wiedzą, doświadczeniem, czyli tym tak zwanym dobrze rozumianym zawodowstwem, tym razem znowu zawodzą. I to jest dla mnie niezrozumiałe, bo ten kierowca ciężarówki siedzi wyżej, on ma większą, lepszą widoczność, więc trudno zrozumieć, dlaczego ci kierowcy wjeżdżają na te przejazdy kolejowe. Już mieliśmy przykład chyba w ubiegłym roku, gdzie kierowca wywrotką wjechał i rozbił pendolino. Tam szkoda była wyceniona na 12 milionów złotych. No i tutaj jest potężny problem i dla kierowcy, już dla pasażerów, ale też problem dla firmy transportowej, no bo OC pojazdu to jest 1 200 000 euro, czyli około 6 milionów złotych, no a ta kwota nie podlega upadłości konsumenckiej, nie podlega zatarciu, czyli tutaj przedsiębiorca będzie musiał dopłacić 6 milionów. No i w kolejnych przypadkach, gdzie na szczęście nie doszło do żadnego wypadku śmiertelnego, też szkody są o znacznej wartości. Więc dojeżdżając do przejazdu kolejowego, kierowca powinien zachować zasadę ograniczonego zaufania, czyli nawet jeżeli są zapory, półzapory, no to mnie tak tata nauczył, że ja się zawsze rozglądam w jedną, w drugą stronę. Tym bardziej, jeżeli mam przejazd kolejowy wielotorowy, no to jeżeli jeden pociąg przejedzie i nawet zapory się podnoszą, to ja czekam, aż mam dobrą widoczność. I też o czym pamiętam? O tym, żeby wjeżdżać na przejazd kolejowy, jeżeli mogę ten przejazd opuścić. To są te same zasady, co dotyczą skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, że jeżeli nie masz miejsca, żeby opuścić przejście, to na to przejście nie wjeżdżasz. To samo jest z przejazdem kolejowym, więc parę takich zasad powinniśmy stosować. Tym bardziej ten pociąg, o którym wspomniałeś, no to pociąg na trasie Szczecin-Lublin, czyli też dotyczy mieszkańców naszego regionu. Tym bardziej było to dla nas jakby duże zaskoczenie, że tak na takiej trasie dochodzi do wypadku. Przecież tam są w zasadzie wszędzie zapory.
0: A jeśli też przyjmiemy, no, jak mówił klasyk, oczywista oczywistość, jesteśmy ludźmi, popełniamy błędy, wjechałem, ale sobie potem myślę, nalewa, przecież rozwalę te rogatki, to co wtedy?
1: Nic się nie dzieje, wyłamuję te rogatki. Często są one zrobione w taki sposób, że da się to w miarę bezkosztowo naprawić i taka rogatka, nawet jeżeli czytałem kosztorys, że tam kosztuje to 1500, to jest nic w stosunku do tego, o czym przed chwilą powiedziałem, 12 milionów złotych. Więc lepiej wyłamać tą rogatkę i nie doprowadzać do katastrofy w ruchu lądowym, niż stać i liczyć na to, że pociąg w miejscu wyhamuje. To nie ma takiej szansy. Ten pociąg to jest rozpędzona masa żelastwa, która ma określoną bezwładność i nie ma szansy, żeby pociąg zatrzymał się w miejscu.
0: My miejsce mamy także na jeszcze inne tematy w Motohoryzontach. Jesteśmy z programem dla Państwa do godziny 19.
2: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
0: Reklama. Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Mówimy o poprawie infrastruktury w Lublinie i na Lubelszczyźnie. No to w te wakacje przypomnijmy, już jeden most w ciągu Unii Lubelskiej oddany do użytku, jedna nitka Unii Lubelskiej też oddana, przebudowywane też bardzo intensywnie użytkowane przez kierowców skrzyżowanie, to jest Kraśnicka, Głęboka, Nałęczowska, tamte rejony, ale w kolejnych drogowcy wchodzą na plac robót. Od dzisiaj kolejne odcinki Alei Witosa, tam modernizacja, od jutra, od 10 turystyczna, tam głównie ze względu na intensywność ruchu, pracy nocami, ale także pod Lublinem można spotkać drogowców, no i widzimy, w jak wielu miejscach ta infrastruktura jest poprawiana po to, żeby było bezpiecznie.
2: Tak, to wspomniała u Ciebie Aleja Witosa, jeszcze może też taki komunikat dla naszych słuchaczy. Tam są miejscami ograniczenia prędkości do 30 na godzinę i to jest dosyć istotne, bo do tej pory było 70, ale na czas remontu jest wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu i ograniczenie prędkości zostało wprowadzone do 30 km na godzinę i też Państwa uczulam, dlatego, że tam akurat poluje grupa Speed, więc jeździ dużo tych czarnych BMW, jak również są patrole stacjonarne wykonujące pomiary prędkości, więc warto nie jeździć na pamięć, tylko obserwować zmieniającą się organizację ruchu. Natomiast to, o czym mówiłeś, to jest chociażby ulica Prawiednicka, tutaj na wysokości od końcowego autobusu numer 25 do mostu na Bystrzycy. Tam jest odcinkowo zmieniana, czyli jest wykonywany remont nawierzchni ściernej, są wycinane odcinkami nawierzchnie asfaltowe i kładziona jest nowa też nawierzchnia, więc tam jest dosyć trudno, jedzie się slalomem między pachołkami. Trochę dziwne, że dalej za mostem w kierunku Nowin nie jest ten odcinek prawiednicki remontowany, bo tam jest najgorszy chyba odcinek, jaki może być. No i też trochę tęsknię za remontem ulicy Cienistej, no bo tam to mamy taki Paryż-Dakar na tym odcinku ruchliwej drogi. No ale trzymamy kciuki, myślę, że tutaj to dodatkowe pieniądze na inwestycje się pojawiły w Lublinie i że prędzej czy później doczekamy się remontu tej drogi.
1: Dodatkowe tematy jeszcze dla Państwa będą. Razem jesteśmy do godziny 19.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Mówimy o różnego rodzaju aspektach, które mogą nam poprawiać bezpieczeństwo. Mówiliśmy o podstawie, czyli remoncie infrastruktury, ale też inne rzeczy, które mogą nam pomóc w bezpiecznym podróżowaniu, przewidywaniu tego, co na drodze się dzieje. No to mocno nam pomaga przewidywać to, co się wydarzy, na przykład na skrzyżowaniach z sygnalizacją, takie urządzenie jak sekundnik. Już wjeżdżając do Lublina od strony południowej na skrzyżowaniu Kunińskiego z Zemborzycką, takie coś mamy, w kolejnych będą się pojawiać, ale to też ma wymiar i wojewódzki, bo wspomnieliśmy na pozantaniu na piosence, że Świdnik z powodzeniem też to stosuje, ale też są ciekawe inicjatywy, które zmierzają do tego, żeby takie urządzenia jak najwięcej ich w Polsce było, bo skoro się sprawdza, no to czemuż tego nie stosować szerzej?
2: Tak, tutaj senator Kwiatkowski proponuje, aby te sekundniki były już obowiązkowym standardem na sygnalizacjach świetlnych, więc to jest pomysł, który nie jest nowy, dlatego że no, starsi nasi słuchacze, do których ja pewnie też mógłbym się odrobinkę zaliczyć, pamiętamy na pewno taką organizację na ulicy Zygmuntowskich i tam była sygnalizacja świetlna z sekundnikami, więc to nie jest nic nowego. To troszeczkę uspokaja ruch, to powoduje, że widząc, że za 3 sekundy nam się zmieni światło, nie będziemy deptali pedału gazu, żeby szybko na późnym zielonym przejechać, żeby nas wczesne niebieskie nie zatrzymało, jak to mówili w kabaretach nasi koledzy. Więc to jest też dosyć fajne. Czekając na zmianę z czerwonego na zielone, no też widzimy, że za 30 sekund zmieni się światło, jesteśmy w stanie się przygotować, żeby płynnie opuścić to skrzyżowanie. Więc to jest dosyć fajna propozycja. Na Litwie na przykład rozwiązano to w ten sposób, że jeżeli światło z zielonego ma się zmienić na czerwone, to zielone zaczyna pulsować. No i to też jest fajny komunikat dla osób, które gdzieś tam już jadą, zdejmij nogę z gazu, bo i tak nie zdążysz przejechać. Więc to każde takie rozwiązanie na pewno wpływa na poprawę bezpieczeństwa. Natomiast senator Kwiatkowski też wystąpił z taką inicjatywą dotyczącą poprawy oznakowania odcinkowych pomiarów prędkości. Otóż jeżeli jedziemy i mamy znak rozpoczęcia odcinkowego pomiaru prędkości, to na tą chwilę nie mamy na tym znaku obowiązującej prędkości podanej. No i oczywiście mamy tutaj jakby dwie szkoły, Płocka i Otwocka, zwolennicy, przeciwnicy. Ja zaliczam się do zwolenników, natomiast za chwilkę wytłumaczę dlaczego. Natomiast przeciwnicy mówią, że to jest bez sensu, ponieważ każdy powinien wiedzieć, jaka jest obowiązująca prędkość na danym odcinku drogi. Oczywiście troszkę można się z nimi zgodzić, natomiast dlaczego jestem za tym, żeby te ograniczenia prędkości na tych znakach się znalazły? Dlatego, że czy dozwolona prędkość, może inaczej, w ten sposób. Dlatego, że ludzie dojeżdżając do tego znaku są zamyśleni, nie pamiętają, jaka jest prędkość i pierwsza rzecz, którą robią, to przed tymi żółtymi kamerami hamują. No i jak jeżeli tu wokół Lublina mamy dopuszczalną prędkość dla samochodów osobowych do 120 km na godzinę i ktoś nawet jedzie 120, to pierwsza rzecz, którą robi, widząc ten znak, zastanawiając się, co, czego on dotyczy, wciskają hamulec i to stwarza zagrożenie, że ktoś na kogoś najedzie, będzie karambol. Natomiast no, w momencie, kiedy na tym znaku już z daleka byłoby widać, że jest na przykład 120 na godzinę dla samochodów osobowych, okej, wszystko jest super, jedziemy sobie na przykład na tempomacie, temat jest prosty, nic się nie stresujemy, jest dużo w moim, według mnie, dużo bardziej bezpieczniej. No i też przede wszystkim pozbywamy się takiego argumentu, że te odcinkowe pomiary prędkości służą wyłącznie karaniu, a nie uspokajaniu ruchu. A one właśnie służą uspokajaniu ruchu, bo nagle się okazuje, że dojeżdżając do Warszawy, mamy chyba na tą chwilę, z tego co liczę, zależy z której strony Lublina wyjedziemy, raz, dwa, trzy, cztery odcinkowe pomiary prędkości i dojeżdżamy w tym samym czasie, jadąc zgodnie z przepisami, jakbyśmy te przepisy łamali. To jest właśnie bardzo ciekawe. Uspokojony ruch. Niektórzy w komentarzach piszą, że wszędzie powinny być odcinkowe pomiary prędkości, bo to był naprawdę, jedzie się fajnie, bezpiecznie, nie ma jazdy na zderzaku, gdzieś ktoś komuś nie zajeżdża, nie miga światłami. Jest dużo, dużo lepiej. Więc każda inicjatywa, która zmierza ku poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowemu, zasługuje na brawa.
1: A bezpieczeństwo można wpajać od najmłodszych lat i o tym także będziemy mówić jeszcze przed 19.
0: Horyzonty Radia Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
0: Reklama.
3: Radio Plus Lublin.

0: Horyzonty Radia Plus Lublin.
1: Dojeżdżamy sobie do godziny 19 i zapowiadane też to, co jeszcze będziemy dla Państwa mówić, o czym będziemy zachęcać, no to edukacja najmłodszych. Zresztą mówiliśmy o tym nie w programie, ale w jednym z serwisów informacyjnych, jak ważna jest ta edukacja najmłodszych w temacie dowożenia do szkół, ale także w temacie tego, jak bezpiecznie powinni się najmłodsi

0: znaczonych, szczególnie kiedy dowozimy pociechy do szkół, ponieważ one czerpią od nas wzorce. I taka sytuacja, którą miałem kiedyś na pogadance w przedszkolu na popiełuszki, razem prowadziłem taką pogadankę w ramach działań prewencyjnych z Policją Lubelską. Nauczyciel zadał pytanie dzieciakom, czy ktoś z rodziców złamał kiedyś przepisy. No i taki dzieciaczek pięcioletni mówi, tak, ja widziałem, jak mój tata przejechał na czerwonym świetle i zatrzymała go policja. No więc pan funkcjonariusz pyta się już tak, czyli co, został ukarany mandatem? Nie, bo tata też jest policjantem. No i oczywiście taka trochę konsternacja, bo rodzice słuchali, nauczyciele, wychowawcy i sam funkcjonariusz ruchu drogowego. No i co było najgorsze w tej sytuacji, to jest to, że to dziecko widziało, że można poprzez znajomości sobie coś załatwić. Nawet gdy była to prawda, to tatuś, wchodząc do tego samochodu po wykonaniu czynności przez funkcjonariuszy na drodze, powinien powiedzieć dziecku, słuchaj, źle zrobiłem, przejechałem na czerwonym świetle, zostałem ukarany mandatem, nie wolno tego w ten sposób robić. To dziecko by to zapamiętało właśnie w taki sposób, jako coś oczywistego, a nie w taki sposób, że można być cwaniakiem, bo tatuś jest policjantem, to wszystko ujdzie mu na sucho. Więc my jako rodzice mamy potężny wpływ na tą edukację naszych pociech. No i przykład tym razem pozytywny. Mój wnuk, mający 5 lat, to było 3 lata temu, pojechał z synem do Warszawy, żeby kupić rower. Kupili ten rower, dzwonię, syn odbiera na głośno mówiącym, rozmawiam z nimi, pytam się, jak tam, kupiony rower. Dziadziu, ale muszę ci coś powiedzieć. A co się stało? A tata to jeździł bez kasku, oczywiście słychać głos syna, no dobra, ale to był teren sklepu, więc ja nie zakładałem kasku. Ale to nie ma znaczenia. Ty jechałeś bez kasku, mogłeś się przewrócić i rozbić sobie głowę. I zobaczcie państwo, jak edukacja od najmniejszego ma wpływ na bezpieczeństwo. My nie mamy z wnukiem problemu, żeby on na hulajnodze, nawet jeżdżąc gdzieś tam na działce, żeby on jechał w kasku, bo on sam zakłada kask. On nie pozwala, nawet jeżeli ja chcę wsiąść na rower, to mówi, nie, dziadziu, nie ruszysz, dopóki nie założysz kasku. Dzisiaj ma 8 lat i zupełnie jest inna świadomość. I zupełnie inaczej on też te wzorce odbiera. Bo my mamy wpływ na to, co te dzieci robią, bo one chłoną tą wiedzę od dorosłych jak gąbka, sucha gąbka wodę.
1: Będziemy o edukacji najmłodszych mówić także w następnym programie za tydzień, a za to dzisiejsze wydanie już bardzo serdecznie dziękujemy.
0: Maciej Kulka
1: i Maciej Kurek. Bardzo muzyczna godzina na antenie Radia Plus Lublin przed nami, bo po 19 będzie m.in. Shaking Stevens, Irena Jarocka, Robbie Williams. Ale także inne przeboje z nutą nostalgii. Wcześniej, punktualnie o 19:00 będą najświeższe wieści z kraju i ze świata, a po 20:00 na naszej antenie oczywiście publicystyka, audycja środek tygodnia. Także państwu polecam właśnie to spotkanie. Na dzisiaj wieczorem, także jeśli chodzi o pogodę, spotkamy się z bardzo ciepłym wieczorem, bo będzie około 22 stopnie do 16 nad ranem i dopiero nad ranem może się pojawić co nieco chmur, a większość nocy jest bezchmurnym niebem nad Lublinem i regionem, ale to tylko, jak dodajmy, upalny epizod w tym tygodniu. Dzisiaj mieliśmy nawet 32 stopnie, ale jutro już w lubelskim 19, no i możemy się także spodziewać przelotnych opadów deszczu, parasole przydadzą nam się rano i przed południem. No i jutro także możliwe mocniejszy zachodni wiatr.
2: Horyzonty Radia Plus Lublin. These mist covered

0: Reklama. Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo...
2: Maszyniści chcą zaostrzenia przepisów i zapowiadają protest. To po tragicznym wypadku koło Radomia. Imprezy sportowe nie są zagrożone. Sprawdzimy, co dalej z Polskim Komitetem Olimpijskim. Powiemy też o nowych znaleziskach we wraku na dnie Zatoki Gdańskiej. Jest 19:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Nie będziemy czekać na kolejne ofiary, grzmią maszyniści i zapowiadają protest po tragicznym wypadku na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. To po tym, jak ciężarówka uderzyła w wagon pociągu Intercity, jedna osoba zginęła, 20 zostało rannych. Stan trzech z nich jest ciężki. Związek Zawodowy Maszynistów podkreśla, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domaga się zmian systemowych. Jutro ma przedstawić szczegóły protestu. Rocznie dochodzi do ponad 150 wypadków na przejazdach, w których ginie kilkadziesiąt osób.
3: Coraz częściej między rogatkami lądują nam tiry z zawodowymi kierowcami, którzy naprawdę powinni wiedzieć, jak się w takim przypadku zachować. Głupieją. Głupieją i nie wiedzą, jak sobie poradzić.
2: Komentuje Ryszard Grosset, były zastępca komendanta głównego PSP do spraw operacyjnych. Do wypadku odniósł się premier Donald Tusk. Katastrofa kolejowa w Sokolnikach Suchych pokazuje, że trzeba natychmiast rozpocząć pilną pracę nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które systematycznie wjeżdżają na przejazdy kolejowe, zaznaczył szef rządu. Najbliższe imprezy sportowe nie są w żaden sposób zagrożone, zapewnia Katarzyna Kochaniak-Roman z Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o pieniądze na wysłanie reprezentantów naszego kraju, m.in. na młodzieżowe Igrzyska Olimpijskie w Dakarze. Oponenci obecnego zarządu PKOL-u przekonują jednak, że budżet instytucji szoruje po dnie. O szczegóły dopytywał nasz dziennikarz Mateusz Chłystun. Mateuszu, co z finansami PKOL-u?
4: Problemy z rozliczeniem się ze sportowcami po upadku giełdy Zonda Krypto, czyli głównego sponsora PKOL-u, zostały, jak słyszę, zażegnane.
5: Z olimpijczykami, z medalistami jesteśmy tutaj na czysto.
4: Tłumaczy Katarzyna Kochaniak-Roman z PKOL-u, która nie potwierdza, by instytucja miała gigantyczne problemy finansowe, ale przyznaje, że prowadzi rozmowy z potencjalnymi nowymi sponsorami. Pieniędzy na Olimpiadę Młodzieży w Dakarze ma jednak nie zabraknąć.
5: Będziemy w stanie wysłać tą reprezentację?
4: Tymczasem w poniedziałek zbierze się zarząd PKOL-u, który wyłoni pełniącego obowiązki prezesa do zakończenia kadencji, która upływa w kwietniu. Do tego czasu wyboru zupełnie nowych władz nie będzie.
2: To był Mateusz Chłystun, dziękujemy. Nowe ognisko afrykańskiego pomoru świń na Podkarpaciu to w gminie Trzebownisko, niedaleko Rzeszowa. Wojewoda wydała szereg zaleceń w tej sprawie, m.in. zwiększony odstrzał dzików w powiecie rzeszowskim i przemyskim i zabezpieczenie przepustów dla zwierząt.
6: Nie szukajmy skrótów, nie niszczmy tych przepustów, bo taką naturalną barierą do rozprzestrzeniania ASF-u była autostrada 4S19. I niestety, przez to, że te ogrodzenia były niszczone, wirus przedostał się nam na drugą stronę autostrady.
2: Mówi wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hule. Przypomnijmy, ASF w Polsce pojawiło się już w 2014 roku, a na Podkarpaciu w 2018.
0: Wiadomości Radia Plus.
2: Nowe skarby z dna Zatoki. Kolejne tajemnice odsłania 19-wieczny żaglowiec spoczywający przy wejściu do portu Gdańsk. Znaleziono m.in. fragmenty obuwia i szelek. Choć o wraku wiadomo już od dłuższego czasu, na razie nie udało się ustalić jego dokładnego pochodzenia.
7: Możemy jeszcze dodać, że jest to na pewno, z pewnością jest to pozostałość po jednostce handlowej, która zatonęła przy wejściu do Gdańska. Znamy kilkanaście takich jednostek. Nie udało nam się na razie zidentyfikować konkretnej nazwy. To jest zawsze najciekawsze przy tego typu badaniach. No ale liczymy, że być może trafimy na jakiś zabytek, na przykład dzwon, gdzie będzie ta nazwa.
2: Mówi Krzysztof Kurzyk z Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku. W ubiegłym sezonie we wraku odnaleziono m.in. żeliwny piecek i drewnianą fajkę.
0: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Max Premium Burger, Stele Pizza czy Burger King, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
2: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
3: Tata, a co to jest ten czarny charakter?
4: To taki ktoś, kto dobrze wygląda w czarnym.
3: Tata, a pani w szkole mówiła co innego.
4: Synku, bo szkoła uczy tak, a życie uczy inaczej.
3: Nie bujasz?
4: Zobacz, czarne felgi, ciemny grill i czarne wnętrze. Po prostu czarny charakter. Hyundai Tucson w wersji Black. Twój ulubiony czarny charakter. Już od 940 zł netto miesięcznie w wynajmie.
5: Zapraszamy do salonu Hyundai Sabat. Aleja Kraśnicka 162.
0: Hyundai. Reklama.
6: Radio Plus Lublin.

0: reklama.
1: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
2: Światowa wystawa dzieł Vincenta van Gogha przybywa do Lublina. Zobacz największe dzieła van Gogha wyczarowane dzięki technologii immersji i dosłownie zanurz się w świecie obrazów mistrza. Odkryj magię wirtualnej rzeczywistości dzięki nowoczesnej strefie VR. Immersyjna wystawa van Gogh już od 15 września w Hangarze Sztuki w Lublinie. Bilety dostępne na wystawawangogh.pl. Reklama.
3: Radio Plus Lublin.

0: Reklama.
1: Kto da więcej? 1000 po raz pierwszy, po raz drugi sprzedane.
2: Nawet 1000 złotych dostaniesz za tonę złomu na złomowisku w Lublinie przy Kasprowicza 12, Boczna Mełgiewskiej. Skupują też złom kolorowy. W tygodniu otwarte aż do 18. Zadzwoń pod numer 518 290 828.
3: Świetne okazje czekają. W Brico Marche zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo, jedynie 35,99 za metr kwadratowy. Oraz klej do siatki Baumit, 25 kg, tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
0: Reklama.
4: Radio Plus Lublin.
5: Śledczy pracują na miejscu katastrofy koło Radomia. Tymczasem maszyniści zapowiadają protest. Stała baza wojsk USA w Polsce?
6: Najbliższe 48 godzin w tych relacjach polsko-amerykańskich jest kluczowe.
5: Od jutra Amerykanie będą odwiedzać miejsca wskazane przez polski rząd. Z Orlika na stadion, za nami pierwszy mecz. Jest 20. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Śledczy w akcji prowadzą oględziny i zabezpieczają dowody. Służby ustalają okoliczności katastrofy na przejeździe kolejowym w Sokolnikach Suchych pod Radomiem. Po tym jak ciężarówka uderzyła w pociąg Intercity, jedna osoba zginęła, a 20 zostało rannych. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
7: Pociągiem miało podróżować 114 osób. Przewoźnik nie ma jednak pewności, czy wszystkie osoby, które wykupiły bilet, były na pokładzie. Jak tłumaczy prokurator Robert Czerwiński z Prokuratury Okręgowej w Radomiu, ze wstępnych ustaleń wynika, że to kierowca ciężarówki spowodował zdarzenie.
8: Uderzył w drugi w kolejności wagon, doprowadził do wykolejenia tego pociągu.
7: Zginęła pasażerka pierwszego wagonu, a 7 osób trafiło do szpitali.
9: Całej tej prawej strony pociągu nie było. Wszystko rozprute, nie było szyb, nie było krzeseł.
7: Relacjonowali pasażerowie pociągu. Śledczy zabezpieczają teraz rejestratory z lokomotywy. Sprawdzą też tachograf ciężarówki. Chcą ustalić m.in. prędkość pojazdów i przede wszystkim to, dlaczego kierowca wjechał na przejazd.
5: Po tym wypadku maszyniści zapowiadają protest, podkreślają, że nie jest to zdarzenie odosobnione i domagają się zmian systemowych. Z kolei premier zapowiedział pilne prace nad radykalnym zaostrzeniem przepisów dla osób, które łamią zasady przy wjeżdżaniu na przejazdy kolejowe. To będą ważne spotkania dla naszego bezpieczeństwa. Od jutra amerykańska delegacja ma wizytować miejsca, gdzie może powstać stała baza wojsk USA w Polsce. Lokalizacje zostały wskazane przez polski rząd.
6: Dzisiaj w grę wchodzi Polska Zachodnia i to jest też jasny warunek ze strony amerykańskiej, który my oczywiście rozumiemy. W Polsce przebywa nie tylko pan sekretarz Thomas Dilano, ale też przebywa szef zespołu, który od strony sekretarza wojny rozmawia z polską stroną.
5: Przekazała wiceszefowa MON-u Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Polska oficjalnie w czerwcu ogłosiła gotowość do utworzenia na swoim terytorium stałej amerykańskiej bazy. Polaków czekają drastyczne podwyżki za ogrzewanie domów. Ceny pelletu, gazu i węgla mocno poszybowały w górę. Sezon grzewczy jeszcze nie ruszył, a już jest problem z dostępem do węgla, mówi w rozmowie z naszym reporterem Dariuszem Bromboszem szef Sierpnia 80 w Polskiej Grupie Górniczej Rafał Jedwabny.
10: Na składach też mamy coraz więcej sygnałów, że tego węgla grubego zaczyna brakować.
11: Czyli rozumiem, że wydłuża się kolejka indywidualnych klientów po węgiel.
10: Tak, tak. W sklepie internetowym Polskiej Grupy Górniczej ludzie kupują ten węgiel, no ale te dostawy już są za miesiąc, półtora do dwóch miesięcy nawet. Ten kłopot może być ogromny. No, i zacznie nam brakować węgla, to te ceny drastycznie skoczą i nie o 10%, tylko o 50, 100, 150, 200%, tak jak mieliśmy w przeszłości.
5: Ceny węgla już przekroczyły barierę 1500 zł za tonę.
4: Wiadomości Radia Plus.
5: Z Orlika prosto na stadion. W Gdańsku rozegrano pierwszy mecz inaugurujący 3. odsłonę ogólnopolskich rozgrywek dla dzieci i młodzieży. Tegoroczne zmagania cieszą się rekordowym zainteresowaniem. Zgłoszono ponad 15 tysięcy drużyn z całej Polski.
12: Na początku są etapy gminno-powiatowe, gdzie praktycznie w każdym powiecie mamy zarejestrowaną drużynę, nawet więcej niż jedną drużynę, to jest kilkadziesiąt drużyn w zależności od powiatu. Potem mamy etapy wojewódzkie, no i na samym końcu najlepsze 96 drużyn z kategorii U13, U14, U15 chłopców i dziewczynek przyjeżdżają tutaj do Gdańska i walczą o to, żeby zrealizować swoje marzenia, podnieść puchar.
5: Mówi Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Wielki finał 13 listopada.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia tradycyjnie w środku wydarzenia te zabiorą nas za wschodnią granicę. Dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś właśnie i my jego śladem podążymy po 21 razem z naszymi gośćmi, a będą to Kamil Kłusiński, główny specjalista zespół Białorusi, Ukrainy i Mołdawii. Ośrodek Studiów Wschodnich. Zabrzmi także Agnieszka Romaszewska-Guzy, dziennikarka, była dyrektorka Biełsat TV. Wcześniej o tym, że życie warte jest rozmowy. Około 20:40 w naszym studiu pojawi się suicydolog dr Halszka Witkowska. Na początek o marzeniu. No ale najpierw to może ja powiem dobry wieczór. Mariusz Seta. Kłaniam się nisko i zapraszam przez najbliższe 2 godziny. O marzeniu wspomniałem. Marzeniu tysięcy Polaków, aby mieć mieszkanie. Najlepiej własne. Najlepiej duże. Najlepiej piękne. No i najlepiej, to chyba największe najlepiej. Najlepiej bez kredytu. W studiu Marek Wielgo, ekspert portalu Rynek Pierwotny.pl. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: A pan to swoje marzenie o własnym mieszkaniu już spełnił?
2: Tak, i to dosyć dawno temu, na szczęście, ale nie powiem, żeby kiedyś było łatwiej o własne 4 kąty, bo kupowałem mieszkanie w czasach, kiedy kredyt złotowy kosztował 20 kilka procent. Mój pierwszy kredyt w euro kosztował 9,4%, który potem refinansowałem na franki, więc było trochę taniej. Niemniej to też było potężne wyzwanie. Jedyna różnica, którą widzę, to nie jest nie tyle dostępność mieszkań, jeśli chodzi o ceny w relacji do zarobków, tylko myślę, że zmienił się na niekorzyść, szczególnie młodych ludzi, to, że niestety perspektywy przed nimi są dużo gorsze niż przed moim pokoleniem. No i wzrost kosztów życia, wzrost kosztów utrzymania jest potężny. W związku z czym coraz trudniej wykrzesać z siebie optymizm, jeśli chodzi o przyszłość, i to jest, myślę, jedna z największych barier, które powstrzymują młodych ludzi przed bardzo poważną, odpowiedzialną decyzją, jaką jest zaciągnięcie kredytu.
1: To już na samym początku zasiał pan tyle niepokoju i smutku w moim sercu, że mam ochotę się zamknąć we własnych 4 ścianach. Dobrze, dobrze, słusznie zaczęliśmy od lokatorów i to oni są na pierwszym planie, ale może w takim razie druga strona tej mieszkaniowej barykady, i to jest właściwie pretekst naszego spotkania. Czy deweloperzy siedzą i płaczą teraz, bo od tygodnia już Lux Developer nie istnieje? Co to takiego?
2: Lex Developer, tak szczerze mówiąc, to ta ustawa, która miała przyspieszyć budowanie mieszkań. Ona powstała głównie po to, żeby poprzedni rząd mógł przyspieszyć realizację programu mieszkaniowego polegającego na budownictwie czynszowym. Deweloperzy jakby przy okazji mieli skorzystać z tej ustawy, bo chodziło o to, żeby szczególnie w miejscach, w których nie było planów zagospodarowania przestrzennego, czy w miejscach, w których te plany były, ale jakby już nieaktualne, nieadekwatne. Każdy, kto się trochę interesuje budownictwem albo budował dom jednorodzinny, wie, jak ważny jest taki plan zagospodarowania. Problem polega na tym, że te plany albo ich nie ma, albo powstają bardzo, bardzo wolno. Stąd to miało być to przyspieszenie, tak? Rządowi poprzedniemu zależało na tym, żeby tych mieszkań powstawało jak najwięcej, a szczególnie tych tanich mieszkań czynszowych. Ta ustawa powstała, ona była początkowo mocno krytykowana, szczególnie przez samorządy, urbanistów, miała w ich przekonaniu stanowić taki wyłom w tym porządku, który istniał. Ja z kolei uważałem, że to dobrze się stało, że taka ustawa powstała, bo ona trochę cywilizowała rynek w takim znaczeniu, że ponieważ tych planów nie było, więc budowy głównie były realizowane w oparciu o decyzje o warunkach zabudowy, które właśnie to te WZ-ki tak zwane wprowadzały chaos urbanistyczny, wprowadzały niekontrolowane rozlewanie się miast. Ta Lex Developer miała to troszkę uporządkować, to znaczy owszem, trochę działała wbrew tym już istniejącym planom, ale równocześnie narzucała pewne standardy urbanistyczne, czyli takie mieszkania czy domy nie mogły powstawać w szczerym polu, one musiały spełnić określone warunki, typu odległość od szkoły, odległość od przystanku komunikacji publicznej, odległość od sklepów itd. Nikt nie miał prawa wybudować w oparciu o tę ustawę budynków mieszkalnych, jeżeli nie spełnił tych tych wymogów urbanistycznych. No i na koniec okazało się, że ci samorządowcy, którzy najgłośniej krytykowali, chętnie z tej Lex Developer skorzystali. To nie było, nie znam statystyk, ile ostatecznie mieszkań powstało.
1: Rzekomo 100 tysięcy.
2: Rzekomo 100 tysięcy.
1: W ciągu 8 lat.
2: To całkiem nieźle. Być może, gdyby nie ta ustawa, powstałoby ich znacznie mniej.
1: No, niezależnie od tego, czy Lux Dev... Lux.
2: Lex.
1: No właśnie, Hex. Lux. Hex. Ale czy Lux? Czy Lux dla lokatorów? Teraz, niezależnie od tego, że Lex, a nie Lux, deweloper już nie obowiązuje, to na pewno deweloperzy dalej budują, dalej sprzedają, ba, ponoć teraz drzwi, jeżeli chodzi o biura deweloperów, się nie zamykają, mają górkę chętnych po to, żeby po mieszkania się nowe zgłaszać. Czy rzeczywiście słuszne są obawy klientów, że ceny mieszkań w najbliższym czasie będą wzrastać?
2: Ja go pamiętam w ostatnich kilku dekadach jeden taki moment, no chociaż dwa, tak być tutaj szczerym, kiedy ceny mieszkań spadły, te ceny nominalne. Po raz ostatni było to w roku 2000, po roku 2008, czyli po tym kryzysie finansowym, który objął cały świat. I wówczas bardzo gwałtownie wzrosły ceny kredytów, spadła ich dostępność, spadła sprzedaż mieszkań. Deweloperzy, którzy byli wtedy na górce podażowej, musieli w związku z tym zejść z cenami, żeby się po prostu też ratować. No ale później te ceny nominalne zawsze rosły i one rosły czasami w dwucyfrowym tempie. Czasami rosły wolniej, nawet poniżej inflacji, więc można powiedzieć, że realnie te ceny spadały, ale nominalnie zawsze rosły. I ja nie spodziewam się, żeby... Nie widzę w tej chwili takiej perspektywy, żeby ceny mieszkań miały spaść. Mówię o średniej cenie metra kwadratowego, która wyznacza pewien trend. I to wynika po prostu z kosztów budowy, czyli między innymi wzrostu cen materiałów budowlanych, wzrostu cen energii, wzrostu cen działek. Również mają na to wpływ regulacje, no chociażby coraz ostrzejsze wymogi dotyczące parametrów energetycznych budynków. Teraz dochodzi kolejny wymóg, jakim jest budowa schronów, mówiąc tak najogólniej, więc tych kolejnych wymogów jest coraz więcej. To oczywiście ma wpływ na koszt budowy, a w konsekwencji na ceny. I zasada jest prosta. Jeżeli deweloper nie zarobi na budowaniu mieszkań, to po prostu ich nie buduje. Więc cała tylko sztuka polega na tym, żeby ceny rosły, ale żeby nasze zachody rosły szybciej. To byłoby najfajniej. I rzeczywiście ten ostatni rok, właściwie nawet dwa lata można powiedzieć, to jest taki dobry w sumie czas dla kupujących mieszkania, bo ceny mocno wyhamowały. Średnio za metr kwadratowy, na przykład w Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii płacimy obecnie na rynku pierwotnym o 1% mniej niż rok temu. Bardzo niewielki wzrost ma miejsce w Łodzi, zaledwie 1%, w Krakowie tylko 3%. No i Warszawa, co prawda, bije inne metropolie tą podwyżką średniej ceny metra kwadratowego, bo na rok do roku wynosi aż 10%, ale to nie wynika z tego, że deweloperzy podnieśli ceny w cennikach, tylko wynika ze zmiany struktury cenowej oferty. Czyli mieliśmy taką sytuację na początku roku, no to się zaczęło tak w grudniu, w styczniu, w lutym, kiedy na rynek warszawski deweloperzy wprowadzili dosyć dużą pulę bardzo drogich mieszkań, nawet po 80 tysięcy za metr kwadratowy. W związku z czym, że tych mieszkań bardzo, bardzo drogich przybyło, one zmieniły właśnie tę strukturę cenową tej oferty i wywindowały średnio cenę metra kwadratowego 10%. Co nie znaczy, że tych mieszkań tańszych nie ma. W dalszym ciągu można kupić na przykład na Białęce czy w Wawrze, mówię o Warszawie, mieszkania w cenach około 13 tysięcy za metr kwadratowy. No i żeby jednak dodać tę łyżkę dziegciu do tej beczki miodu, bo wspomniałem, że to jest dobry czas dla kupujących ze względu na bardzo dużą ofertę mieszkań, a w przypadku Łodzi czy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii mamy wręcz do czynienia z nadpodażą, czyli mówimy taka sytuacja ma miejsce wtedy, kiedy ta oferta deweloperów wystarczyłaby na dwa lata sprzedaży w obecnym tempie, czyli można powiedzieć, że wtedy jest rynek kupującego, tak? Kupujący mogą liczyć na negocjacje cenowe, mogą liczyć na spore upusty, mogą liczyć na różnego rodzaju promocje i z taką sytuacją mamy obecnie do czynienia, natomiast niestety No niestety zaczęliśmy od tych kosztów budowy. One rosną, w związku z tym ta poprzeczka cenowa idzie w górę. Więc jeżeli ktoś chciałby kupić mieszkanie tanio, na przykład za 13 tysięcy za metr kwadratowy, to musi się liczyć z tym, że za rok, za dwa już tak tanich mieszkań nie będzie. Będzie może...
1: No dobrze, dobrze, ale może nie trzeba kupować, może wystarczy wynająć. O, i tutaj głos zawieszam. Chciałem tylko powiedzieć, panie Marku, że Marcin, który naszą audycję realizuje, jest, widzę, bardzo mocno zainteresowany.
3: O, jestem, oczywiście.
1: Masz mieszkanie własne?
3: Jeszcze nie.
1: A właśnie, więc pewnie zastanawiasz się, kupić czy wynająć, więc posłuchaj, o tym będzie za chwilę. Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl, to jest środek tygodnia w Radiu Plus.
0: Radio Plus, środek tygodnia. Reklama. Samuraj był kimś więcej niż wojownikiem. Kaligrafia, literatura, sztuka, dyscyplina, honor i droga doskonalenia. Odkryj niezwykły świat dawnej Japonii, pełen legend, symboli i niezwykłego kunsztu. Drzeworyty mistrzów, legendarne zbroje, broń, maski i blisko 600 wyjątkowych eksponatów. Czas samurajów. Wystawa w Muzeum Narodowym w Lublinie na Zamku Lubelskim. Zapraszamy do 27 września. Szukasz idealnego domu w Lublinie? Poznaj dębowe wille od Look Developer. Nowoczesne domy z własną działką. W standardzie fotowoltaika z magazynem energii. Pompa ciepła, rekuperacja. Ogrzewanie podłogowe i garaże. Blisko sklepów i usług. Zamieszkaj komfortowo. Szczegóły dębowewille.pl.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: 18,47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
6: To ja też chcę.
5: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia tym razem we własnych czterech ścianach z pytaniem o mieszkania. Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl jest z nami. Pytanie zostało zaanonsowane, a brzmi: lepiej kupić czy wynająć?
2: Zdecydowanie lepiej kupić, ale rozumiem, że nie każdego na to kupno jest stać, albo przynajmniej od razu. Więc pewnie wielu 30-latków jest nieco sfrustrowanych, że jeszcze nie stać ich na własne mieszkanie. No, niestety w takiej sytuacji albo muszą mieszkać pod jednym dachem z rodzicami, albo mieszkanie najmować. Ale ja uważam, że w sytuacji, kiedy już będą mogli sobie pozwolić na kupno mieszkania, a najczęściej jest to tak już w wieku raczej 35+, bo wtedy sytuacja zawodowa jest już bardziej klarowna. Wtedy i pozycja zawodowa, wtedy taki człowiek wie już, gdzie chce w ogóle mieszkać. Wtedy jednak warto kosztem oczywiście wielu wyrzeczeń jednak zdecydować się na zakup mieszkania, bo najem jest dobry do pewnego momentu, natomiast też pamiętajmy o tym, że życie bardzo szybko płynie i po zakończeniu swojej aktywności zawodowej przyjdzie nam żyć z bardzo skromnej emerytury. I nawet już ostatnio czytałem taki raport w Niemczech, podnoszą się głosy, że rząd powinien wspierać zakup mieszkań, dlatego że ci młodzi ludzie, czy już nawet niezbyt młodzi, ich czeka po prostu bieda, jeżeli kiedyś przejdą na emeryturę i będą najmowali mieszkania na warunkach komercyjnych. Po prostu nie będzie ich stać na ten najem. Będą klientami opieki społecznej. I ja się obawiam, że z podobną sytuacją możemy mieć w Polsce, bo oczywiście dobrze by było, gdyby rosła podaż mieszkań tych tanich czynszowych, budowanych przez TBS-y czy tam SIM-y, żeby gminy budowały coraz więcej mieszkań komunalnych, ale nie znam takiego kraju na świecie, w którym państwo czy samorządy zapewniłyby potrzeby mieszkaniowe wszystkim.
1: Ale wie pan, że po tych słowach jest pan już na czarnej liście polskich firm, które zajmują się tak zwanym najmem instytucjonalnym.
2: Ale jestem za
1: tych firm przybywa, bo mówimy wynająć czy kupić. Oczywiście hasło najem od razu kojarzy się naszym słuchaczom z jakąś osobą, która ma mieszkanie, z niej nie korzysta, z niego nie korzysta, wynajmuje, ale musimy za to zapłacić, tak. Ale teraz mamy coraz większy rynek najmu instytucjonalnego, czyli mamy, można to też nazwać po prostu deweloperów, którzy budują całe osiedla, w których nie sprzedają tych mieszkań, tylko po prostu wynajmują te mieszkania.
2: Bardzo dobrze, że ten rynek rośnie. Bardzo dobrze, że mieszkań na wynajem powstaje coraz więcej, bo tylko w ten sposób można wyhamować wzrost czynszów, ustabilizować czynsze, jeżeli podaż będzie coraz większa. No, niemniej, tak jak zacząłem mówić, no, nie wiem, strzelam. Dzisiaj dwupokojowe mieszkanie to jest wydatek rzędu 3-4 tysięcy złotych. Jeżeli ktoś zarabia, powiedzmy, 8 tysięcy na rękę, może sobie pozwolić na taki wydatek, ale po przejściu na emeryturę, kiedy dostanie połowę tego, co zarabia obecnie, no nie będzie w stanie utrzymać takiego mieszkania. To naprawdę kiedyś, a też pamiętajmy, że mnóstwo ludzi pracuje na umowach cywilnoprawnych, tak, B2B, oni kiedyś dostaną emerytury prawdopodobnie groszowe, więc dla nich ten okres aktywności zawodowej to jest moment, kiedy muszą zadbać o swoją przyszłość, muszą się w jakiś sposób zabezpieczyć. Ja często nazywam swoim...
1: Dobrze, przepraszam, ale to jednocześnie można też przełożyć na kredyt brany na 30 lat. Zależy oczywiście, w którym momencie życia taki kredyt weźmiemy, żeby to mieszkanie kupić. I też nie jest powiedziane, że za te lat ileś tam będzie nas stać na ratę kredytu.
2: Zakładam, że do momentu przejścia na emeryturę ten kredyt już będzie spłacony i wtedy zostanie już tylko...
1: Tego wszystkim życzę.
2: Oczywiście, no zresztą bank nie dałby kredytu osobie, która no nie ma przed sobą tak długiego okresu aktywności zawodowej. W związku z tym na koniec taki kredytobiorca po spłaceniu kredytu zostaje z potężnym majątkiem. Oczywiście, że musi zacisnąć zęby, musi być może z wielu rzeczy rezygnować, ale zostaje na koniec z majątkiem, z którym może coś zrobić, może to mieszkanie sprzedać, kupić mniejsze, może kupić w tańszej lokalizacji. Niemniej bieda aż tak dużemu nie grozi, niż w sytuacji, kiedy musiałby takie mieszkanie najmować na zasadach komercyjnych, podkreślam, bo ten najem taki, nazwijmy to, społeczny jest oczywiście dużo tańszy i mogę sobie bez problemu wyobrazić osoby, które mieszkając w zasobach TBS-ów czy SIM-ów, czy oczywiście w mieszkaniach komunalnych, mogą tak sobie mieszkać do końca życia i ten czynsz ich nie przerośnie, to znaczy będą w stanie płacić taki czynsz i normalnie funkcjonować. Natomiast nie wyobrażam sobie życia ze skromnej emerytury w mieszkaniu najmowanym na warunkach komercyjnych. Więc
1: A co ma zrobić osoba, która jest za biedna, aby wziąć kredyt, aby ten kredyt dostać, a jednocześnie za bogata, aby dostać mieszkanie komunalne?
2: Taka osoba może, teoretycznie przynajmniej, bo wspomniałem o budownictwie społecznym czynszowym, czy mieszkaniach budowanych chociażby spółkę PFL Nieruchomości, tak, gdzie mogą liczyć na dopłaty do czynszu w ramach programu Mieszkanie na Start. No to są, to właśnie to są te dostępne mieszkania czynszowe, nie komercyjne, dostępne mieszkania czynszowe. I oczywiście byłoby fajnie, byłoby super, gdyby takich mieszkań powstawało rocznie kilkadziesiąt tysięcy, bo wtedy można by realnie myśleć o tym, że wielu młodych ludzi w takich zasobach mogłoby zamieszkać. No problem polega na tym, że takich mieszkań nie powstaje tak dużo i pewnie jeszcze długo nie będzie powstawało tak dużo, no bo to są gigantyczne koszty, dla państwa również. No i również to jest proces budowlany. Mówiąc krótko, nawet jeżeli pieniądze w budżecie by były, to jeszcze muszą być gminy, które będą takie inwestycje realizowały, a ja czasami odnoszę wrażenie, że gminy tak nie bardzo się do tego palą.
1: A to jest właśnie ciekawy wątek. Kto właściwie powinien budować w Polsce mieszkania? Czy tylko i wyłącznie deweloperzy?
2: Nie, oczywiście, że nie powinny budować.
1: Mamy dziesięciolecie, bo 10 lat temu ogłoszono program Mieszkanie Plus.
2: Tak.
1: Dobrze wiemy, że obietnice były wielkie i szumne, dobrze wiemy, że program został wygaszony. Ze 100 tysięcy mieszkań zdaje się, że zbudowano około 20 tysięcy. Echa jeszcze cały czas nie milkną tak naprawdę tych mieszkań. To jest wątek chyba na całkiem inną i osobną rozmowę. Niemniej była to ostatnia próba chyba rządowa programu budowy mieszkań, a nie dopłatu do kredytów czy wzmożenia na rynku kredytowym, jeżeli chodzi o wzięcie mieszkania na kredyt właśnie. No i co? I właściwie na niczym to się teraz kończy. I no pozostaje pytanie, czy tylko deweloperzy powinni budować?
2: Zupełnie.
1: Czy samorządy powinny się za to brać? Czy rząd powinien mieć jakiś program?
2: No, biorę za dobrą monetę te zapowiedzi, czy nawet nie zapowiedzi, decyzje obecnego rządu, który rzeczywiście przeznacza coraz więcej pieniędzy na wsparcie społecznego budownictwa czynszowego. Tylko cały czas mówimy o kilku tysiącach, no może kilkunastu tysiącach mieszkań, tak, rocznie. To jest ciągle kropla w morzu potrzeb. To, ile teraz mieszkań tych tanich, czynszowych powstaje, to jest 3% w skali całego budownictwa mieszkaniowego. W dalszym ciągu głównym dostawcą są deweloperzy, no i oczywiście inwestorzy indywidualni, bo w Polsce też mamy tę specyfikę, że dużo osób decyduje się na samodzielną budowę domów jednorodzinnych, najczęściej systemem gospodarczym, mają działki i wtedy budowa własnego domu jest po prostu tańsza niż kupno mieszkania od dewelopera, więc mamy budownictwo jednorodzinne, mamy deweloperów, no i oby to budownictwo społeczne, czynszowe się rozwijało. Być może w perspektywie kilkunastu lat tych mieszkań będzie powstawało kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy, tylko to będzie cały czas będzie ich za mało, żeby potrzeby wszystkich potrzebujących pokryć. No ale też pamiętajmy o zmianach demograficznych. To też trzeba wziąć pod uwagę, dlatego że dużo mieszkań będą zwalniali seniorzy, tak, osoby, czyli obecni emeryci, rodzice, dziadkowie młodych ludzi, więc tych mieszkań, biorąc pod uwagę, że będzie nas ubywało, nas, mieszkańców Polski, więc ten problem częściowo rozwiąże się w ten sposób, chociaż tutaj od razu z góry zastrzegam, to nie dotyczy tych największych metropolii, Warszawy, Wrocławia, Trójmiasta, Poznania, bo w tych największych miastach, gdzie jest prężnie rozwijający się rynek pracy, tych mieszkań jest i będzie za mało. Te miasta będą się rozwijały, bo one będą wchłaniały młodych ludzi z innych rejonów Polski, również będzie się rozwijała migracja zagraniczna, bo nie sądzę, żeby tutaj całkowicie udało się to zahamować. W związku z tym tutaj popyt na mieszkania będzie cały czas rósł, no ale będą też miejscowości, gdzie chętnych na zakup mieszkania będzie. Te mieszkania będą czasami być może nawet stały puste, bo nie będzie chętnych, no i ceny będą również spadały, więc tak naprawdę ten największy problem mieszkaniowy dotyczy tych największych metropolii. W mniejszych miastach myślę, że już w tej chwili mieszkania są o wiele bardziej dostępne, no chociażby jak robimy analizy, taka klasyczna metoda, czyli porównanie dochodów do cen, na przykład Zielona Góra, Gorzów, gdzieś tego typu miasta, te mniejsze wojewódzkie, tam mieszkania są dostępne. No jedyny problem to jest mieć dobrą, stabilną pracę. Tak? Jeżeli ktoś ma pracę stabilną, może sobie pozwolić na mieszkanie. No problem polega na tym, cały czas to będę podkreślał, że ta praca jest, ale w tych największych metropoliach.
1: No tak, mówi pan o największych wyzwaniach, mówi pan o nieubłaganych prawach, powiem brutalnie, biologii, no ale one łącznie z demografią mówią wprost, starzejemy się jako społeczeństwo. To jest jeszcze jeden wątek, który się pojawia. Niektórzy wspominają o tym cicho, ale przy innych wyzwaniach to gdzieś tam umyka na dalszy plan. Czyli o tak zwanym mieszkalnictwie senioralnym mówię. O tym, żeby te mieszkania były przystosowane też do tego, że się starzejemy jako społeczeństwo i to, co dzisiaj mamy w ofercie mieszkaniowej, niekoniecznie będzie spełniać potrzeby nas jako społeczeństwa za lat 20.
2: Tak, ja osobiście jestem zdania, że to budownictwo senioralne, ono będzie się rozwijało, ale raczej powoli, bo przeciętny polski senior nie chce się wyprowadzić z własnego mieszkania. I to, co uważam za...
1: Nawet jak mieszka na trzecim piętrze bez windy?
2: Nawet. Znaczy, no, pewnie najlepiej byłoby takie mieszkanie sprzedać, kupić sobie gdzieś na parterze. Niemniej to, co uważam za bardzo pilną potrzebę, i są kraje na świecie, chociażby Austria, Wiedeń, gdzie wprowadzono takie programy, które umożliwiają seniorom dzięki pomocy publicznej, ulgom podatkowym, dopłatom, dostosowanie mieszkań do właśnie takich potrzeb osób starszych, czyli mam na myśli chociażby brak progów w mieszkaniach, szerokie drzwi, odpowiednio zaprojektowana łazienka z różnymi tam uchwytami. To nie są wielkie inwestycje, ale byłoby fajnie, gdyby państwo wspierało właśnie takich starszych osób. No oczywiście mam świadomość, że największym problemem są budynki, w których nie ma windy takich do czterech pięter. Być może w części z nich, bo widziałem takie realizacje, można taką windę dobudować. Problemem są wieżowce, w których jest jedna winda, która jeżeli się zepsuje, no powoduje unieruchomienie, czy no, mówiąc krótko, mówi się o takich budynkach, czy takich osobach, więźniowie czwartego piętra, tak? A czasami tych pięter może być kilkanaście. To jest poważny problem i oczywiście również wymiana dźwigów, wymiana wind tutaj powinna być wzięta pod uwagę. No bo umówmy się, no powstają już takie komercyjne apartamentowce dla seniorów, nazwijmy to w ten sposób, czasami nawet z opieką medyczną. To są gigantyczne koszty, na które mało kto może sobie pozwolić, bo to są ceny pobytu w takim miejscu, idą tysiące złotych, nawet i 10 tysięcy złotych. Przy naszych skromnych emeryturach to raczej no, mało kto może sobie pozwolić. Więc na razie może te następne pokolenia seniorów będą już miały trochę wyższe emerytury, ale na razie wspierajmy przynajmniej tych, którzy chcą mieszkać w lepszych warunkach, w sensie bardziej dostosowanych mieszkaniach do swoich tutaj tych nie no, mniejszych możliwości ruchowych na przykład, tak?
1: A że w przyszłym roku wybory parlamentarne, to już się zastanawiam, jakie obietnice będą składane.
2: Pamiętasz, kiedyś obiecywano wspieranie budowy na przykład akademików i to byłoby fajna sprawa, bo przecież tysiące mieszkań w największych metropoliach, chociażby w Warszawie, jest, można powiedzieć, zabieranych, w cudzysłowie, przez studentów. Gdyby były dla nich miejsca w akademikach, te mieszkania trafiłyby na rynek i dzięki temu być może byłyby bardziej dostępne dla tych, którzy potrzebują takich mieszkań do dłuższego pobytu.
1: Marek Wielgo, ekspert portalu rynekpierwotny.pl, a to jest środek tygodnia. Za chwilę w naszym studiu pojawi się suicydolog dr Halszka Witkowska. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Ja również dziękuję.
1: A nasz kolejny gość przypomni o tym, że życie warte jest rozmowy o tym już za chwilę.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Środek tygodnia w Radio Plus jest 20:40, więc dzień schyla się ku zachodowi czy końcu. I trochę mnie przeraża bilans tego dnia. Każdego dnia w Polsce 13 osób odbiera sobie życie, a 6 dzieci podejmuje próbę samobójczą. W 2025 liczba samobójstw w grupie wiekowej do 19 roku życia wzrosła o 27%. Badania pokazują, że ponad 50% nastolatków pomagało koledze lub koleżance z myślami samobójczymi. W Radiu Plus dr Halszka Witkowska, suicydolog, prezes Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy i koordynator oraz pomysłodawczyni serwisu pomocowego zwjr.pl. To skrót od Życie Warte Jest Rozmowy. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Za tymi liczbami, które podałem, stoją tragedie konkretnych ludzi oraz ich rodzin, przyjaciół. No i tych tragedii z roku na rok przybywa? Czy jesteśmy po prostu jako społeczeństwo w ogromnym kryzysie?
2: Na szczęście w populacji ogólnej w Polsce od 2 lat mamy tendencję spadkową, a to jest takie światełko nadziei, że powoli te działania z zakresu profilaktyki zaczynają przynosić efekty. Mamy coraz większą świadomość, natomiast sytuacja jest nadal bardzo poważna. Te dane, o których pan powiedział, 13 osób dziennie, to musimy pamiętać, że są oficjalnymi danymi policji. A wiemy, że na pewno są niedoszacowane, zwłaszcza wśród osób starszych, wśród seniorów. A pamiętajmy także, że Światowa Organizacja Zdrowia prognozuje, że na każde samobójstwo przypada od 10 do 15 prób samobójczych. Więc jest to ogromna rzesza osób, które często są ze swoim cierpieniem zupełnie same, dlatego że cały czas jest bardzo duże tabu wokół tego tematu. Wstyd się przyznać do myśli samobójczych, a co dopiero do próby samobójczej. Natomiast myślę, że to, o czym zapominamy nadal, to jest to, że każde samobójstwo wpływa nawet na 135 osób z otoczenia. To jest ogromne pole rażenia. Jeżeli śmiercią samobójczą ginie nastolatek, to cierpią nie tylko rodzice, dziadkowie, ale także koledzy, koleżanki, przyjaciele z klasy, szkoła, nauczyciele. To jest ogromna tragedia. Często ta żałoba łączy się z traumą. Więc jeżeli pomyślimy, że każdego dnia 11 mężczyzn odbiera sobie życie, to wśród nich są też ojcowie. W ramach serwisu Życie Warte Jest Rozmowy wspieramy nie tylko osoby w kryzysie, ale także właśnie osoby w żałobie po śmierci samobójczej. Jutro z okazji Światowego Dnia Zapobiegania Samobójstwom w trakcie konferencji profilaktycznej, która odbywa się w Warszawie, będziemy mieli wsparcie także właśnie zarówno dla osób w kryzysie, jak i dla bliskich, którzy kogoś stracili. Są z nami wolontariusze, którzy przechodzą kurs pierwszej pomocy emocjonalnej, są otwarci na słuchanie i wspieranie takich osób. Ci wolontariusze też są oznaczeni w mediach społecznościowych takim znaczkiem Porozmawiajmy, bo bardzo ważne jest zarówno w kryzysie samobójczym, jak i będąc w żałobie po śmierci samobójczej, słuchanie, bez oceniania, bycie.
1: Rzeczywiście pani już zdradziła pretekst naszej rozmowy. Jutro będziemy obchodzili Światowy Dzień Zapobiegania Samobójstwom i właśnie z tej okazji organizują państwo dużą konferencję, około 2000 gości zapowiedziało się na tym spotkaniu. Jednym z najważniejszych wydarzeń będzie premiera, podobno pierwszego takiego w Polsce, interaktywnego filmu. A co to za film?
2: To nasz najnowszy projekt. Bardzo na niego liczymy, ponieważ z jednej strony wiemy, że jest bardzo duża liczba prób samobójczych wśród dzieci i młodzieży. W zeszłym roku było to 1925 prób samobójczych odnotowanych przez policję. Wiemy też, że między rokiem 2020 a 2023 liczba prób samobójczych wśród dziewcząt wzrosła o 215%. I to, co pan redaktor na samym początku przywołał, dzieci rozmawiają o swoich myślach samobójczych i często nie wiedzą, jak zareagować, kiedy kolega lub koleżanka mówi o tym, że chce odebrać sobie życie. I niestety często są też w takiej sytuacji, kiedy właśnie ten kolega lub koleżanka mówi: tylko proszę, nikomu nie mów. Boję się, żeby ktokolwiek się dowiedział. I projekt, który zrealizowaliśmy i który jutro będzie miał swoją premierę na konferencji prasowej o godzinie 9, to kilkunastominutowy film, interaktywny, w którym młody człowiek dowie się, jak wspierać rówieśnika, jak zachęcić go do skorzystania z profesjonalnej pomocy, dowie się, jak zadawać pytania, aby ta osoba otworzyła się i chciała opowiedzieć o swoim cierpieniu, bo musimy o tym pamiętać, że często osoby w kryzysie samobójczym ukrywają swój ból psychiczny za uśmiechem, za udawaniem, za słowem wszystko jest okej, okay, wszystko jest w porządku. I ten film ma pokazać młodym ludziom, na czym polega odpowiedzialne wsparcie rówieśnicze, ale też gdzie są jego granice i w którym momencie przekazać rówieśnika do specjalisty, do osoby dorosłej. I ta jego innowacyjność tego filmu polega właśnie na tym, że osoba, która go ogląda, ten film oczywiście będzie dostępny w internecie na naszej stronie Życie Warte Jest Rozmowy, polega na tym, że w trakcie scen będzie zatrzymanie, pauza i będzie można wybrać odpowiedź lub pytanie, które ma się pojawić w tej rozmowie. I liczymy na to, że to też zachęci młodych użytkowników, bo to jest taki element, byśmy powiedzieli, gry trochę między filmem a grą, żeby tą wiedzę z tak trudnego tematu i wrażliwego przyswoili, ale także w takim pragmatycznym wymiarze.
1: W czasie naszej rozmowy schodzi nieustannie na ludzi młodych. Nie chcę ja z kolei wchodzić w jakąś tanią sensację i podawać przykłady chociażby z ostatnich tygodni czy miesięcy. Niestety, słowo udane chciałem powiedzieć, ale to chyba nie jest na miejscu, ale no, prób samobójczych, które zakończyły się śmiercią tych młodych ludzi. Było o nich głośno ze względu na okoliczności tych samobójstw. Niemniej, cały czas, powtarzam, pojawiają się przykłady ludzi młodych, a tropy później prowadzą do sytuacji rówieśniczej, do grup, do szkoły po prostu. Czy to tam coś dzieje się w takim razie złego? Państwo na pewno też badają przyczyny, powody tych prób samobójczych. Do jakich wniosków państwo dochodzą właściwie?
2: Przede wszystkim musimy pamiętać, że z zachowaniami samobójczymi nigdy nie ma jednego czynnika, nie ma jednego powodu. To jest zawsze sieć zdarzeń, sytuacji, czynników indywidualnych, życiowych, środowiskowych. I nie możemy jednoznacznie powiedzieć, że to jest szkoła. Młody człowiek żyje w trzech podstawowych środowiskach w tej chwili. Z jednej strony to jest oczywiście dom rodzinny. I tam też są czynniki środowiskowe. Przemoc psychiczna, fizyczna, seksualna. W badaniach reprezentatywnych, których byliśmy współorganizatorem razem z Fundacją Dbam o Mój Zasięg, te badania mają wyniki w takim raporcie Dobre i Złe Wiadomości. Zachęcam Państwa, to jest bardzo ciekawy raport. Wyszło, że niestety wśród dzieci z zachowaniami samobójczymi najczęściej doświadczają one przemocy psychicznej dokonywanej przez rodzica lub opiekuna w domu. Więc z jednej strony mamy to środowisko domowe. Pamiętajmy, że nie tylko przemoc doświadczana jest czynnikiem ryzyka, ale też oglądana. Tak, dziecko, które jest bezradne w sytuacji, kiedy rodzice sami wobec siebie na przykład stosują przemoc. Więc z jednej strony mamy dom rodzinny, gdzie mogą być te czynniki środowiskowe. Potem mamy oczywiście szkołę. I dużym problemem jest przemoc rówieśnicza, która niezaopiekowana nawet 7-krotnie zwiększa ryzyko podjęcia próby samobójczej. Ale nie zapominajmy także o kolejnym środowisku, jakim jest po prostu internet. Młody człowiek spędza tam średnio 5 godzin 36 minut dziennie, z czego 4 godziny 12 minut w mediach społecznościowych. I te same badania, o których wspomniałam wcześniej, pokazały nam, że wśród uczniów klas trzecich szkół ponadpodstawowych 55% zaznaczyło, że wyświetlają im się w internecie treści związane z samobójstwem. I 90% też odpowiedziało, że samodzielnie nigdy ich nie wyszukuje. I pamiętajmy, że to nie zawsze są tylko takie treści, gdzie młody człowiek widzi samobójstwo czy samouszkodzenie, ale to są też takie treści niby żartobliwe. Podam przykład niestety autentyczny z takiego zbioru, gdzie młody człowiek odebrał sobie życie. To jest na przykład film, gdzie ktoś podnosi łopatę i mówi: moje życie i tak nie ma sensu. Słyszy piorun: o, ktoś mnie wyręczy. I możemy powiedzieć żart. Ale z drugiej strony, proszę wyobrazić sobie taką sytuację.
1: Ziarno zasiane po prostu.
2: Tak, ale to chodzi nawet o to, bo wiadomo, jeżeli dziecko nie przeżywa kryzysu, nie ma problemów, to taki filmik nie będzie szkodliwy. Ale jeżeli dziecko ma już myśli samobójcze, albo przeżywa kryzys, czy ma depresję i wyświetla mu się to nie raz dziennie, ale 20, 30 razy dziennie. W tym badaniu, o którym wspomniałam, przebadaliśmy też, jak często takie treści się wyświetlają. I to, co nas najbardziej zaniepokoiło, to fakt, że im młodsze dzieci, tym z większą częstotliwością wyświetlają im się takie treści, jeżeli te dzieci doświadczyły wcześniej zachowań samobójczych. Więc to są wszystko powody, które nas zmusiły w jakiś sposób do tego, żeby nie tylko już badać, nie tylko kolejne raporty, bo mamy tych opracowań dużo, ale przynosić realne narzędzia. I z jednej strony mamy w serwisie Życie Warte z rozmowy bezpłatną pomoc dla rodziców, którzy mierzą się z kryzysem samobójczym dziecka. Mamy bezpłatną pomoc dla szkół, dla nauczycieli. I teraz chcemy też wyjść z projektem do młodych osób, tak? I stąd ten film interaktywny. A do tego jeszcze robimy działania kompleksowe, czyli program Wspierająca Szkoła, gdzie uczymy i nauczycieli, i rodziców, jak reagować, jak wspierać dziecko w kryzysie.
1: Ja jako rodzic i pewnie nie jeden rodzic, który nas słucha, czuję teraz niepokój i zastanawia się, jakie sygnały powinny od razu uruchomić alarm w jego głowie. To jakie sygnały?
2: W ramach naszej fundacji opracowaliśmy tak zwaną pierwszą pomoc emocjonalną.

0: które powiedziałam, to są takie sygnały ostrzegawcze, które powinny nas na chwilę zatrzymać i żebyśmy zwrócili uwagę, czy na przykład za tym też nie idą pewne słowa. Jestem beznadziejny, do niczego się nie nadaję, nikomu na mnie nie zależy, nikt mnie nie rozumie, ty mnie nigdy nie rozumiesz. Tak? Jeżeli połączymy zachowanie ze słowem, to powinniśmy się już na chwilę zacząć, powinniśmy się na chwilę zatrzymać i zacząć zadawać pytania. To jest to drugie Z. Zapytaj. Bardzo ważne, żeby te pytania były pytaniami otwierającymi. Czyli nie pytamy dziecka, dlaczego jesteś smutny, ale warto zapytać, widzę, że coś się dzieje u ciebie, widzę, że jesteś smutny, czy coś takiego się wydarzyło ostatnio, czy coś sprawia ci trudność, czy coś sprawia ci ból, opowiedz mi o tym. I bardzo ważne jest w tym momencie, żebyśmy też nie bali się zadać pytania o myśli samobójcze. My się bardzo boimy tego pytania. Jest takie przekonanie powszechne, takie fałszywe przekonanie, że takie pytanie może wywołać takie myśli. Jest dokładnie odwrotnie. Czy to jest pytanie, które ratuje życie? Jeżeli my je zadamy i okaże się, że ta druga osoba nie ma tych myśli samobójczych, to się nic złego nie stanie. Ale jeżeli my je zadamy i ktoś powie, no zdarza mi się, to wtedy bardzo ważne jest, żebyśmy się dopytali, od jak dawna, czego dotyczą, jak często przychodzą, czy ta osoba daje sobie z tym radę, tak? Znaczy, to jest szalenie istotny moment i to ta rozmowa może nam pozwolić dowiedzieć się w ogóle, na jakim etapie kryzysu jest dziecko. I trzecie Z to jest zaakceptuj. I to jest najtrudniejszy krok. Nie oceniaj, nie bagatelizuj, nie opowiadaj historii z własnego życia, że za moich czasów, tak, albo jak ja byłem w twoim wieku, to nikomu jeszcze nie pomogło. Mamy zupełnie inne czasy, inne środowisko, inny rodzaj problemów i nie chodzi o to, żeby je porównywać. Trzeba po prostu drugą osobę wysłuchać i spróbować zrozumieć, dopytać, co stoi za tymi słowami, co stoi za tymi uczuciami, które pojawiają się. I dopiero czwarty krok to jest zadziałaj, zareaguj. Z jednej strony oczywiście wsparcie specjalistów, ale z drugiej strony także plan bezpieczeństwa. Umowa na to, że co robimy, jeżeli te myśli samobójcze się pojawiają, jakie są reakcje. Tak? Znaczy, to też jest bardzo ważne. Więc zasada pierwszej pomocy emocjonalnej to zasada, którą każdy z nas powinien znać. My opracowaliśmy poradnik dotyczący pierwszej pomocy emocjonalnej. Oczywiście jest bezpłatny do pobrania na naszej stronie Życie Warte Jest Rozmowy. Zachęcam Państwa bardzo, bo mamy tam dużo materiałów, które są napisane w prosty, przystępny sposób na oczywiście podstawach naukowych i warto się z nimi zapoznać.
1: Trudno sobie jednak mi wyobrazić to, jak samemu jesteśmy w stanie sprostać takiemu wyzwaniu. I właściwie chyba pierwszą myślą byłoby to, aby poprosić o pomoc eksperta. Tylko jak to zrobić? Mamy zadzwonić do państwa? Mamy wejść na stronę, szukać eksperta? Co taki ekspert mi powie? Co on zrobi tak naprawdę? Jak się rozmawia z osobami, które są w kryzysie samobójczym?
0: Bardzo ważne jest, żebyśmy pamiętali, że my nie musimy być sami jako pomagacze. Na to w ogóle kładziemy bardzo duży nacisk w działaniach naszej fundacji Życie Warte Jest Rozmowy, żeby wesprzeć tych, którzy chcą pomóc, żeby edukować otoczenie. I odpowiem najpierw na pierwsze pytanie, jak uzyskać tą pomoc. Wystarczy wejść do serwisu Życie Warte Jest Rozmowy i kliknąć w zakładkę Moje dziecko jest w kryzysie. I zapisz się na bezpłatne konsultacje dla rodziców. Wypełniamy formularz, dostajemy maila z propozycją terminu. W tej chwili ponad 50 osób pracuje w naszym zespole. Codziennie kilkanaście takich konsultacji odbywamy. Terminy są bardzo szybkie, wszystko jest bezpłatne, wszystko jest anonimowe. Takie same właśnie konsultacje mamy dla nauczycieli, którzy martwią się o swojego ucznia. Więc bardzo zachęcam do tego. I co się dzieje na takich konsultacjach? To też jest ważne powiedzieć. Oczywiście rodzice opowiadają szczegółowo tą sytuację, każdy przypadek jest inny, ale bardzo często uczymy też rodziców po prostu wspierającej rozmowy, na nowo odbudowania zaufania. Często pomagamy znaleźć specjalistę bezpłatnego w najbliższym otoczeniu, bo proszę zwrócić uwagę, że narracja medialna jest taka, że nigdzie nie ma pomocy. A my pokazujemy, jak znaleźć tą pomoc, bo ona jest, tylko czasem gdzieś w tym szumie informacyjnym nam umyka.
1: Więc pierwszym krokiem w przypadku takiego kryzysu byłoby wejście na stronę Fundacji Życie Warte Jest Rozmowy. Doktor Halszka Witkowska, suicydolog, bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszam już po 21 w środku tygodnia. Będziemy na Białorusi.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 25 milionów złotych.
3: To ja też chcę.
2: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 25 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Reklama.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: W którym ponownie kłania się nisko Mariusz Syta. Wczoraj przekroczył granicę z Białorusią. W Polsce przebywał od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia. Został skazany za rzekome wzniecanie nienawiści oraz wzywanie do działań przeciwko bezpieczeństwu państwa. Krok dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta sprawił, że wokół tego kraju, Białorusi, toczyć będą się rozmowy w tej godzinie w środku tygodnia w Radiu Plus, a na naszych łączach Kamil Kłosiński, główny specjalista zespołu Białorusi, Ukrainy, Mołdawii, Ośrodek Studiów Wschodnich. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.
1: Andrzej Poczobut, jak zapowiadał, tak zrobił, wrócił na Białoruś. No jak pan ocenia ten ruch właściwie?
2: Ja na początku, bo znam Andrzeja i spotykałem się z nim już na początku maja, się widzieliśmy. Na początku uważałem, że spróbuję go jednak przekonać, żeby tego nie robił. Wielu jego przyjaciół, znajomych, nie tylko ja, próbowało. Ale potem, po kilku rozmowach z Andrzejem, zrozumiałem, że nie możemy wymagać od człowieka, który przeszedł przez piekło, a tym niewątpliwie było więzienie na Białorusi, to nie jest sanatorium, i nie złamał się, nie uległ. Trudno wymagać od takiego człowieka, żeby uległ naszym namowom pokojowym, cywilizowanym, kiedy wytrzymał tamto. Andrzej jest człowiekiem twardym, silnym i upartym. Podjął decyzję, ma swoje motywy i wielokrotnie publicznie przedstawiał, że chce wspierać Związek Polaków na Białorusi, że jest winien coś tym ludziom moralnie, że chce być dalej takim piorunochronem, jak on to mówi, który ściąga na siebie uwagę władz, a tamtych ludzi władze zostawiają w spokoju, bo rzeczywiście Związek Polaków na Białorusi, chociaż nielegalnie, ale działa na Białorusi, w takim okrojonym zakresie, ale jednak działa, zajmuje się kulturą, językiem, tym, czym każdy związek mniejszościowy, organizacja mniejszościowa się zajmuje. I Andrzej w takim XIX-wiecznym duchu, ja to zawsze mówię, powstańca styczniowego, pojechał tam, no jednak ponosząc pewne ryzyko, bo nie jest to reżim demokratyczny, jest to reżim totalitarny i jest to reżim, któremu nie należy ufać.
1: A czy uważa pan, że on jest teraz tam zagrożony, czy może z drugiej strony, ponieważ został uwolniony wskutek międzynarodowych działań, głównie jednak chyba Amerykanów, a niekoniecznie Polski, choć ona oczywiście także w tym brała udział, czy to nie jest tak, że skutkiem działań amerykańskich służb, które, powtarzam, doprowadziły do tego, że odzyskał wolność, teraz może czuć się jednak na swój sposób bezpieczny, bo Amerykanie jednak nad tym czuwają, czy nie?
2: No, jakby prostując też przy okazji, był w tym wszystkim też duży wysiłek Polski. To nie jest tak, że Polska tylko nominalnie przyjęła Andrzeja na swoje terytorium jako Polaka. Był duży wysiłek naszej dyplomacji i nie tylko, ale oczywiście bez zaangażowania Amerykanów i Rosjan, o czym niestety trzeba pamiętać, szczególnie jeśli chodzi o Andrzeja, bez Rosjan to by się nie udało. Oni według moich informacji, mojej wiedzy, rekonstrukcji tych wydarzeń wywarli presję na Łukaszenkę, a to trochę tak jak w tej słynnej komedii, może jeszcze słuchacze pamiętają, pułkownik Kwiatkowski, rewelacyjnej komedii z połowy lat 90. Tam był taka fraza, że towarzysze sowieccy bardzo nie lubią zwalniać. I oni zwolnili, ale żałują. I rzeczywiście tu jest takie ryzyko, że będą chcieli naprawić swój błąd, jak mnie mają, i znowu wziąć zakładnika. Andrzej na szczęście tym razem, bo mówimy o tym wyjeździe, nie wiem jak będzie w przyszłości, on będzie wracał jeszcze na Białoruś, to na pewno, ale tym razem Andrzej ma stosunkowo bezpieczną sytuację i tu wracamy do Amerykanów, tu ma pan rację, bo Amerykanie gwarantowali mu bezpieczeństwo, oni wymogli na Białorusinach, żeby Andrzej otrzymał paszport i mógł wrócić z tym paszportem na Białoruś, to uczynił wczoraj, jak już było mówione, i Amerykanie się wybierają do Mińska. Znów ma przyjechać w połowie września John Cole, słynny wysłannik Donalda Trumpa, i ma negocjować zwolnienie kolejnej partii więźniów politycznych. No to ja tutaj widzę gwarancję, taką najpewniejszą, chwilowo dla Andrzeja, akurat na tym wyjeździe. Andrzej ma wrócić za kilka dni, i myślę, że do przyjazdu Koula Łukaszenka musiałby być kompletnie szalony, albo Rosja może chciałaby nagle przeszkodzić tej wizycie Koula, żeby aresztować Andrzeja. To myślę, że on tym razem wróci. On tym razem wróci, tym bardziej, że nie prowokuje władz i tylko śladami polskości sobie podróżuje, odbiera cmentarze, krewnych, znajomych, współpracowników ZPB, ale nie czyni nic demonstracyjnego. Natomiast przy kolejnych wyprawach ja się obawiam, że może być różnie.
1: Rzeczywiście wspomniał pan o tym, co on teraz robi za naszą wschodnią granicą. Zerkam na Facebook i profil Andrzeja Poczobuta w internecie. Widzę jego uśmiechnięte zdjęcie z równie uśmiechniętymi znajomymi gdzieś w Grodnie. Dziś byłem w naszym biurze w Grodnie. Dużo emocji, dużo opowieści relacjonuje 4 godziny temu. Andrzej Poczobut, w jakiej sytuacji jest teraz Związek Polaków na Białorusi?
2: Związek Polaków na Białorusi, tak jak już mówiłem, działa nielegalnie. Został zdelegalizowany ten niezależny, który nie podporządkował się władzom już w 2005 roku. Także można powiedzieć, że 21 lat bez mała ten związek działa nielegalnie, w takim podziemiu trochę. No ale władze oczywiście wiedzą o istnieniu tych struktur i w zależności od koniunktury, od stanu dialogu bądź jego braku, obecnie brak dialogu polsko-białoruskiego, w ogóle unijno-białoruskiego, no to ten związek działa w lepszych lub gorszych warunkach. Przypomnę, że o czym mało kto pamięta, że również przed 2020 rokiem, czyli przed tym załamaniem w stosunkach Białorusi z Zachodem, Związek Polaków na Białorusi też działał nielegalnie i też miał problemy. Zamykano polskie szkoły, w Wołkowysku w Grodnie dwie szkoły średnie zostały odebrane jeszcze właśnie w czasach dialogu. Ja pamiętam, byłem w 2019 roku w Wołkowysku i tylko mogłem przez płot popatrzeć na szkołę dawniej polską, za polskie pieniądze jeszcze w latach 90. wybudowaną, ponieważ została odebrana i przekształcona w szkołę z językiem rosyjskim przede wszystkim i tam w mniejszym zakresie białoruskim, taką klasyczną, zwyczajną białoruską szkołę średnią. Więc ten związek działa w trudnych warunkach, ale Angelika Borys, przewodnicząca tej organizacji, próbuje robić co może, aby w tych takich trudnych, bardzo specyficznych warunkach państwa totalitarnego, chodząc między kroplami deszczu, jak to się tak poetycko mówi, próbuje działać i skupiają się właśnie na tej językowej działalności, na nauce języka polskiego i na wydarzeniach kulturalnych, ale nie czują się bezpiecznie, bo na przykład kilka dni temu zjazd ZPB, a dokładnie Rady Naczelnej ZPB, odbył się w Białymstoku. Delegaci przejechali z Godzienszczyzny do Białegostoku i tam zorganizowali zjazd, no bo na Białorusi takie zgromadzenia mogą być potraktowane jako działanie nielegalne, spacyfikowane, ludzie aresztowani.
1: Jakie są echa tego wyjazdu Andrzeja Poczobuta na Białoruś, jeżeli chodzi o białoruską opozycję?
2: Dominują głosy ostrożne, podziwiają oczywiście męstwo Andrzeja, człowiek niezłomny i tak dalej, ale apelują, na przykład Swietłana Cichanowska też taki apel wystosowała, liderka sił demokratycznych, kandydatka Łukaszenki, tak dla przypomnienia, w 2020 roku, zauważyła, że no, nie warto powtarzać działania Andrzeja, nie warto iść w jego ślady, lecz Andrzej jest w specjalnym statusie, pod specjalną ochroną, a nie każdy białoruski działacz społeczny, bo Andrzej jest tak naprawdę białoruskim działaczem społecznym, tylko że mniejszościowym, ale jest obywatelem Białorusi. O tym też trzeba pamiętać, formalnie on jest Białorusinem polskiego pochodzenia. I że nie każdy Białorusin może czuć się tak bezpiecznie jak Andrzej i że nie warto obecnie wracać na Białoruś, jeżeli ktoś z emigrantów myśli, że może pójść w jego ślady, to jeszcze nie. Ja się z tym zgadzam. Natomiast są też głosy krytyczne, na przykład Siergiej Cichanowski, jeżeli już idziemy według nazwiska, czyli mąż Swietłany Cichanowskiej, zwolniony też po wielu latach więzienia w czerwcu zeszłego roku, kandydat Aleksandra Łukaszenki w 2020 roku, skrytykował Andrzeja. Że Andrzej pojechał i to, że jemu tam się nic nie dzieje, oczywiście my się z tego cieszymy i pewnie Siergiej Cichanowski też się cieszy, że nic się z nim nie dzieje, ale że to, że on się uśmiechnięty tam fotografuje, będzie powodem dla urzędów imigracyjnych w Unii Europejskiej do tego, żeby odmawiać Białorusinom ochrony międzynarodowej, emigrantom, uciekinierom z Białorusi, wiz humanitarnych, wszelkiego wsparcia. No patrzcie, pojechał Poczobut, nic mu się nie stało. Więc widzę w internecie, na Facebooku chociażby, że ten wyjazd Andrzeja powoduje pewien ferment w białoruskiej opozycji i dyskusję, czy to jest coś dobrego, czy złego, czy to warto traktować jako sygnał dobrej woli ze strony władz. Dominuje sceptycyzm, ludzie są nieufni i myślę, że mają rację.
1: A właściwie na Białorusi jest jeszcze opozycja, czy wszyscy wyjechali po 2020 roku?
2: Wewnętrznie, w myślach, w duchu na pewno znajdzie się sporo ludzi opozycyjnych, ale muszą to zostawić dla siebie, ewentualnie dla grona bardzo zaufanych, znajomych, z którymi czasem sobie usiądą w kuchni, jeżeli mają jakąś odwagę, bo to też wymaga odwagi i porozmawiają szczerze, co o tym wszystkim myślą. Emigracja wewnętrzna myślę, że jest powszechnym zjawiskiem wśród ludzi tam, ale jeżeli ktoś by chciał aktywnie działać jako opozycjonista, no to w 99% musi być w emigracji. Wtedy nie emigracji wewnętrznej, a w tej klasycznej, czyli poza Białorusią, nie wiem, na Litwie, w Polsce, w Niemczech, Szwecji, gdziekolwiek, gdzie może się czuć bezpiecznie. Jest tylko jeden wyjątek, dlatego powiedziałem 99%, no bo Andrzej wróci, więc Andrzeja nie traktujmy jako opozycjonisty, który mieszka na Białorusi. Jest Mykoła Statkiewicz, radykalny działacz białoruskiej opozycji, wieloletni oponent Łukaszenki, naprawdę weteran, to już starszy człowiek, ponad 70 lat bodajże ma, schorowany bardzo, który też bardzo długo siedział. Zwolnili go w tym roku, po aresztowaniu jeszcze w 20 roku, czyli 6 lat siedział i bardzo schorowanego go zwolnili, bo bali się, że umrze w tym więzieniu. To też bardzo wiele mówi o tym reżimie. Tylko to ich skłoniło do tego, żeby go zwolnić. Statkiewicz bardzo chciał zostać na Białorusi. Został. Mieszka w Mińsku i w mediach publikuje różne takie radykalne odezwy, apele. Ale myślę, że władze już nie traktują go jako realnego konkurenta, bo jest schorowany i pozwalają mu tak funkcjonować. A reszta musi się zliczyć z niebezpieczeństwem i mieszka poza krajem.
1: Dosyć ponury obraz przyszłości, jednak mam wrażenie, takie przynajmniej wnioski ja wyciągam teraz. Ponure wnioski, jeżeli chodzi o przyszłość, rysują się z pańskich wypowiedzi na temat obecnej sytuacji, tego, co może nas czekać w najbliższym czasie, jeżeli chodzi o naszego wschodniego sąsiada. Rzeczywiście żadnych rys na tym pałacu, w którym rządzi Aleksandr Łukaszenka od 32 lat, nie ma?
2: Ja czekam niecierpliwie, żeby chociażby na antenie Państwa Radia ogłosić. Może nie jak kiedyś Joanna Szczepkowska, że właśnie skończył się komunizm, ale że coś się tam dobrego dzieje. Niestety na razie nie mogę. Uczciwość analityczna, zawodowa mi nie pozwala. Pamiętajmy też, że Łukaszenka to nie jest tylko Łukaszenka. Jego widzimisię, jego fobie, jego strach przed zmianami, przed poluzowaniem kontroli, to jest jedna rzecz, ale jeszcze jest Rosja. Łukaszenka po 2020 roku praktycznie oddał się w ręce Rosji, zerwał dialog z Zachodem. Jest poddany wciąż jeszcze pod sankcje zachodnie, głównie unijne, amerykańskie są łagodzone w ostatnim czasie, ale też jeszcze obowiązują częściowo. Łukaszenka jest pariasem, jeśli chodzi o stosunki z Zachodem. Potrzebuje Rosji i Rosja doskonale o tym wie. Ta zależność jest bezprecedensowa. Więc zawsze sobie też zadajemy pytanie również w OWSW, na ile polityka Łukaszenki, szczególnie w tych kluczowych sferach, jak bezpieczeństwo, polityka zagraniczna, czy wojskowość jest jeszcze białoruska, czy to już jest tylko przystawka do rosyjskich interesów, czy po prostu Łukaszenka już nie pełni roli proxy, czyli no, takiego satelity rosyjskiego. I to jest też bardzo ważny czynnik i wielki dramat Białorusi pod rządami Łukaszenki.
1: Zadają sobie Państwo takie pytanie, jakie są odpowiedzi? Przystawka?
2: No tak jak mówię, w tych kwestiach, w tych obszarach kluczowych, oczywiście toczy się dyskusja, eksperci mają różne zdania, jak to eksperci, dwóch ekspertów, to co najmniej 3 zdania, ale ja akurat uważam, że ta autonomia Łukaszenki jest bardzo ograniczona. Bowiem w warunkach wojny, wyobraźmy sobie, a Łukaszenka jest współagresorem wraz z Rosją wobec Ukrainy, wspiera Rosję na tej wojnie, prowadzi wojnę hybrydową wobec nas, więc jak w warunkach wojny, gdzie Rosja oczekuje najwyższej lojalności wobec chociażby Łukaszenki, czy od Łukaszenki jako sojusznika, jak ona może sobie pozwolić na samodzielność i kontrowanie rosyjskich interesów, rozgrywanie swoich nieuzgodnionych wcześniej z Moskwą. Nie umiem sobie tego wyobrazić. Nie umiem sobie też wyobrazić tego, że Łukaszenka ryzykuje własne jakieś rozgrywki, które mogłyby zirytować towarzyszy w Moskwie, gdy 90% białoruskiego eksportu przypada na Rosję albo idzie przez Rosję. Gdy 100% ropy i gazu pochodzi tylko i wyłącznie z Rosji. Białoruś po prostu niemal w każdej sferze jest od Rosji zależna. Ta suwerenność jest często bardzo, bardzo ograniczona.
1: Kamil Kłosiński z Ośrodka Studiów Wschodnich. Bardzo dziękuję. Tego tematu nie porzucamy. Za chwilę Agnieszka Romaszewska-Guzy, dziennikarka, była dyrektorka Bielsat TV.
0: Radio Plus. Środek tygodnia.
3: Reklama.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Reklama.

0: Radio Plus Lublin. Radio Plus. Środek tygodnia.
1: Na środek tygodnia wokół Białorusi to z powodu powrotu do tego kraju więzionego przez lata przez reżim w Mińsku dziennikarza i działacza Związku Polaków na Białorusi Andrzeja Poczobuta. Na naszych łączach Agnieszka Romaszewska-Guzy, dziennikarka, była dyrektorka Biełsat TV. Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
1: Przed chwilą rozmawialiśmy z ekspertem Ośrodka Studiów Wschodnich Kamilem Kłusińskim. To samo pytanie może na początek. Jak pani ocenia ten ruch Andrzeja Poczobuta?
2: Znaczy, wie pan, co tu oceniać? No, to jest po prostu jego wybór. Taki on miał pomysł, tak widzi sprawy. Co ja mam oceniać, jakby jego... generalnie oceniam w ogóle go bardzo pozytywnie, bo jest to wyjątkowo...
1: Wiadomo, tylko to oczywiście jest wyjątkowo odważne, ale jak słyszeliśmy, tak naprawdę to nie jest jednoznacznie na przykład odbierane przez białoruską opozycję. Niektórzy twierdzą, że może to być glejt dla reżimu w Mińsku, że proszę o to, może do nas przyjechać Andrzej Poczobut i nic złego się mu nie dzieje.
2: Znaczy, oczywiście, że i może być w tym, znaczy, że są w tym rozmaicie, znaczy, to może być rozmaicie oglądane, ale ja to oglądam wprost, to znaczy uważam, że należy też czasami rzeczy widzieć takie, jakimi są po prostu, czyli po pierwsze z punktu widzenia Andrzeja, on po prostu chciał, walczył o to, prawda? On nie chciał się zgodzić nawet na deportację inaczej, znaczy nie miał, w ogóle nie było mowy, żeby namówić go na tą deportację, jeżeli nie obiecano mu, dopiero po obiecaniu mu tego paszportu, który miał mieć dostać i możliwości powrotu na Białoruś, on nie zamierzał emigrować, on nie zamierzał porzucać Polaków na Białorusi i taka była jego od początku jego stanowisko, absolutnie od początku. I był gotów zaryzykować, był gotów spróbować, no, czy w ogóle cokolwiek można zrobić. No, chciał to robić. No i tak to w tej chwili robi. Czy to oznacza coś dla opozycji białoruskiej? Każdy z opozycji białoruskiej ma znacznie trudniejszą sytuację niż on, bo ci ludzie nie są tak ważnymi postaciami, jak i tak nie skupia się na nich taka uwaga opinii publicznej. Nie skupia się też na nim, nie stoi też za nimi żadne państwo, prawda? Tak jak Polska za Poczobutem w tym przypadku. W związku z tym w ich przypadku powrót najprawdopodobniej mógłby być bardzo, ale to bardzo niebezpieczny. Natomiast w przypadku Andrzeja Poczobuta, no mamy w tej chwili sytuację taką, że on jest postacią publiczną i w gruncie rzeczy w tej chwili pomysły białoruskiego reżimu na ewentualne złagodzenie sankcji, reżimu sankcyjnego czy jakieś dalsze ulgi, no to wiążą się na pewno z taką osobą to na 100%. Co bynajmniej nie znaczy, że w rzeczywistości ten reżim się złagodniał. No i teraz jak ja na to patrzę jeszcze, jeśli chodzi o białoruską opozycję, no bardzo różnie, bo ja widziałam różne opinie widziałam na ten temat. Część ludzi po prostu traktuje to osobiście, to znaczy ma takie poczucie, że no dobrze, on wrócił, a ja nie. I to może co, ja jestem mniej odważny, ja jestem gorszy. Znaczy, no prawda jest taka, że to nie chodzi o brak odwagi tych ludzi. To chodzi po prostu o zupełnie inną sytuację. No i też każdy podejmuje decyzję za siebie. Jeden ma dzieci, inny nie ma, drobne dzieci, inny nie. Jeszcze przecież są też tacy, którzy wyszli z więzień i nie wyjechali. Jest też iluś ludzi, którzy tam są. Postanowili siedzieć jak myszy pod miotłą, bo inaczej się nie da. Więc ta sytuacja nie jest taka zero-jedynkowa, jak sobie to w Polsce wyobrażają. I to trochę... znaczy, tam jest bardzo nieprzyjemny i, jakby to powiedzieć, głęboko autorytarny, czy nawet bym powiedziała totalitarny reżim. Ale z tego nie wynika, że ten reżim się nigdy nie skończy, że on nie ma jakichś swoich, że tak powiem, zawahań w różnych momentach. No i na razie Andrzej postanowił go wypróbować. Taki miał pomysł. Nawet jeżeli chodzi, może nawet bardziej nie wypróbować reżim, ile zrealizować to, co on chciał, czyli wrócić, pojechać do swojego kraju. No to jest jego kraj.
1: No i przede wszystkim wesprzeć Związek Polaków na Białorusi. Z naszym poprzednim gościem rozmawialiśmy o wyjątkowo trudnej sytuacji związku, który właściwie działa w ograniczonej, żeby nie powiedzieć niemożliwej do realizowania formie teraz na Białorusi. Andrzej Poczobut, który pojawił się w Polsce w kwietniu po tym, jak go uwalniono, stał się, no już wcześniej był oczywiście, ale teraz już tak dokumentnie, do końca, do kropki, człowiekiem, symbolem. Zobaczyliśmy człowieka umęczonego, a jednocześnie wyjątkowo skromnego i dalekiego od jakichkolwiek prób heroizacji samego siebie i swoich czynów. No, to po prostu było uderzające i no, wręcz powalające. Postać symboliczna. A czy Andrzej Poczobut jest też znany na Białorusi człowiekowi spoza Grodna na przykład?
2: Znaczy on jest dosyć szeroko znany, bo on jest też znany w świecie, po pierwsze w świecie opozycji, po drugie jednak trochę szerzej nawet niż ten świat opozycji, bo świat opozycji to jedno, a jednak niezależne media na Białorusi mimo wszystko mają jakiś tam zasięg, a nawet jeżeli nie mają już teraz, to miały do niedawna. W związku z tym ludzie jednak to nazwisko spotkali. Poza tym spotkali je u propagandystów łukaszenkowskich. Oni robią bardzo wiele. Przecież moje nazwisko jest bardzo szeroko znane na Białorusi. Mało kto, całkiem nieznani mi Białorusini często witali się witali ze mną, ponieważ znali mnie z propagandy białoruskiej, nie z czegokolwiek innego, tylko słyszeli, jaką jestem straszną osobą, pokazywano mnie w telewizji. Więc to tak na tej samej zasadzie, na pewno jeszcze większej, znany jest Andrzej Poczobut. Także oczywiście, że jego nazwisko no pewnie nie jest tak, że każdy w ogóle, ktokolwiek tam, kogo się zapyta na Białorusi, to wie, kto to jest Andrzej Poczobut, ale myślę, że jest to jedno z bardziej znanych nazwisk, tak. Myślę, że tu nie ma wątpliwości.
1: Co w takim razie może zrobić opozycja, która w przypadku pobytu w tym kraju, na samej Białorusi, oczywiście jest totalnie ograniczona przez reżim autorytarny, czy wręcz totalitarny, a w przypadku pobytu za granicą, a po 2020 roku i kolejnych sfałszowanych wyborach i protestach, które wtedy były, wiele osób musiało wyjechać za granicę, no i właściwie za tą granicą swojej ojczyzny może mogą tylko apelować, mogą komentować, no i tutaj ich możliwości się ograniczają. Więc jakie dziś może mieć znaczenie białoruska opozycja?
2: No oni mają pewne zadanie, które nie wiem, czy sobie z niego zdają sprawę do końca, ale ich zadaniem jest jednak mimo wszystko przygotowywanie jakieś tych, bo nic nie jest wieczne, to wszyscy już wiemy. Nic nie jest wieczne, wszystko się kiedyś kończy i wszystko się jakoś zmienia również, więc nawet Łukaszenka się też na pewno zmienia, także tutaj nie ma żadnej wątpliwości dla mnie. I ta opozycja ma zadanie jakby pracować nad świadomością narodową Białorusinów, nad chociażby tą zawartością kultury białoruskiej, którą będzie można przekazać tym kolejnym pokoleniom, które także moim zdaniem oni mają do przeniesienia pewien taką misję białoruskości do przeniesienia przez kolejne lata. Tak bym powiedziała. Trochę tak jak może emigracja polska po II wojnie światowej, bardziej nie po solidarzach Solidarności, tylko mam na myśli tą emigrację, która wyemanowała z siebie skądinąd wielkie kłótnie w Londynie, prawda? Wiadomości, gazetę londyńską i potem kulturę w Paryżu, prawda? Czy pod Paryżem i jeszcze tam rozmaite inne wydawnictwa, książki. No jednak wyemanowała z siebie ileś rzeczy i jakby ileś spraw, które przeniosła ducha niepodległości. I potem nie przypadkiem jednak prezydent Kaczorowski przekazywał te insygnia do Polski, prawda? To było czysto symboliczne, ale jednak miało swoje znaczenie. I ta opozycja obecnie, ta emigracja, ogromna zresztą emigracja białoruska, ma moim zdaniem bardzo podobne znaczenie, bo oczywiście decydować się rzeczy będą w kraju, będą się decydować rzeczy na Białorusi. To nie będzie decydować emigracja, ale emigracja może pomóc i może pomagać to na pewno w wielu sprawach, w wielu dziedzinach i może również właśnie zadbać o to, żeby ta kultura białoruska nie umarła, a to nie jest proste, bo w Białorusi jest całkowicie całkowita i totalna rusyfikacja. Tak jak Andrzej Poczobut w tej chwili nie przyniewaczy, to nie jest opozycjonistą politycznym. On w tej chwili to, czym się przede wszystkim chce zajmować, jakby co wspiera w ramach Związku Polaków, to jest głównie zachowanie polskości choćby w tych podstawowych elementach, czyli podstawowej znajomości języka i podstawowych po prostu źródeł kultury, również podstawowych. Już nie mówimy o jakichś bardziej skomplikowanych. Tylko żeby to jednak przetrwało i żeby jednak to można było szerzyć wśród ludzi. No, czy to się da? Trudno powiedzieć. Czy jakaś wyłom, jakaś szczelina się zrobi w tym systemie? Czy też odwrotnie, system zrobi szczelinę w tej polskiej walce? To też nie jest wykluczone. No, co tu dużo mówić? To jest bardzo trudne zmaganie.
1: No tak, ale dobrze pamiętamy te obrazy z Mińska. Przede wszystkim Mińska z 2020 roku, te protesty, które po kolejnych sfałszowanych przez reżim wyborach się odbywały, te tysiące ludzi na ulicach białoruskiej stolicy, to zostało rozpędzone, opozycjoniści zostali zmuszeni do wyjazdu z kraju i trudno sobie wyobrazić, a już upłynęło 6 lat, że to ziarno zakiełkowało w jakikolwiek sposób. Ma się wrażenie, że no, po prostu on wygrał.
2: Nie, znaczy, ale to zawsze wygrało. Jak się powstanie styczniowe było, to co? To nie było wrażenia, że car wygrał? No też było takie wrażenie. Po każdym powstaniu było wrażenie, że wszyscy wygra, że w ogóle wygrał odpowiedni tam ciemiężyciel, prawda? No, a to czy nie było ziarna? No wie pan, ja myślę, że było, na pewno. Nawet nie jestem w stanie sobie wyobrazić, że to nie było ziarna odpowiedniego, że to nie było ziarna rzuconego. Oczywiście, że było i co więcej, wszyscy się bardzo zdziwią, jak po latach zobaczą, że ono wschodzi. Że nagle się to wygrzebie skądś. Bo oczywiście, że po takim okresie czasu, po takim czasie jak 5 lat, 6, 7, to jest bardzo niekorzystny czas, bo to jest czas, kiedy już wszyscy mają dosyć tego jakby podtrzymywania tego płomienia, prawda, początkowego, bo to jeszcze 21, 22 rok, ludzie mieli nadzieję, może coś się uda, potem początek wojny, tej pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, to też jakby, no wiadomo, że wszystko od tego zależy, przecież bardzo dużo w tym naszym regionie od tego zależy, od wyniku tej wojny. Więc wszyscy mieli nadzieję, a potem wszyscy opadają z sił. No już mija 4., 5., 6. rok, ale potem, ja powiem tak, mija znowu kolejny, 10. czy 15. i się nagle coś odradza, bo ktoś ma wspomnienie stamtąd, z tamtego czasu. No nie przypadkiem teraz w tym 20. roku, mimo że flaga biało-czerwono-biała była zakazana już od lat po prostu, i co więcej, większość ludzi nawet można było sądzić, że chyba nie wie, po co ona ma być, ta flaga, a jednak po prostu jak grzyby po deszczu ona się nagle pojawiła. To tu, to tam pojawiły się w różnych miasteczkach, to ogromne, wielkie, widziałam te, pamiętam, zachwycałam się tą flagą w Grodnie, taką niesioną przez ludzi. I nagle pojawiła się, nie wiadomo jakby znikąd, a przecież ostatni raz była w początkach lat 90., bo potem już w połowie lat 90. Łukaszenka w referendum zniósł te kolory narodowe oraz herb. Także i sprowadził takie starosowieckie. Więc okazało się, że ona się nagle pojawiła. No nie wiadomo była, skąd ci ludzie to wiedzieli? No jakoś wiedzieli. I w jakiejś tam, nie wiem, małej miejscowości, bo ja widziałam naprawdę w małych miejscowościach ludzie poszyli nagle takie flagi. Więc także ja bym była tu bardziej optymistyczna, choć oczywiście nie hura optymistyczna w tak zwanym krótkim okresie, bo ja uważam, że na razie, no przy czym takim super krótkim to może nie jestem bardzo pesymistyczna, dlatego że uważam, że w tej chwili Łukaszence bardzo zależy na jednak sprawie sankcji i na pewnej odwilży z Zachodem, bo no tu są w grze chociażby, no jeśli chodzi o Polskę, no to wiadomo, że chodzi o przede wszystkim o linie lotnicze, o Bielawie, o ewentualny lot, żeby latał do Mińska. No, oni tu kuszą polski rząd tym. Natomiast z drugiej strony no, chodzi przede wszystkim o taki deal stulecia, czyli o sole potasowe.
1: Może o te sole potasowe zapytam jeszcze za chwilę, jeżeli można. Agnieszka Romaszewska-Guzy, dziennikarka, była dyrektorka Bielsat TV, a to jest środek tygodnia.
0: Radio Plus, środek tygodnia.

0: Radio Plus. Środek tygodnia.
1: A po budce suflera i ciszy takiej jak ja, głos taki jak mój, Mariusz Syta, kłaniam się nisko. Ponownie z nami na łączach Agnieszka Romaszewska-Guzę. Dziennikarka, była dyrektorka Biełsat TV przy okazji, a może raczej z powodu powrotu Andrzeja Poczobuta na Białoruś. Właśnie o Białorusi rozmawiamy w środku tygodnia w Radiu Plus. Na chwilę muzycznej przerwy dała mi okazja, aby się dokształcić z soli potasowej, o której pani wspomniała. Dlaczego ona jest tak ważna dla reżimu w Mińsku?
2: No to jest w zasadzie taki rodzaj, no taki klejnot w koronie białoruski, to znaczy Białoruś nie posiada wielu bogactw naturalnych. Jak wiemy, nie jest to też kraj szczególnie bogaty rolniczo, z bardzo dobrymi ziemiami, wręcz przeciwnie, dosyć słabymi. Jest to kraj bogaty w lasy, no i z bogactw naturalnych to właśnie w sole potasowe, które są potrzebne do nawozów przede wszystkim potasowych. I w tym sensie Białoruś jest nawet potęgą światową. Ja nie potrafię w tej chwili powiedzieć, czy to jest, ona ma tam trzecie miejsce na świecie, czy czwarte, ale jakoś tak bardzo wysoko. Na pewno jest w pierwszej piątce eksporterów, światowej piątce eksporterów tych soli potasowych. No i teraz jest sytuacja taka, że Stany Zjednoczone są bardzo chętne, żeby kupić te sole potasowe, ponieważ jak wiemy, pan prezydent Trump się pokłócił ze wszystkimi i ogólnie teraz z Kanadą. No a Kanada była też sporym eksporterem, zwłaszcza na rynek amerykański, tych soli potasowych. No i właściwie Łukaszenka byłby jak znalazł w takiej sytuacji. No ale trzeba jednak móc te sole eksportować, bo Białoruś nie ma dostępu do morza. No i trzeba w związku z tym eksportować je prawdopodobnie przez jakiś inny kraj Unii Europejskiej. No w tym przypadku chodzi głównie o Litwę i o port w Kłajpedzie. Albo mówi się ewentualnie również o Polsce. Ja myślę, że raczej jednak chodzi o Litwę, no bo to po prostu sam transport podraża bardzo potem ceny surowca. W związku z tym raczej Kłajpeda najbliższa jest najlepsza. No ale na jaki tu problem, można zapytać? No problem taki, że na razie Unia Europejska nałożyła embargo na eksport soli potasowych i w związku z tym Białoruś nie może ich eksportować przez ten port w Kłajpedzie, gdzie zresztą jest specjalny terminal do eksportu tego surowca. No ale to embargo będzie obowiązywać, o ile pamiętam, do lutego lub marca i jest właściwie w tej chwili już omawiane, czy będzie przedłużone, czy może będzie zniesione. Myślę, że administracja amerykańska będzie naciskać, żeby było zniesione, ale nie jest bez znaczenia, który z krajów europejskich będzie miał jakie stanowisko. No i tu myślę, że stanowisko Polski nie jest również bez znaczenia. Stąd mój optymizm w kwestii losu Andrzeja Poczobuta to jest nieco większy niż, jakby to powiedzieć, niż może innych osób. No bo wydaje mi się, że na razie, zwłaszcza, że z tego co wiem, Andrzej Poczobut również jest zaproszony do Stanów Zjednoczonych wkrótce, więc to może też, mam nadzieję, że no, spowoduje, że jednak bardziej do rozumu dojdą władze białoruskie w tej sprawie. No w każdym razie tak wygląda mniej więcej ta jakby tło tej całej sytuacji. Oczywiście można pytać się, że jak już będą wszystkie dilety zawarte, to wiemy, kto to jest Łukaszenka i jak to wszystko wygląda, więc należy sądzić, że wówczas reżim powróci do swoich zwykłych praktyk i nie dotrzyma żadnych umów, no bo to przecież sowiecki reżim jest. No ale na razie wygląda to tak, jak mówię.
1: No ale to rozumiem, że Łukaszenka dostał zielone światło z Moskwy, aby móc takie deale zawierać. Bo chyba sam nie jest w stanie podjąć takiej decyzji.
2: Myślę, że tak. No, po pierwsze, Rosja nie jest w stanie go utrzymać. To jest pierwsza rzecz. No jednak trochę za duży kraj. Rosja w tej chwili ma jednak poważne kłopoty, również sankcyjne i wojnę na karku, więc utrzymywanie Białorusi to już jest za dużo. Więc w tej sytuacji, cóż, nie mają też nic przeciwko temu, żeby jakieś tutaj związki, myślę, że ekonomiczne z Ameryką, prawda, żeby wciągać partnera amerykańskiego, zwłaszcza Trumpa, do jakiegoś jakiś, w jakiejś tutaj, że tak powiem, mówiąc kolokwialnie, konszachty ze swoim bliskim sojusznikiem, czyli właściwie swoim załóżnikiem, jakim jest Łukaszenka, prawda? No pamiętamy dobrze, jak Łukaszenka wystąpił jako pośrednik w trakcie buntu Prychorzyna, jak mu tu gwarantował wszelką bezpieczeństwo i jak to się dla niego skończyło, więc jak Prychorzyn, czyli zbuntowany dowódca tych bardzo takich pełnych kryminalistów oddziałów
1: grupy
2: Wagnera i tych oddziałów rosyjskich, zbuntowany poszedł na Moskwę razem z tym wojskiem, bardzo zbuntowany przeciwko ministrowi obrony, no i skończyło się do niego wszystko bardzo źle, bo jak już ostatecznie się, że tak powiem, poddał, no i postanowił jednak wstrzymać ten marsz na Moskwę, no to w końcu w każdym razie jakoś w dziwnej katastrofie samolotowej bardzo szybko zginął. Także najprawdopodobniej jednak zestrzelony był ten samolot, więc... Także, no więc to a propos tego, czy Łukaszenka, wiesz, do czego Łukaszenka jest przez Moskwę używany, no jak widać do takich przysług też. No i tu myślę, że w tej sprawie tych ewentualnych deali z Amerykanami też nie mają nic przeciwko Rosjanie, żeby troszkę zbliżyć się w takim zakresie właśnie biznesowym z partnerami. No więc także tu też on pewną rolę, także myślę, że tutaj dosyć łatwo mógł dostać pozwolenie na to, znaczy nikt się tu nie krzywi na niego.
1: Oczywiście Moskwa ma najmocniejsze karty w rękach, jeżeli o Białorusi mówimy, no ale jednocześnie nie zmusiła Białorusi, nie zmusiła Łukaszenki do tego, żeby oficjalnie wziął udział w wojnie w Ukrainie.
2: Tak, to jest już ostatnia rzecz, do której go jeszcze nie zmuszono, ale rzeczywiście nie. Fakt jest taki, że Łukaszenka się tego bał śmiertelnie od początku po prostu. Bardzo się bał ewentualnego wejścia do wojny. Wiedział dobrze, że jego naród wytrzyma wiele, ale tego to już może nie wytrzymać. Znaczy nagle może się okazać, że to będzie taki punkt, gdzie mu po prostu wszystko pęknie. Ludzie tak bardzo, Białorusini są bardzo pokojowym narodem, mają jakby to zapisane w ogóle, że pokój to jest nadzwyczajna rzecz i może dlatego, że była to kraina jeszcze wtedy, nawet nie było Białorusi, ale była to kraina, przez którą przetoczyło się tyle wojen, właściwie przez ten niż europejski, że po prostu jakby w DNA białoruskim, mówiąc w cudzysłowie, zapisana jest taka niesłychana, bardzo ogromna pokojowość, ale żadnej wojny. No i tu Łukaszenka wie dobrze, że jeszcze w jakiejś wojnie rosyjskiej mają uczestniczyć, nie daj Boże, Białorusini przeciwko Ukrainie, gdzie mają jeszcze masę znajomych, krewnych. No to może być bardzo, bardzo trudne. I to nie są buriaci z daleka, tylko to są rzeczywiście ludzie z drugiej strony granicy ukraińskiej. Więc i Łukaszenka tego rzeczywiście do tego się nie dał skłonić, ale też nie jest jasne, czy bardzo Putin chciał go skłonić, bo czy też tak bardzo potrzebował tego. No do tego, co potrzebował, to go skłonił, to znaczy skłonił go chociażby do tego, żeby udostępnił teren Białorusi do pierwszego ataku, prawda? Stamtąd się rozpoczął atak na Kijów między innymi. Także nie jest jasne, czy tak bardzo by mu ta armia białoruska do tego była potrzebna. No a teraz co dalej, to zobaczymy i do czego będzie mu ręce wykręcał. Ma do tego bardzo wiele możliwości, bo pierwszym podstawową, niezależnie od wszystkich gospodarczych obietnic Zachodu, jest fundamentalna, zasadnicza i praktycznie 100% zależność energetyczna. Nie 50%, nie 70%, a praktycznie 100%. Białoruś ma 100% ropy naftowej sprowadza z Rosji, 100% gazu ziemnego sprowadza z Rosji, system rurociągów, gazociągów białoruskich jest własnością rosyjską, naftociąg jeszcze nie całkiem, ale sama ropa jest też rosyjska, paliwo jądrowe jest rosyjskie, technologia elektrowni jądrowej jest rosyjska, także w zasadzie no Rosja ma taką władzę, żeby tam wyłączyć pstryczek elektryczek praktycznie, niezależnie od wszelkiego eksportu i tam dodatkowej pieniędzy, które Łukaszenka może gdzieś zarobić. Tak to mniej więcej, tak wyglądają realia tej zależności. Więc ta zależność jest niezwykle głęboka. Nie zawsze ona jest wykorzystywana na zasadzie takiej ścisłej, że prawda, on musi robić dokładnie to samo, co Rosja. Bo czasami, no tak jak jeszcze raz powtarzam, Rosji na przykład nie stać na utrzymywanie Białorusi. dusi po prostu w sensie finansowym. No albo potrzebne jest trochę inne stanowisko, prawda? Sojusznik, który nie jest ściśle taki, tym samym, co sama Rosja. Tylko jest trochę, prawda, jest tylko sojusznikiem, prawda, czyli troszkę czym kim innym. Więc w tym przypadku Łukaszenka może sobie pozwolić na jakieś odrobiny manewrów, ale generalnie myślę, że w tej chwili tego manewru już ma niezwykle mało.
1: Właśnie manewrów, bo co prawda Białoruś nie bierze oficjalnie udziału w wojnie w Ukrainie, ba nawet przecież mieliśmy ostatnio przesłanie Łukaszenki do narodu ukraińskiego przy okazji Dnia Niepodległości Ukrainy. To tak, jednocześnie przecież mamy od dłuższego czasu

0: prawdziwe, demokratyczne, niefałszowane, czy Łukaszenka mógłby wygrać?
1: Myślę, że w tej chwili nie. Myślę, że w tej chwili nie, stawiam absolutnie na to dolary przeciwko orzechom, że nie. To znaczy, na pewno nie wygrał w 2020 roku. To w ogóle wszystkie opowieści o to, a słyszałam takie również polskich, niektórych polskich analityków zbliżonych do naszych źródeł wywiadowczych. Uważam, że robią wielki błąd. Nie ma żadnej, w 2020 roku z całą pewnością nie wygrał, a moim zdaniem również i teraz by nie wygrał. Ludzie mają naprawdę Łukaszenki dość, nawet przy całym tym zmęczeniu i takim, no tak jak mówię, po prostu rewolucja może być przez jakiś czas prowadzona, a potem niestety zapada się. Ja to pamiętam jeszcze z czasów Solidarności, stanu wojennego. Nawet to, jak zostało stłumione, to bardzo wszyscy byli jeszcze bojowi w 83, koledzy moi studenci. No jeszcze resztki w 4, ale beznadziejność, jaka była już w 85, 6 roku, to ja po prostu pamiętam to doskonale, jak człowiek sobie myślał, że to się chyba nigdy nie skończy po prostu. No i że to tak już zawsze będzie i czy ja na przykład wtedy pojechałam do Stanów, więc na studia. Także ja zdaję sobie z tego sprawę, że utrzymać takiego ekscytacji, takiego ducha rewolucyjnego, to jest bardzo trudno dłużej. No ale to coś tam zostaje, no z tego zawsze coś zostaje. Także ja mam nadzieję, że tym razem też zostało, no i zobaczymy.
0: To z tą nadzieją kończymy to spotkanie i tę rozmowę. Bardzo dziękuję. Agnieszka Romaszewska-Guzy.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziennikarka, była dyrektorka Bielsat TV. Bardzo dziękuję za rozmowę. Jeszcze zaproszę w imieniu Pawła Krzemińskiego do 23 do wysłuchania programu Nocne Światła. Tym razem o tym, czy polityka klimatyczna jest orężem podboju świata. Gościem Nocnych Świateł będzie Robert Zawadzki, ekonomista, dziennikarz, publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy. To od 23 na naszym zegarze za 6 minut 22. Ja życzę Państwu dobrej nocy. Do usłyszenia. Mariusz Syta.
2: Radio Plus. Środek tygodnia.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki.

0: jasne światła.
1: Cztery minuty po godzinie 23. Kłaniam się nisko, Paweł Krzemiński. Dobry wieczór, witam Państwa. Zapraszam na kolejne wydanie Nocnych Świateł. Spotykamy się cztery razy w tygodniu, od poniedziałku do czwartku, o tej właśnie porze, na dwie godziny. A ten wieczór to 2087 wydanie Nocnych Świateł. Jak łatwo policzyć, spotykamy się od ponad 13 lat. Na częstotliwościach lokalnych Radio Plus można nas słuchać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet, ze strony radioplus.pl, na Facebooku miejsce na Państwa komentarze, refleksje, pytania, doświadczenia, czy przemyślenia, opinie. Tam zapraszam, gdzie zwykle, czyli Forum Wymiany Myśli dla Świetlików, pod pierwszym postem od góry na fanpage'u Radia Plus. Dzisiaj porozmawiamy o tym, czy polityka klimatyczna stała się, a może już jest nawet, orężem podboju świata. Jeszcze całkiem niedawno polityka klimatyczna kojarzyła się, myślę, w większości z nas przede wszystkim z ochroną środowiska, z ograniczeniem emisji, też no, z szeroko pojętą walką ze zmianami klimatu. Dzisiaj jednak no chyba możemy powiedzieć, że coraz trudniej patrzeć na to zjawisko wyłącznie w tych kategoriach, bo jednak za samym klimatem, za tą walką o czyste powietrze i jednocześnie o energię, o dostępność energii, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i w miarę taniego, jeśli chodzi o odbiór dla przeciętnego Kowalskiego, bez względu na to, pod jaką szerokością geograficzną żyje. Poza tym klimatem i za tą całą historią stoją już nie tylko wiatraki czy panele słoneczne, albo coraz powszechniejsze na naszych ulicach także samochody elektryczne. Stoją za tym naprawdę wielkie pieniądze. To są miliardy euro i dolarów, to są nowe technologie, których opracowanie kosztuje gigantyczne pieniądze. Za tym stoi przemysł, handel, podatki, regulacje. Doskonale wiemy, ile tych regulacji się pojawia. Coraz bardziej, coraz nowe, coraz bardziej restrykcyjne. Surowce krytyczne. No i coraz wyraźniej widzimy w tym wszystkim, że to nie jest tylko dbałość o klimat, to nie jest tylko dbałość o bezpieczeństwo energetyczne i o tanią energię, ale to jest szeroko pojęta geopolityka. No bo musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, kto kontroluje technologie potrzebne do transformacji energetycznej? Kto kontroluje surowce, z których powstają baterie i turbiny? Kto ustala reguły, do których no niestety muszą dostosować się inni? No i czy państwo, które potrafi narzucić swoje standardy ogromnej części światowej gospodarki, nie zdobywa w ten sposób wpływu porównywalnego z tym, który dawniej dawała kontrola nad dostępem do paliw kopalnych, do ropy, do węgla, do gazu, czy nad szlakami handlowymi, jak to bywało jeszcze dawniej? No pytanie, które też kolejne trzeba sobie tutaj postawić, brzmi po prostu, kto na tym zarabia. Wiadomo, że ten, kto trzyma kasę, ma władzę nad innymi. My, żyjąc w Europie, wiemy, że nasz kontynent, Unia, chce być liderem zielonej transformacji, z czym to się wiąże, jedni są zachwyceni, inni mniej, albo w ogóle. Chiny z kolei stały się potęgą w produkcji wielu zielonych technologii, zalewają rynki europejskie tanimi samochodami, które są subsydiowane z kasy państwowej. Stany Zjednoczone z kolei odpowiadają własną polityką przemysłową i wielkimi subsydiami, podobnie jak Chiny, chociaż starają się postawić tamę chińskim produktom. A ponieważ pomiędzy nimi znajdują się państwa posiadające surowce, bez których transformacja nie może się odbyć, no to mamy już sytuację szeroko pojętą, związaną z różnymi napięciami. Czy zatem ta polityka klimatyczna jest jeszcze przede wszystkim polityką ochrony klimatu? Czy może stała się również narzędziem walki o po prostu przewagę gospodarczą, technologiczną i polityczną, mówiąc szerzej, o władzę? No i co w tej wielkiej grze oznacza to także dla naszego kraju, dla Polski, dla której bezpieczeństwo energetyczne, przemysł i konkurencyjność są bezpośrednio związane, no właśnie, z ceną i dostępnością energii. Widzą Państwo przecież, co się dzieje na stacjach benzynowych, więc spodziewać się można podwyżek cen wszystkich produktów, które nam są potrzebne do codziennego życia. Bo być może najważniejsze pytanie w tym wszystkim nie brzmi już, czy świat powinien się dekarbonizować, rezygnować z węgla i z paliw kopalnych, czy może po prostu, być może brzmi ono, kto będzie rządził światem, kiedy energia, która go napędza, zmieni swoje źródła. Tak więc tego wieczora postaram się przejść od diagnozy i definicji przez ekonomię i geopolitykę po Polskę, tu i teraz, naszą codzienność i też pytanie, czy ta polityka klimatyczna jest rzeczywiście narzędziem realnej transformacji, czy jednak także, a może przede wszystkim narzędziem zdobywania przewagi i podporządkowywania innych, czyli władzy. O tym wszystkim będziemy rozmawiać dzisiaj z ekonomistą, dziennikarzem i publicystą, autorem książki Odnawialne źródła władzy. Państwa i moim gościem tego wieczora jest pan Robert Zawadzki. Kłaniam się, dobry wieczór panu.
0: Dobry wieczór szanownym słuchaczom. Bardzo mi miło i dziękuję za zaproszenie do dzisiejszej audycji Nocnych Świateł. Myślę, że to jest bardzo ważny temat społecznie, dlatego jeszcze raz dziękuję za zaproszenie. No i postaram się odpowiedzieć na wszelkie pytania, które pan redaktor zada.
1: To hasło, które jest tytułem dzisiejszego wydania programu, czyli polityka klimatyczna jako oręż podboju świata, pozwoliłem sobie zaadaptować z podtytułu pana książki zatytułowanej Odnawialne źródła władzy. No i to pytanie musimy sobie postawić na początku, na otwarcie, bo no krótko mówiąc, o czym właściwie mówimy? Czy to stwierdzenie, polityka klimatyczna stała się orężem podboju świata, ten prowokacyjny podtytuł, to jest chwyt marketingowy, czy pan rzeczywiście się pod tym podpisuje?
0: Opowiem w ogóle genezę tej książki, bo już ta książka wyszła no, jakiś czas temu. Pisałem ją jeszcze przed, można powiedzieć, takim ciekawym zjawiskiem cywilizacyjnym, z którym no, na co dzień wszyscy mamy obecnie do czynienia, a mianowicie z rozpowszechnieniem się sztucznej inteligencji w postaci tego pierwszego czata GPT. I muszę przyznać, że wymyślając tytuł Odnawialne źródła władzy i oczywiście podtytuł, chciałem przekazać skuteczny, syntetyczny sposób przez taką grę słów istotę z tego, z czym mamy do czynienia. I tak jak pan redaktor w tym bardzo długim, merytorycznym wstępie zaczął zaznaczyć w telegraficznym skrócie, o co tak naprawdę tutaj chodzi z tą polityką klimatyczno-energetyczną, która w pewnym momencie ewoluowała w dalszym stopniu w projekt Zielonego Ładu, gdzie doszła tak naprawdę ideologia, tylko, może nie to, że doszła, ona była od początku, tylko już spadła kurtyna i już w jawny sposób ona jest forsowana. Co do polityki klimatycznej jako oręża podboju świata, jeżeli chodzi o to pytanie dotyczące podtytułu, celem napisania tej książki nie było tylko sfokusowanie czytelnika na aspekcie tego, jak jest źle pod względem ekonomicznym, ale także pod względem bezpieczeństwa, że tak naprawdę polityka klimatyczna jest takim pasem transmisyjnym niewidzialnej wojny, wojny hybrydowej. No chciałem przekazać czytelnikowi to, co się dzieje na całym świecie i tutaj pod względem tym geopolitycznym, to co też pan redaktor wspomniał wcześniej, te walki o surowce, to w jaki sposób jest to na co dzień wdrażane, ta walka o sieci telekomunikacyjne podmorskie, czyli te kable podwodne, dzięki którym możemy korzystać z dóbr cywilizacyjnych, bo tak jak powiedziałem, bez nowoczesnych technologii, bez internetu nagle byśmy żyli w całkowitym paraliżu, żeby tak z dnia na dzień kable na dnie mórz i oceanów zostały przecięte. A nie, w tej książce chciałem uczulić te sygnały, że przed Rosjanie specjalizują się w uszkadzaniu tego typu infrastruktury krytycznej, a bardzo mało się o tym mówi. No i też dużo w tej książce opisałem na temat kontaktów Rosjan, jak oni wykorzystują właśnie lobbując w Parlamencie Europejskim, czy też w ogóle w Unii Europejskiej, typując sobie osoby, hodując takich liderów klimatycznych, a potem dając im różnego rodzaju synekury i oni, że tak powiem, działają na niekorzyść Europy. No, dużo wymieniać podobne mechanizmy. Oczywiście Chiny, że tak powiem, adaptują w ramach unijnych instytucji. Zresztą sam byłem tego świadkiem, ponieważ swego czasu pracowałem w Parlamencie Europejskim i widziałem właśnie, jak czym się różnią Chińczycy od Europejczyków. No, oni bardzo cicho siedzą, można powiedzieć, podczas swoich działań, są bardzo sprawni w lobowaniu, są jak cienie i bardzo skuteczni. I moim zdaniem wielu europarlamentarzystów chodzi na ich paskę i to jest naprawdę poważny problem, który moim zdaniem został dostrzeżony zbyt późno. Można powiedzieć, że Stany Zjednoczone od dawna to monitorowały i ten problem diagnozowały. No myślę, że tutaj dojście do władzy ponowne Donalda Trumpa i jakkolwiek ocenić by tą prezydenturę. Akurat w aspekcie, jeżeli chodzi o kwestię Zielonego Ładu, no to on bardzo mocno tutaj krytykował te aspekty i zaczął je zwalczać i on doskonale wie, że to jest tak naprawdę niszczenie gospodarek światowych, a szczególnie Stanów Zjednoczonych. No można powiedzieć, że spójrzmy, jaki ma interes mają w tym Chiny. Przecież na początku, jeszcze kilka lat temu, Europa, nawet jak już się upierała pod takim czysto egoistycznym toku myślenia, żeby inwestować we własne źródła odnawialne, no na przykład w produkcję wiatraków, w produkcję paneli fotowoltaicznych, no to jeszcze to produkowała czy magazyny energii, a teraz? Teraz praktycznie większość produkcji jest tak naprawdę w Chinach. To oni zalewają Europę tymi urządzeniami i tak naprawdę uzależniają nas, Europejczyków, od dostaw tych zaawansowanych technologii. Ta przymuszona transformacja energetyczna jest problematyczna, ponieważ ona opiera tak naprawdę na tym, że mniej więcej na początku lat 90. badania pokazywały, że Unia Europejska odpowiada za 15% emisji dwutlenku węgla na całym świecie. A mniej więcej do roku 2015, jak już tutaj były te kolejne kwestie rozwoju polityki klimatycznej i już były jakieś wdrażane te właśnie projekty związane z nią, no to spadło tylko do 7%, co jest, można powiedzieć, kropią w oceanie w porównaniu z tym, co przy takiej śmiesznej redukcji, przy tym, co robią Chiny i Stany Zjednoczone czy Ameryka Łacińska, i oni nie zamierzają tutaj bawić się w jakąś skrajną redukcję, a my jak tacy no, głupcy, że tak powiem, i naiwni przedstawiciele niestety naszego interesu robimy wielką krzywdę nam i naszym przyszłym pokoleniom, prowadząc taką głupią, nieodpowiedzialną politykę.
2: No tak, ale wie pan co, jeszcze jedną rzecz musimy tutaj ustalić, no bo to, że powietrze jest zanieczyszczone, że warto dbać o klimat, o środowisko naturalne, nie jest niczym złym. Trzeba to jakby jasno powiedzieć, tylko czy można jednocześnie uważać, że zmiana klimatu jest, no, może realnym zagrożeniem, dajmy na to pogorszeniem sytuacji, którą mamy teraz, a zarazem krytycznie oceniać sposób prowadzenia polityki klimatycznej, bo czy największym błędem jest po prostu kwestionowanie samego problemu klimatycznego, czy może bezkrytyczne przyjmowanie każdej polityki przedstawianej jako klimatyczna? Tutaj w cudzysłów ujmuję to słowo.
0: Tak, panie redaktorze, pan bardzo ważną strunę tutaj poruszył, żeby tego też tak nie demonizować, ale gdzie jest to ukąszenie takie intelektualne, gdzie jest ten błąd w myśleniu? A mianowicie, to się wzięło z takiej dosyć, no, może nie prozaiczne, ale niestety z egoistycznego, lobbystycznego myślenia, a mianowicie tu chodzi o ten tak zwany mityczny konsensus klimatyczny, ponieważ strona lewicowo-liberalna i w ogóle zwolennicy, bo są też tacy na prawej stronie, ogólnie polityki klimatycznej, energetycznej, Zielonego Ładu, powołują się właśnie na ten mityczny konsensus klimatyczny. A co to jest? No mówią, że jest konsensus klimatyczny, który jest tak zwanym dogmatem, bo to w ogóle zamieniło się w taką parareligię i to ma w ogóle na celu mówienie opinii publicznej, że 90% naukowców na świecie twierdzi, że jest globalne ocieplenie. A teraz już się mówi w ogóle zmiany klimatu. I cały ten konsensus jest tak naprawdę rozmuchany, bo przez media, bo chodzi o niestety prozaiczną rzecz, że tak mniej więcej na przełomie lat 2013-2014 w ONZ przy takim zespole do zmian klimatu przeprowadzano taką ankietę, ale tu jest bardzo ważny klucz. Na próbie zaledwie 97 naukowców, co nie jest żadną miarodajną próbą. No i właśnie ci naukowcy powiedzieli w 90%, że są te zmiany klimatu. No i teraz tak, to zostało rozbuchane przez ogólnie media, które no, są w interesie pewnych środowisk lobbystycznych, co wywołało pewną falę takiego zielonego entuzjazmu i szkodzi to, bo to źle pojmowane lobbystyczne, egoistyczne, finansowe podchodzenie do ochrony środowiska szkodzi prawdziwej ochronie środowiska, ponieważ z jakimi prawdziwymi problemami borykamy się na naszej planecie? No przede wszystkim mamy bardzo mocno zanieczyszczone oceany. Co tutaj powinna naprawdę pieniądze, przy tak rozwiniętym rozwoju cywilizacji powinniśmy dbać o czyszczenie oceanów i finanse mogłyby na to iść, jeżeli już mówimy o poprawie naszego środowiska, bo też ryby czy jakieś inne stworzenia morskie, które jedzą ten plastik, a potem ludzie to oczywiście w obiegu spożywają, no wpływa na nasze zdrowie. Kolejna sprawa też są rafy koralowe bardzo mocno niszczone właśnie przez te zanieczyszczenia. I jakoś o tym się za bardzo nie mówi, tylko nie, mówi, no,
2: mówi się
0: właśnie...
2: aczkolwiek to ginie...
0: Nie przebija się do mainstreamu.
2: Nie przebija się tak do mainstreamu, dokładnie pan to ujął. Dobrze, postawimy tutaj na moment kropkę, a może średnik, bo wrócimy oczywiście do zagadnienia za moment. Teraz krótka przerwa na muzykę. Tego wieczora stawiamy pytanie, które nam będzie towarzyszyć do godziny pierwszej w naszej rozmowie. Czy polityka klimatyczna stała się, bądź może już jest orężem podboju świata? Robert Zawadzki z nami, ekonomista, dziennikarz, publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy. Wracamy do państwa po piosence na ciąg dalszy. Jeżeli ktoś chce do nas pisać, podzielić się myślą, komentarzem, zadać pytanie, to na fanpage'u Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Tam zapraszam.
3: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Tego wieczora w Nocnych Światłach stawiamy pytanie, czy polityka klimatyczna stała się, bądź może już jest orężem podboju świata. Robert Zawadzki, ekonomista, publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy, dzisiaj jest Państwa i moim gościem. W kontekście tego, co Pan mówił parę minut temu, to może powinniśmy powiedzieć ostrożniej, odnosząc się do tytułu, rzecz jasna, trochę w kontrze, że polityka klimatyczna nie to, że jest, czy stała się, ale po prostu jest jednym z nowych narzędzi walki o władzę i wpływy. Czy rzeczywiście tak jest? No bo trzeba sobie postawić pytanie, co właściwie oznacza podbój świata w XXI wieku. I nie mówię tutaj o takiej wojnie pełnowymiarowej, pełnoskalowej, jaką mamy za naszą wschodnią granicą, ale co to oznacza w konsekwencji w ogóle, jeśli chodzi o efekty konfliktu? Czy to jest chodzi o kontrolę nad terytorium, nad gospodarką, nad technologiami, nad surowcami, nad finansami, a może, i tutaj jest, myślę, istotna przestrzeń do postawienia sobie pytania i próby odpowiedzi, czy może kontroli nad regułami, według których funkcjonuje światowa gospodarka?
2: Proszę pana, tak jak już powiedziałem, to jest pas transmisyjny do jednych z elementów wojen hybrydowych. Także największy interes, patrząc po pieniądzach, ma w tym oczywiście Wschód. Rosja, Chiny, jak już powiedziałem w swojej poprzedniej wypowiedzi, mają cele paramilitarne w tej kwestii. Są różne rodzaje prowadzenia wojen hybrydowych. Nie tylko trzeba prowadzić wojnę konwencjonalną. Wojna konwencjonalna to jest już ostateczne rozwiązanie. A po co tutaj wykorzystywać środki, siłę, energię, skoro można osiągnąć zbliżone cele? A jakie to są cele? No oczywiście osłabienie przeciwnika. Proszę sobie spojrzeć na to z tej perspektywy, bo widzimy, co się dzieje, jeżeli chodzi o przemysł motoryzacyjny. Coraz więcej światowych marek, słyszy się już o takich nazwach jak Seat, mają być zamknięte, problemy Volkswagena. Możemy lubić Niemców lub nie, ale jednak wciąż w Polsce, w Poznaniu czy w wielu innych miastach jesteśmy producentem części do tych właśnie samochodów i jakiekolwiek tąpnięcie w tym sektorze odczujemy wszyscy prędzej czy później. A jakoś Chinom to nie przeszkadza, którzy nie mają regulacji unijnych, klimatycznych, tylko prom do przodu, mają subsydia do swoich samochodów, które są, że tak powiem, bardzo atrakcyjne, zarówno wizualnie, jak i pod względem nowoczesnych technologii, które umożliwiają. Tylko tak, przeciętny konsument przy zakupie takiego samochodu dużo nie myśli, po prostu kieruje się ceną. Nie bierze pod uwagę, że ten samochód może być nasz aplikowany technologią, która będzie w pewnym sensie zbiorowym komputerem, który będzie śledził jego i innych ludzi, zbierał dane i wysyłał. Niekoniecznie tutaj można powiedzieć opłacalnych sytuacjach informacje do Azji, tak, do państwa środka w dłuższej perspektywie. Nie wiemy, co oni będą robić z tymi danymi. Potrafią, na pewno jest to już pewne, że na przykład wiele, no, można powiedzieć, jednostek wojskowych w Europie zakazuje zakupu chińskich aut z racji na to, że odkryli, że one są w stanie mapować tutaj infrastrukturę krytyczną.
1: No tak, no to w Norwegii w chińskich autobusach odkryto również coś takiego, które zakupiło jedno z miast jako autobusy miejskiej komunikacji.
2: A pozostaje pytanie, panie redaktorze, czego nie odkryto, a ludzie są w trudnej sytuacji. No można powiedzieć, że Europa zaczyna mieć zadyszkę i to całkiem sporą pod względem gospodarczym i to można powiedzieć, że ta stagnacja wciąż się utrzymuje i wielu ludzi wcale nie ma jakiegoś wysokiej stopy życiowej i jeżeli się decyduje na jakiś samochód czy coś, no to liczy się przede wszystkim cena i ludzie nie myślą za bardzo o jakichś bezpieczeństwach, bo traktują takie informacje, o których my w tym momencie mówimy, jako jakieś teorie spiskowe. I to jest niestety problem, którego niestety przeciwnicy są całkowicie świadomi. Zresztą oni też na polu informacyjnym bardzo mocno podsycają tego typu kwestie. No też nie można zapomnieć o tym, że różnego rodzaju fundacje, NGOsy związane z promocją Zielonego Ładu, czy ogólnie tej zielonej ideologii, no są bardzo często finansowane nie tylko z niemieckich ministerstw, ale często z Moskwy, ale też z Chin. Niestety w ten sposób też rozsadzają młodzież, która jest, ma pewną cechę. Młodzi ludzie chcą zmieniać świat i mają gorące serca. To nie jest nic złego. Tylko problem wtedy się pojawia, gdy dorośli ludzie odpowiedzialni nie biorą odpowiedzialności za życie tych młodych ludzi i nie wskazują im prawidłowego kierunku rozwoju, tylko pojawiają się wilki w owczych skórach i prowadzą ich na manowce jacyś demagodzy. No i tutaj myślę, że takim gorącym, bieżącym przykładem tego typu działań no, jest ta dieta planetarna nieszczęsna w polskich szkołach. To nie tylko jest kwestia dotycząca zdrowia naszych pociech, ale również kwestia ekonomiczna, ponieważ rolnicy bardzo mocno to czują, też producenci tutaj mięs, przetwórstwa wołowego bardzo mocno się skarżą. Dzieci przede wszystkim na wczesnym rozwoju no, potrzebują solidnego zastrzyku tutaj witamin, białka. Młody organizm tego po prostu potrzebuje. I wmawianie tutaj tych aspektów związanych z dietą planetarną, że to jest coś dobrego, no to ja śmiem twierdzić, że nie, ale warto sobie zadać pytanie, czym ona jest. No ona jest pewnym swego rodzaju takim modelem żywieniowym opartym przede wszystkim no na produktach roślinnych i tutaj mówienie, że jest inaczej no jest wprowadzaniem ludzi w błąd. No przede wszystkim, no wiadomo, warzywa, owoce, tam orzechy czy inne tutaj rośliny strączkowe, no nie są niczym złym, tego nie można krytykować, ale to trzeba równoważyć z mięsem. I na pewno nabiał czy ryby, no, które są, można powiedzieć, bardzo mocno zredukowane, wręcz można powiedzieć wyeliminowane, no faktycznie żadnej roli już nie odgrywają w tej całej diecie. I koncepcja właściwie tego całego pomysłu została no, można powiedzieć, w unijnych strukturach tutaj wymyślona. I ona też jest połączona niby z WHO, no ale no, jej celem jest przede wszystkim no tutaj też wpływanie na bioróżnorodność, no i tą mityczną redukcję, tak jak już na początku mówiłem, dwutlenku węgla, tak?
1: Dobrze, to wróćmy może do istoty pytania, spróbujmy gdzieś zbliżyć się do ścieżki, która wiąże się z tym tytułem naszym dzisiejszym, czy polityka klimatyczna stała się i jest orężem podboju świata, no te wątki, o których pan mówił, oczywiście są bardzo istotne, ale ja bym poszedł trochę dalej, no bo z tego, co tutaj już właściwie przez te pół godziny wynika z naszej rozmowy, no to możemy postawić znak równości między słowem energia, a słowem władza, czyli za tym wszystkim, co za tymi słowami stoi, czyli za zjawiskami. Ale jak pan uważa, kto może być największym zwycięzcą transformacji energetycznej? Bo musimy sobie postawić pytanie o to, czy odnawialne źródła energii rzeczywiście demokratyzują energetykę, czy tylko przenoszą zależność z jednych surowców i państw na inne. Stąd to pytanie, kto może być największym wygranym w tej transformacji, jest nadal istotne. Jak pan uważa?
2: Oczywiście, ale zanim odpowiem na to pytanie i już ku niemu zmierzam, to potem jeszcze odpowiem z punktu widzenia militarnego. Dobrze, zaczynam już tak. Także no, tutaj największym w mojej opinii beneficjentem no, są Niemcy, ponieważ no, oni poprzez swoją politykę Energiewende wkręcili całą Europę w tą politykę klimatyczno-energetyczną, tylko problem polega na tym, że to ma bardzo długą, głęboką historię i ta cała sprawa ostatecznie zaczyna wychodzić im bokiem. I dlaczego tak jest? Trzeba się tutaj cofnąć do kryzysu, że tą sprawę zrozumieć, do kryzysu Yom Kippur, kiedy to właśnie tutaj to, co się działo, te wojny na Bliskim Wschodzie, no troszkę analogiczna sytuacja do obecnej sytuacji geopolitycznej, spowodowała, że Stany Zjednoczone zaczęły mieć poważny problem z dostępem do ropy, do tego surowca i ta sytuacja wymusiła na nich w latach 70. No, i w Europie podobnie, radykalne myślenie i rozwój technologii energetyki jądrowej. A to przy okazji uruchomiło działania sabotażystów ze wschodu i którzy zaczęli infiltrować szczególnie we Francji, w Niemczech środowiska studentów, którzy byli takimi protoplastami zielonych. I oni powoli wpadli na pomysł, że trzeba przejąć władzę polityczną. I oczywiście na początku oni wyszli z takich ruchów nowej lewicy, mieli wsparcie, tak już powiedziałem, metapolityczne, ale też finansowanie z Moskwy.
1: No tak, ale potem wypączkowało z tego Bader-Meinhof i parę innych, Brigadę Rose.
2: No, oczywiście i słusznie pan redaktor to zauważył. I oni mieli taki pomysł na początku, że najpierw byli radykałowie, a potem doszli do takiego wniosku, że oni muszą pójść na układ, czyli na koalicję. No i to się tak stało, że w całej Europie mamy zielonych, w Polsce też, w naszej koalicji obecnie panującej. Także oni są w sposób niestety skuteczny wszędzie i mają tą agendę w całej Europie, tylko korzenie są i te główne interesy, nitki i kontakty i sieci wciąż wywodzą się przede wszystkim z Niemiec i z Francji, ale oni mają jeden niestety gigantyczny problem. Ten cały mit i ten cały ruch jest zbudowany, że tak powiem, na emocjach, na ideologii, na jakiejś panreligii ekologicznej, a jest, charakteryzuje się atechnicznością, co jest w interesie ich mocodawców i inspiratorów ze wschodu, żeby właśnie rozstrajać potencjał Unii Europejskiej, dawnego EWG, żeby właśnie to niszczyć poprzez właśnie takie chore zielone plany.
1: No dobrze, no to w takim razie Niemcy czy Wschód są beneficjentami tego wszystkiego?
2: No proszę pana, no najlepszym odpowiedzią na to jest Nord Stream, no połączenie tych dwóch światów, bo trzeba tutaj przypomnieć o tym, że zanim doszło do sabotażu tego rurociągu, no to jakoś za bardzo poza Stanom Zjednoczonym i Polsce, i Ukrainie i kilku państwom z Europy Środkowo-Wschodniej za bardzo ten rurociąg nie przeszkadzał. A jaki miał być to plan? No miał to być plan bardzo prosty, że Niemcy, torpedując rozwój energetyki jądrowej ogólnie i nie pozwalając takich państw tak jak Polska, żeby czy innych mógł się mocno rozwinąć, czy inne alternatywne odnawialne źródła energii, które są skuteczne, ale zaraz o nich powiem, a są przemilczane, mogły się rozwijać po to, żeby tanie surowce z Rosji mogły przychodzić do Niemiec, a oni będą takim hubem, który będzie dystrybutorem i będzie ze swoim narzutem tym podległym państwom sprzedawał, tak? A oni mają tani gaz i są konkurencyjną gospodarką. No i o cały misterny plan, tylko że nie przewidziano, że tak powiem, tego sabotażu, tego wybuchu, co spowodowało, że Niemcy przez ten swój misterny plan zaczęły mieć gigantyczne problemy. Zresztą to jest analogiczne myślenie do sprawy dotyczącej Mercosur. Przecież to Niemcy tak naprawdę najbardziej walczyli tutaj o tą umowę.
1: No tak, wie pan co, jeśli chodzi o Mercosur, rzeczywiście ostatnie badania czy płodów rolnych, czy mięsa, które przychodzą z Ameryki Południowej do Europy, wskazują, że one są po prostu bardzo toksyczne. One nie spełniają żadnych norm europejskich. Mięso jest naszpikowane hormonami wzrostu, inne płody rolne zawierają pierwiastki ciężkie czy jakieś środki toksyczne ochrony roślin, które nie są zneutralizowane na tyle, żeby można było je wpuścić na rynek. Więc to jest osobny problem.
2: Ale tu jest problem militarny ukryty, ponieważ ten aspekt, który pan poruszył słusznie, przebija się do mainstreamu i jest bardzo ważny, ale istnieje jeszcze jeden ukryty wątek. Proszę sobie zadać pytanie. A co by się stało? Widzimy, jakie są protesty rolników w całej Europie, jak mają ciężko, jak są, że tak powiem, niszczeni. I tak naprawdę dojdzie do takiej sytuacji, że naprawdę coraz mniej rolnikom będzie się opłacała ta produkcja żywności. Zresztą te narzuty ideologiczne, walka z, no tutaj nawykami żywnościowymi, czyli z mięsem, produkcją tego typu. I jedynym zostanie nam tylko dwóch dostawców żywności w takim skrajnym przypadku. Ukraina i właśnie Ameryka Łacińska. To kto się staje hubem produkcyjnym i dystrybutorem żywności? No oczywiście, że Niemcy. I co się wtedy dzieje? Jak on to daje władzę Niemcom? No przecież bez żywności każde państwo się będzie buntowało, bo to jest podstawa i wtedy można narzucać politykę.
1: Dobrze,
2: i można
1: sobie
2: takie marionetkowy rząd Donalda Tuska
1: postawmy kropkę,
2: dalej trzymać.
1: Na momencik, postawmy kropkę. Ja oczywiście rozumiem, że każde państwo dba o swój własny interes i Niemcy również dbają. Nie chcę tutaj powiedzieć, że ich usprawiedliwiam, no bo jest to państwo wiodące w Unii Europejskiej i siłą rzeczy no, takie państwo powinno mieć też odpowiedzialność wobec innych, no ale tutaj polityka wewnętrzna Niemiec wręcz narzuca pewne rozwiązania, które niestety są ze szkodą dla innych, również dla Polski. Ale za chwilę będę chciał się skupić na czymś, co już tutaj pan napomknął, mianowicie czy te surowce, przepraszam, nie surowce energetyczne, czyli nowe odnawialne źródła energii są rzeczywiście wszędzie dostępne i jaka jest ich produktywność? Czy te technologie pozwalają na to, żeby one były w pełni, ich możliwość wykorzystania była optymalna? To znaczy, żeby przynajmniej nakłady na to powodowały, że koszty się zwracają, amortyzują i rzeczywiście wydawanie pieniędzy na te nowe technologie jest opłacalne. Tak więc za chwilę o tym będziemy rozmawiać. Dzisiaj przypomnę w Nocnych Światłach rozmawiamy o tym, czy polityka klimatyczna stała się, bądź może już jest orężem podboju świata. Robert Zawadzki, ekonomista i publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy. Dzisiaj jest państwa i moim gościem, naszym ekspertem tego wieczora. Na Facebooku komentarze, refleksje, myśli, pytania. Tam zapraszam pod pierwszy post od góry na fanpage'u Radia Plus.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Czy polityka klimatyczna stała się, a może już jest, oranżem podboju świata? O tym dzisiaj dyskutujemy w Nocnych Światłach. Robert Zawadzki, ekonomista, publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy, jest tego wieczora z nami. Panie Robercie, no mówi się, że wiatr i słońce są dostępne niemal wszędzie. Ale turbiny, panele, baterie, sieci przesyłowe i technologie ich produkcji już niekoniecznie. Także baterie, czy surowce potrzebne do wytworzenia tych baterii. Czy więc zasadne jest postawienie pytania, czy energia odnawialna jest naprawdę niezależna?
2: Oczywiście, że jest zależna od tego, kto na niej zyskuje. Ale panie detektorze, no od razu trzeba powiedzieć, jakie są tego koszta. Ponieważ koszt megawattogodziny, no to jest, mimo tego narzutu parapodatku spekulacyjnego ETS za wiatr, za energię wyprodukowaną przez wiatr czy słońce hurtowo, to jest 800 zł, tak? A na przykład za węgiel to jest wciąż 600 zł. I tak jak powiedziałem, mimo tego narzutu ETS, tak? Także widać, jaka to jest różnica. I też trzeba pamiętać jedną rzecz. Wiatr nie zawsze wieje, a słońce nie zawsze świeci. I potrafi wystąpić jedno i drugie, brak drugiego zjawiska, co się nazywa flautą. Zresztą mieliśmy coś takiego już w tamtym roku. I to powoduje bardzo poważny problem. I żeby nie elektrownie węglowe w Polsce, no to byśmy mieli tak naprawdę blackout. A przypominam, że elektrownie jądrowe, te małe chociażby SMR-y, no to pierwszy ma być tam w Włocławku dopiero uruchomiony w 2036 roku, a to jest taka technologia dopiero raczkująca, bo to są te małe reaktory. No ma być ich chyba tam docelowo w tej pierwszej fazie 25. A na Pomorzu ta elektrownia jądrowa wysokoskalowa, no to też są pieśń przyszłości mniej więcej tego typu czas. Także do tego czasu wyłączenie i wygaszanie kopalni no jest wręcz samobójstwem. No na korzyść na pewno tych, którzy nie życzą dobrze Polsce. Proszę pana, tu też warto powiedzieć o innych odnawialnych źródłach energii, bo żeby też tak nie wyszło, że ja to wszystko demonizuję. No jest rozwój technologii. To nie jest powiedziane, że zostaną odkryte nowe odnawialne źródła energii, może kiedyś fuzja jądrowa, bo tyle lat się nad nią pracuje, no ale jak na razie... No,
1: ogniwa przecież paliwowe.
2: No tak, ale powiem panu, że co w mojej opinii jest taką wielką nieodkrytą, znaczy no odkrytą, ale taką myślę, że z pewnych specyficznych względów bardzo przemilczana technologia, która na nasze warunki byłaby wręcz idealna. No, można powiedzieć, że w Polsce praktycznie żadnego artykułu pan na ten temat, w polskim przynajmniej internecie czy w jakichś polskich publikacjach dotyczących energetyki pan nie znajdzie, a mianowicie chodzi o taką technologię, która się nazywa PlasmaBit. To jest słowacka technologia, która no, nie tak dawno, można powiedzieć, tam mniej więcej na przestrzeni 5 lat się pojawiła. No tutaj odpowiada za nią firma taka słowacka GE Drilling. Tutaj bardzo dużo inwestują w nią Amerykanie. I na czym ta technologia polega? No to jest technologia geotermalna, ale to nie jest taka zwykła technologia geotermalna, która jest przede wszystkim bardzo droga. No te odwierty też tradycyjne mają jeden problem, że bardzo ciężko jest znaleźć takie źródło geotermalne dosyć płytko, co jest problematyczne i gigantyczne koszta no, od razu podczas tej inwestycji generuje, bo trzeba no, znaleźć takie kilka prób musi być takich odwierców, żeby w końcu trafić na odpowiednią głębokość i odpowiednią temperaturę wody. A ta technologia polega na tym, że takie tradycyjne wiertło, ten świdr mechaniczny, ten diamentowy, no po prostu się bardzo szybko niszczy i zużywa, co też generuje gigantyczne koszta. A tutaj ta technologia polega na tym, że jest taki rozgrzany strój,

0: przeciętny, te diamentowe odwierty, no to one ten 2-3 kilometry tam się dowiercają i to jest wciąż płytko. Ale już poniżej 5 kilometrów mamy dostęp do wystarczającej temperatury, która nie tylko by mogła być u góry dawać ciepło, ale taką energię dać, że mogłaby to być również elektrociepłownia. I bardzo niskim kosztem. Taka elektrownia nowoczesna, geotermalna, tu zaskoczy niektórych, jest tańsza niż taki SMR i o dziwo w polskim nawet prawie znacznie szybciej można byłoby pozwolenie dostać. Ale powiem tak, są pewne siły, które skrajnie, skrajnie walczą z geotermią w Polsce.
1: To no jest ale przecież bardzo się tym interesują, o czym pan mówi, Węgrzy, grupa MOL inwestuje w tą technologię, o której pan mówi, Plasmabit, a także Brytyjczycy z University of Brighton, już nie mówiąc o Amerykanach, którzy też współpracują tym, więc...
0: Dokładnie tak.
1: Więc jest szansa na to, że to się spopularyzuje, że to będzie technologia, w którą będą wkładane pieniądze, będzie inwestowana i rozwijana i w pewnym momencie okaże się, że może to być stosowane wszędzie stosunkowo niedrogo.
0: Oczywiście i tego bym sobie życzył i mam nadzieję, że jeżeli dojdzie, będzie zmiana rządu i będzie nowy prawicowy rząd, to doprowadzi do tego, że ta technologia nie będzie przemilczana, bo oczywiście ja nie neguję SMR-ów, tych małych elektrowni jądrowych w tej technologii BWRX-300, ale warto też mieć inne źródła energii, ponieważ moim zdaniem przyszłość będzie właśnie w tym, w geotermii. Dlaczego geotermia ma też przewagę? No bo to jest perpetuum mobile. A jaki jest problem? Są dwa problemy, o których tam się nie mówi przy elektrowni jądrowej, tych małych SMR-ach. Pierwszy, no mamy problem logistyczny z przewiezieniem tych reaktorów. To oczywiście jest możliwe, ale to będzie gigantycznego logistycznego wysiłku wymagało, żeby nic się temu nie stało. Kolejna sprawa, też odpady radioaktywne. Gdzie to składować? No, to jest taka tajemnica Poliszynela, że poprzedniej władzy, jak się o to pytało, no to można powiedzieć, że jak się było dziennikarzem prawicowym, to niekoniecznie dobrze się kończyło. Także można powiedzieć, że to jest mimo wszystko problem, ale i tak uważam, że warto w te SMR-y iść i oczywiście elektrownie wysokoskalowe, te trzy, co mają być w Polsce. Natomiast i tak, no ekonomia, no krótko mówiąc, ta technologia Plasmabit jest znacznie tańsza, tylko problem polega na tym, że wola polityczna. Panie redaktorze, tu trzeba po prostu odwagi, nie patrzeć na te kwestie. Ja powiem, no, znam przykład toruński. Tam, co jest kwestia tych odwiertów geotermalnych w Toruniu, jeżeli chodzi o to, co zrobił ojciec dr Tadeusz Rydzyk, to tam, no po prostu wiem, że tam były sabotaże, wrzucane do odwiertów różne rzeczy, uszkadzano tam technologię, bardzo dużo
1: ale
0: takich rzeczy
1: pan, tutaj, było. Tutaj no, ojciec Rydzyk ma wielu przeciwników, więc to niekoniecznie musi być...
0: Ale wiem, coś pan... mówię z pierwszej ręki, tylko zasłoną milczenia to powiem, że były takie naprawdę technologiczne sabotaże agenturalne, niszczenia dosłownie fizycznego infrastruktury, o których tam medialnie się dużo nie mówiło. Także to nie jest... A dlaczego ojciec... tamto miejsce zaatakowano? Bo tamto miejsce, można powiedzieć, takim trochę medialnym symbolem stało, że w Polsce jednak można w tą technologię geotermalną inwestować. To już nie chodzi
1: ale
0: o samą postać.
1: To przecież nie jest jedyne miejsce, gdzie inwestowano w technologię geotermalną. Już nie mówiąc o południu Polski, o Zakopanem, przecież
0: ale tamte miejsca nie były tak można powiedzieć, tak medialnie eksponowane, bo oczywiście, że one były dużo wcześniej, ponieważ to właśnie tam w Zakopanem te pierwsze były inwestycje w geotermię, tylko chodzi o to, że Toruń jednak jest daleko od gór i pokazał, że bo ogólnie w Polsce, nawet na tych płytkich wodach, mamy tak gigantyczny potencjał geotermalny, że my nie potrzebujemy w pewnym sensie tej technologii plazma, żeby całej Polsce mieć, nie, nie

0: mówię o ciepłowniach, o elektrociepłowniach, co byłoby niesamowitym wsparciem w naszym polskim miksie energetycznym. Tylko tak jak mówię, no jest w tym niesamowita walka medialna, śmianie, obśmiewanie tego tematu, ale oczywiście, jeżeli byśmy poszli w tą ultranowoczesną technologię plazmawid, no to myślę, że byłby to naprawdę wielki game changer.
1: No to przeczytam, co napisał Łukasz na Facebooku. Słuchając dzisiejszych nocnych świateł o polityce klimatycznej, nachodzi mnie jedna myśl. Prawdziwy podbój, tutaj w cudzysłów ujęte to słowo, nie udaje się przez nakazy, tylko przez genialną inżynierię. Podam prosty przykład z codzienności. Za co tak bardzo lubię innowacje Dysona? Za to, że rewolucja nie wymagała tam ustaw, dali ludziom absolutną kontrolę, bezkompromisową technologię cyklonową i sprzęt, który po prostu działa logicznie i bezstratnie. Jeśli polityka klimatyczna ma cokolwiek tutaj w cudzysłowie znowu podbić i naprawdę zmienić świat, to powinna brać przykład z takiej inżynierii, stawiać na czysty rozwój, niezawodne systemy i faktyczną wydajność, a nie na puste hasła. No rzeczywiście, technologia Dysona pokazuje, że można i znam osoby, które używają sprzętu Dysona. Przepraszam, to nie jest akurat żadna kryptoreklama, proszę mnie tutaj o to nie posądzać, ale no musimy podać jakiś przykład używany przez pewną firmę, która różni się technologicznie, robiąc to samo, co wiele innych firm na świecie, a jednocześnie robi to dużo lepiej i w sposób taki, który powoduje bardzo dobrą wydajność z tych urządzeń. No, głupia suszarka do włosów, odkurzacz. Tutaj już mnóstwo jest produktów tej firmy, które można na co dzień używać w naszej powszednim życiu, które to będą sprawowały się dużo lepiej niż na pewno produkty chińskie, ale także nawet to produkty innych renomowanych marek. No faktem jest, że rzeczywiście produkty Dysona kosztują dużo drożej, ale jak mawia stare przysłowie, nie stać nas na kupowanie taniochy, bo kto szybko płaci, ten dwa razy płaci, prawda? Jeżeli kupuje się coś szybko, gorszej jakości, to trzeba się liczyć z tym, że to się zepsuje i trzeba będzie kupić coś nowego, bo w tej chwili firmy idą w kierunku tego, że sprzętu się nie naprawia, tylko po prostu kupuje nowy, a stary się wyrzuca. Patrzę na zegar, północ minęła niecałą minutę temu, w związku z tym jak zwykle o tej porze krótka przerwa, półmetek nocnych świateł minął i posłuchamy chwilę muzyki, wracamy do Państwa za parę minut na dalszy ciąg rozmowy. Dzisiaj mówimy o tym, czy polityka klimatyczna stała się bądź jest orężem podboju świata. Państwa i moim gościem jest dzisiaj Robert Zawadzki, ekonomista i publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy. Fanpage Radia Plus pod pierwszym postem od góry. Komentarze, refleksje, myśli, pytania. Tam zapraszam. Wracamy za chwilę.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne światła.
1: Od 5 minut mamy czwartek, 10 września. Nocne światła od ponad godziny trwają i do pierwszej będziemy z Państwem. Druga część programu, druga jego godzina, czyli właśnie około 60 minut, a dokładnie 55 nam zostało do końca dzisiejszego spotkania. Właściwie to wszystko, o czym mówimy, czyli takie połączenie energii, władzy, technologii ze sobą, może indukować pytanie, co jest dzisiaj ważniejsze, czy ktoś, kto posiada złoża, czy technologię, czy ten, kto ustala standardy. No ale to nam kieruje uwagę na cały... No ten właściwie chyba nowy projekt gospodarczy i polityczny, który próbuje wprowadzić Unia Europejska tą polityką klimatyczną. No, to, o czym tutaj rozmawiamy, czy to jest projekt ekologiczny, czy problem, projekt przebudowy europejskiej gospodarki, no wcale nie jest taki łatwy do określenia, no bo jak tutaj mówiliśmy, nic nie jest złego w ochronie środowiska. Natomiast pytanie, w jaki sposób to się realizuje i co za tym stoi. No tutaj kwestia jeszcze jednej bardzo istotnej rzeczy, bo cały ten mechanizm CBAM, czyli opłaty związanej z emisjami zawartymi w imporcie, ochrona klimatu, czy ochrona europejskiego przemysłu. No, co tutaj, jak tutaj, jaką tutaj dobrą odpowiedź znaleźć? Jaka jest Pana opinia na ten temat?
2: No, moja opinia jest taka, że proszę Pana, Europa traci swoją konkurencyjność przez te założenia i tutaj myślę, takim dobrym przykładem będzie dyrektywa budowlana. I proszę sobie spojrzeć. Jeszcze jakiś czas temu ludzie, którzy chcieli na przykład korzystać z takich ulg i tych dofinansowań, jak inwestycje w te termomodernizacje, to muszą teraz jakiś audytorów, którzy przyjdą, przeprowadzą taką analizę energochłonności danego obiektu i potem wystawią taki certyfikat energetyczny, ponieważ bez tego certyfikatu i bez tej przymusowej transformacji remontu domu bardzo często ludzi na to nie stać, dojdzie do sytuacji takiej, że niektórzy nie będą w stanie sprzedać takiej nieruchomości i to jest gigantyczny problem. I co się wtedy dzieje? No dzieje się wtedy to, że bardzo już tutaj oko na to mają niemieckie fundusze inwestycyjne, ponieważ to jest bardzo w wyrachowany sposób zaplanowane i to nie tylko tyczy Polski, ale ogólnie Europy Środkowo-Wschodniej, bo to przede wszystkim tego regionu najbardziej tyczy. No to są niestety konsekwencje tego, że po II wojnie światowej niestety bardzo mocno, że nasze państwa tutaj w Europie Środkowo-Wschodniej odczuły te zniszczenia i ogólnie borykamy się z tym po dziś dzień, mimo tak gigantycznego postępu, który został wykonany no, pracą polskiego narodu, ta odbudowa, no bo widzimy jednak Polska jest już zupełnie inna, ale to się wielu osobom nie podoba i no, jest w ten sposób niszczona. I widzę to tak, że poprzez też tutaj, jeżeli chodzi o ten podatek CBAM, ale to on będzie bardziej związany z tym nieuchronnie ETS2, tak? Niestety tym parapodatkiem, ale żeby to wytłumaczyć, to trzeba najpierw powiedzieć, czym jest w ogóle ten ETS, bo tak naprawdę, a może inaczej, czym jest w ogóle ta polityka klimatyczno-energetyczna? No to jest oczywiście zbiór takich dyrektyw, inicjatyw takich politycznych, które tak zostało nazwane, a Zielony Ład to jest taka nowa wersja polityki klimatyczno-energetycznej, tylko już z taką otwartą, zdemaskowaną kwestią ideologiczną. I takim jednym z czołowych takich komponentów Zielonego Ładu obecnie już, bo tak się to nazywa, no jest ten system tego parapodatku ETS. No to on, ten mechanizm w ogóle sięga tak mniej więcej lat 90. to był chyba 97. i to tam taki był protokół z Kioto i tam właśnie zachodni politycy i ogólnie przekonani przez globalnych ekologów, no zadecydowali za nas, że praktycznie człowiek odpowiada za całe ocieplenie klimatu i trzeba, w krótko mówiąc, ratować planetę, a najbardziej ze wszystkich kontynentów na świecie to Unia Europejska wzięła sobie to do serca. No i ten projekt ewoluował, on miał na celu ten cały system handlu emisjami, to, żeby motywować państwa i tych głównych emitentów, czyli jakieś huty, kopalnie, duże obiekty, infrastrukturę, która generuje dużo emisji CO2, żeby motywować ich przez ten parapodatek do tego, żeby oni reinwestowali w odnawialne źródła energii, te niskoemisyjne. No, żeby, tak jak mówię, ten główny cel osiągnąć. Czyli ten cel zero emisji. No i to, tak jak powiedziałem, to było do roku 2025, ta redukcja gazów cieplarnianych, natomiast skala tego znacznie ewoluowała po 2025 roku i zapowiedziano parapodatek ETS2, no, mianowicie, który obejmie transport, budownictwo, jak już powiedziałem, i to będzie potężne uderzenie dla konkurencyjności całej Europy, no bo dam na przykładzie Polski. No to jeżeli on zostanie prowadzony w 2027, ale tu są dywagacje, bo się mówi, że on będzie cofnięty, że będzie zredukowany, nie będzie taki agresywny, ale moim zdaniem to i tak jest wyrok śmierci, tylko trochę odroczony z racji na to, że Tusk i jego ekipa w Parlamencie Europejskim powiedziała, że na 2027 są wybory w Polsce, więc jak sprezentują mu tu ETS2, no to nie ma szans, żeby on wygrał wybory. Więc...
1: Ale pójdźmy dalej, bo jednak Europa to jest tylko część świata, a ja bym tutaj spojrzał też szerzej, to w kontekście czegoś, co może być alternatywą dla surowców czy energii, no bo Piotr Włoczyk w jednej ze swoich publikacji stawia pytanie, co jest właściwie strategią na świat, który nas czeka, czy ropa, czy idąc za tym szerzej surowce energetyczne, kopalne, czy chipy, czyli technologia, czy demografia. Bo tutaj jesteśmy w bardzo trudnym miejscu, jeśli chodzi o Europę i w ogóle Zachód, bo demograficznie zaczynamy bardzo mocno kuleć. Państwa arabskie, które nie mają z tym problemu, jednocześnie są bogate w paliwa kopalne, ale Saudowie wcale nie zasypiają gruszek popiela, a przynajmniej w pustyni, bo budują nową rzeczywistość. Bardzo dużo inwestują w wielki biznes, w technologię i w turystów, czyli szykują życie po ropie. Może tutaj jest, wie pan, jakiś pies pogrzebany, bo przecież takie mikropaństwa, które są bardzo istotne dla gospodarki światowej, jak chociażby Singapur, on wydaje się być krajem nie do zastąpienia. No, Chińczycy przejęli Hongkong, który był centrum bankowo-technologicznym i w tej chwili korzystają z tych zasobów, ale każde z tych miast, państw naprawdę miało bardzo duże znaczenie dla światowej gospodarki. Więc pytanie, czy to jest rzeczywiście jedyny kierunek, który można wybrać? Energia, czy jednak technologia też ma tutaj dużo do powiedzenia, bo technologią też możemy handlować. No, Izrael jest małym państwem, który nie ma wielu bogactw naturalnych. Już nie mówiąc o rolnictwie, które no, tam ledwo jest w stanie wyżywić tą kilkumilionową populację tego kraju, a przecież jest krajem bardzo bogatym i eksporterem wielu technologii, również militarnych.
2: Panie redaktorze, kierunek rozwoju tutaj wytacza technologia, a energetyka tylko za nią podąża. Tak, jest to, myślę, dosyć w tym kierunku oczywiste. Więc cofnąłbym się do początku tej audycji, jak już powiedziałem. Ja tą książkę pisałem jeszcze przed tą rewolucją AI. Jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, no chyba dzisiaj zaprezentowano tego nowego czata GPT-6, Aurora, czy jakoś tak, mogę się pomylić. No jedno jest pewne, że ta sztuczna inteligencja, te centra obliczeniowe, które ją obsługują, potrzebują koszmarnych ilości energii, która po prostu pożera tą całą energetykę i to cały czas puchnie. I to jest naprawdę duże wyzwanie i ten wyścig technologiczny nadaje pewien trend i kierunek rozwoju cywilizacji ogólnie całego świata, bo jesteśmy mimo wszystko i staliśmy się taką globalną wioską i jest system naczyń połączonych w wielu aspektach. No widzimy, co się dzieje przez tą ciśniną Ormus. Ciągłe te niepewności, czy jednak ta sprawa eskaluje, czy mniej eskaluje. Ja stawiam na to, że skrajnie eskaluje. To jest tylko kwestia czasu. A to jest moje prywatne zdanie. Na pewno uważam, dlatego ja taką diagnozę stawiam, że z ropą będzie problem. Nie wiem, jak to oczywiście się potoczy, ale uważam, że ceny paliw niedługo drastycznie pójdą w górę i będzie naprawdę potężny tego niedobór, bo ja uważam, że patrząc geopolitycznie i na pewne interesy na Bliskim Wschodzie, że puszka Pandory została otworzona i żadna strona się po prostu nie cofnie.
1: W tej chwili, wie pan, jest sytuacja dosyć poważna, bo europejskie magazyny gazu są wypełnione w zaledwie 35%, co wróży nam bardzo wysokie ceny ogrzewania w najbliższą zimę. Jeżeli będzie podobna do poprzedniej, no to niejedną rodzinę, czy nawet jakąś firmę może zrujnować.
2: No niestety, to jest bardzo realne zagrożenie i zima bardzo często jest takim weryfikatorem, czy jest to globalne ocieplenie, czy to tylko nowomowa, bo w tej ogólnie polityce klimatyczno-energetycznej, czy już ogólnie, a obecnie Zielonym Ładzie, no to mamy to jest zbudowane na kształt parareligii, tak?
1: No i mówią niektóre memy, jest, dlatego jest zimno, bo jest za ciepło. Jest za zimno, bo jest za ciepło.
2: No
1: tak.
2: Warto przypomnieć, że jeszcze jakieś 35 lat temu straszono nas globalnym oziemieniem, także to i w Timesie takie rzeczy pisano, także już zmieniły się tylko priorytety i biznesy, że tak powiem, kierunek łojenia nas wszystkich. Natomiast jeżeli chodzi o wyznacznik, ten trend technologiczny, no to proszę pana, spójrzmy też, jeżeli chodzi o ropę, o to, co robią Chińczycy. No przecież oni zaczynają naprawdę, bo tutaj Europa przespała rozwój, jeżeli chodzi o rozwój baterii. No Polska też miała, jeszcze coś tam produkuje, ale bardzo słabo to idzie, bo zostało to mocno przyhamowane i przeatakowane, rozwój tych właśnie baterii do samochodów elektrycznych. No na przykład Chiny już praktycznie robią te zasięgi tych aut po 1200 kilometrów i zaczynają też inne baterie wytwarzać, które nie są z takich surowców, które generują ryzyko wybuchu takiego podpalenia auta, tylko naprawdę zaczynają już powoli dojść takie bezpieczne baterie sodowe, które moim zdaniem mogą zrewolucjonizować rynek samochodowy. No jest problem taki, że jak ładować taką baterię, bo taka bateria, żeby naładować taką baterię, taką, która ma aż taki zasięg, no to jest po prostu gigantyczny rachunek. Ja sam na przykład jeżdżę taką hybrydą, która ma 60 km zasięgu, no to mam tam 12 kW. No to ja muszę to mniej więcej, tą baterię 6 godzin ładować. No to, a 60 km
1: tak, to jest, tak zwana miękka hybryda, tak?
2: Tak, no mam Toyotę, taką CHR-GM.
1: No w takim razie, ale to przecież ona też ładowana jest przez sam samochód, przez odzyskiwanie energii z hamowania.
2: No mam wersję właśnie tą plug-in i muszę normalnie...
1: Z gniazdka.
2: I jeżeli pójdą ceny prądu w górę, no to jest takie średnio opłacalne, tak? Ale tak jak
1: Na przykład do jazdy po mieście te 60 kilometrów, czasami na co dzień nie robi się więcej, prawda? Prąd jednak tańszy od benzyny.
2: To wystarczy.
1: Samochody są z kolei droższe, plug-in, prawda?
2: Tak, tylko że kwestia jest tego, Tak jak powiedziałem, no jednak 6 godzin ładować 60 km to trochę słabo. Natomiast tu chodzi o te 1200 km, no to nawet przy tych szybko ładujących się ładowarkach to strasznie dużo energii idzie. I powiem to...
1: No i straty są energii też przy tym ładowaniu.
2: I tak naprawdę to nasza infrastruktura, w ogóle już nie mówię w Polsce, w Europie nie jest do końca na to gotowa, ale czy można to demonizować? Uważam, że nie, bo niestety rzeczywistość jest taka, że przed tym uważam nie uciekniemy i to jest takie w pewnym sensie celowe wykluczanie komunikacyjne części średniej klasy i w ogóle tutaj Europejczyków. Dlaczego? No i teraz powiem spiskowo. Ja uważam, że w Davos tam są bardzo często ludzie, którzy są odrealnieni od takiego codziennego życia nas, zwykłych obywateli. I oni sobie uwzorali piękny, wspaniały, transhumanistyczny świat, w którym no, narzucają nam go siłą i ten plan konsekwentnie realizują. Ale to jest niestety problem tego neomarksizmu, który zainfekował europejskie zachodnie elity. No to jest po prostu katastrofa. Natomiast Chińczycy, którzy udają w moim zdaniem komunistów, a w praktyce to jest cesarstwo, tak? Tam ten Xi Jinping to jest cesarzem. Tam jest jakaś tak nazwałbym to jakąś technokratyczną monarchią, czymś takim. No i oni tam krótko działają i dominują już praktycznie gospodarczo na świecie. I niestety oni się tylko cieszą z tej naszej głupoty i tylko zalewają nas swoim towarem. No myślę, że te cła na temu, czy te alias, czy coś tam były jakimś w miarę zdrowym ruchem, ale i tak za późno uważam.
1: No tak, ale wie pan, to akurat to, co można kupić na tych platformach, to są produkty jednorazowego użytku, no więc to, akurat no cła na to... No tak, jeżeli to ma być elementem wojny handlowej, czyli hybrydowej, no jak to mówił Sun Tzu, no wszystko jest wojną, prawda? No więc Chińczycy mają zakodowany pewien model myślenia, ale ja bym tutaj, skoro pan mówił o Davos, no to tam osobą, która jest regularnie zapraszana, to jest Yuval Noah Harari, no, który można powiedzieć jest w tej chwili czołowym ideologiem nowomyślenia i jego książki, które stają się światowymi bestsellerami, no w gruncie rzeczy no, są bardzo mocno podbudową do tego, co pan nazwał transhumanizmem, ale idąc za tym szerzej, przemodelowaniem w ogóle nowego projektu świata. A my dzisiaj w Nocnych Światłach teraz robimy przerwę. Na parę minut posłuchamy muzyki tego wieczora o tym, czy polityka klimatyczna stała się, bądź już jest erolem podboju świata. Robert Zawadzki, autor książki Odnawialne źródła władzy, jest tego wieczora państwa i moim gościem.
0: Nocne światła. Nocne światła.

0: Nocne Światła.
1: Dzisiaj wieczorem w Nocnych Światłach temat, który dotyczy w gruncie rzeczy nas wszystkich. Jak tutaj mówi Państwa i mój gość, którym jest dzisiaj Robert Zawadzki, ekonomista, publicysta i autor książki Odnawialne źródła władzy. No, najbliższa zima zweryfikuje to, o czym dzisiaj rozmawiamy. Czy polityka klimatyczna stała się, bądź może już jest orężem podboju świata? Dlaczego zima? No bo możemy tutaj zastanawiać się, co jest ważniejsze, czy ten, kto posiada złoża, czy kto posiada technologię, czy no właśnie, czy ten, kto ustala standardy. No i kto te standardy ustala? No oczywiście Unia Europejska mnóstwo standardów ustala, ale reszta świata się tym zupełnie nie przejmuje. Bo pytanie, które za tym idzie, czy taka kontrola nad normami technicznymi, nad certyfikatami, nad regulacjami przeróżnymi, które się mnożą jak króliki na wiosnę, może być współczesnym odpowiednikiem kontroli nad szlakami handlowymi. No tylko tutaj znowu podkreślam, że reszta świata się tym nie przejmuje, a wręcz narzuca nam pewne regulacje dotyczące właśnie szlaków handlowych, z których jeżeli nie będziemy korzystać, no to nie będziemy mieć zasobów, a inni sobie poradzą, po prostu w inny sposób te szlaki handlowe poprowadzą, chociaż Unia Europejska ze względu na to, że jest jeszcze póki co bogatym obszarem, więc warto z nim handlować. No i czy ten handel również nie jest pewnego rodzaju bronią? No bo tak, czy Europa może narzucać swoje standardy reszcie świata, dlatego że, no nazwijmy to, jest moralnym liderem. Nie ma tutaj zamordyzmu, nie ma rządów autorytarnych, nie ma to rządów totalitarnych, nie ma cesarstwa, jak pan powiedział przed momentem, takiego, jakim są Chiny. Ale są na tyle wystarczającą, Unia jest na tyle wystarczająco dużym rynkiem, żeby inni jednak chcieli tutaj zarabiać na nas. No i tutaj spójrzmy na te inne regiony świata, które no zgoła odmienną politykę prowadzą, no bo możemy się zastanawiać, czy Stany Zjednoczone i Chiny naprawdę prowadzą dzisiaj wojnę o zielone technologie. To, że mają naprawdę, jak mówią te osoby, które, z którymi rozmawiam, odwiedzające Chiny w ostatnim czasie, właściwie większość samochodów, które tam jeździ po ulicach, to są auta elektryczne, autobusy, są nieprawdopodobnie szybkie pociągi jeżdżące 350 km na godzinę, więc na przykład z Pekinu do Wuhan czy do Szanghaju to się jeździ niewiele dłużej niż u nas z Sopotu do Krakowa, a odległości są kilka razy większe. No więc też coś to pokazuje. I tutaj nie ma się co w takim razie zastanawiać, dlaczego Chiny tak mocno inwestują na przykład w fotowoltaikę, baterie czy samochody elektryczne i technologie energetyczne, no bo to im daje po prostu przewagę. A co na to Ameryka? Ameryka odpowiada subsydiami i polityką przemysłową, no i pewnymi barierami, które tym Chinom stawia, no bo w tej chwili to, co tutaj się dzieje w Europie, to jest jedno, ale ciężar napięć przeróżnych jednak jest też na drugiej półkuli i ta przestrzeń pacyficzna to jest w tej chwili, no nie powiedziałbym, nie porównałbym tego do zimnej wojny, ale raczej do takiego obszaru bardzo wysokiego napięcia, bo chińska dominacja w produkcji baterii, o których pan wspominał, paneli, jest nie tylko skutkiem przewagi technologicznej, ale to, na co zwróciliśmy uwagę, taniej produkcji, która wynika z polityki państwa. Więc wracając znowu do kwestii europejskich, czy, to jest pytanie, na które bardzo chętnie wysłucham pana opinii, czy transformacja energetyczna może paradoksalnie wzmocnić Chiny zamiast Unii, która sobie produkuje te wszystkie standardy, czy paradoksalnie Chiny może wzmocnić wobec w ogóle szeroko pojętego Zachodu?
2: Problem polega na tym, że giniemy w gąszczu tej biurokracji i tych wszystkich regulacji, które całkowicie niszczą potencjał Europy i go hamują i blokują. To w mojej opinii jest celowe. Trwa zimna wojna nie ma co do tego żadnych złudzeń. Pomiędzy wschodem a zachodem, szczególnie jeśli chodzi o kierunek Chin, i na jakim polu ta w przyszłości w ogóle będzie się ogólnie finał, moim zdaniem, tej wojny toczył, a mianowicie na polu sztucznej inteligencji, tych mikrochipów oraz robotyki. Dlaczego? Bo de facto my już wcale nie tak uważam o tej przyszłości przy tak piramidalnym przyspieszeniu rozwoju technologii. Jesteśmy na przełomie takim cywilizacyjnym, że człowiek nie będzie już musiał, że tak powiem, pracować. To brzmi jak sci-fi, ale patrząc na te roboty, które już na przykład jest taki ten śmieszny robocik, co tam chodzi po Warszawie i tam polska młodzież lubi z nim filmiki robić, no to niby jest to tak niewinnie traktowane, ale to już jest tylko początek tych maszyn. One, myślę, że będą tak udoskonalone, że one, tak czytałem takie analizy, za 5-7 lat i też będą zdać się tańsze, tylko jest kwestia, kto da lepszą i tańszą technologię właśnie, czy Amerykanie, czy Chińczycy, bo tylko praktycznie te dwa państwa jakieś sensowne te roboty humanoidalne budują. No to myślę, że w tym kierunku będzie to szło, a i tak te roboty są w pewnym sensie nierozerwalne, nie powiązane ze sztuczną inteligencją. No, ale do tego wszystkiego będzie też potrzebna energetyka. No na pewno Stany Zjednoczone znacznie lepiej w tej sprawie sobie poradzą jak Europa, która za bardzo, no, straciła taką swoją tożsamość naukową. W Chinach bardzo duży nacisk stawia na właśnie promowanie wśród młodzieży postaw takich, żeby zostać inżynierem, kimś właśnie, co będzie robił jakieś dobro społecznie akceptowalne, budowę otworzył. A u nas w Europie jest wśród młodzieży wychowywanie ich w ten sposób, że mają być takimi próżniakami, jakimiś influencerami, ludźmi praktycznie bez przyszłości, egoistami, którzy nie myślą o wspólnocie. No i dzięki niestety tak wychowanym społeczeństwom, no, przy takiej infrastrukturze, no to i napływie tej ludności z subsaharyjskiej, no to będziemy mieli gigantyczne problemy z demografią. No to jest naprawdę przepis na katastrofę.
1: A to nie tylko nasz problem jest, bo Korea to jest najszybciej starzejący się kraj. Jednocześnie można powiedzieć, że najszybciej rozwijający się w ostatnich dekadach po II wojnie światowej, nawet po wojnie koreańskiej, czyli po roku 53, ale jednocześnie jest to kraj, który no, jest zagrożony bardzo poważnymi problemami demograficznymi, bo być może te technologie w pewnym momencie nie wystarczą na to, żeby ich i firm, i samego państwa miał kto bronić, gdyby ktoś zechciał te technologie przejąć, a w ogóle nawet zająć terytorium Korei Południowej, no bo jak dobrze wiemy, Korea Północna byłaby na to bardzo chętna i na pewno by z tego nie zrezygnowała, gdyby tylko mogła, więc tutaj mamy też, no chyba zagrożenie militarne z tym się wiąże, przynajmniej w tym kontekście, a mam przekonanie, że no spadające czynniki demograficzne no bardzo poważnie grożą nieprzewidywalnymi zmianami społecznymi i kulturalnymi, cywilizacyjnymi szerzej pojętymi. Bo jeżeli pan mówi o Afryce, no to na pewno musimy zadać sobie pytanie, czy ten kontynent może stać się w tej całej transformacji, o której mówimy, kolejnym obszarem rywalizacji wielkich mocarstw. No wiemy doskonale, że grupa Wagnera cały czas od wielu, wielu już lat działa w Afryce i działa w sposób bardzo brutalny. Jest pewnego rodzaju forpocztą putinowskich zakusów, jeśli chodzi o Afrykę. Chińczycy bardzo mocno inwestują w krajach, szczególnie Czarnej Afryki i Afryki Centralnej, gdzie wiele obszarów infrastrukturalnych jest tam zrealizowanych za chińskie pieniądze. Czy portów, czy linii komunikacyjnych, linii energetycznych. Więc jeżeli pytamy tutaj o transformację energetyczną, która miała zmniejszyć naszą zależność od paliw kopalnych, no to pytanie, czy nie zwiększyła zależności od na przykład litu, grafitu, kobaltu, niklu, miedzi. No miedź akurat mamy, ale inne metale ziem rzadkich, no to są jednak, leżą w Ameryce Południowej i w Afryce, gdzie no bardzo chętnie wiele mocarstw światowych i firm ponadnarodowych położyłoby łapę na tym i na pewno na wielu obszarach i miejscach już ta łapa leży.
2: No to pan bardzo kluczowy punkt poruszył w tej analizie, ponieważ no takim zagłębiem w Afryce jest oczywiście Kongo, ponieważ tam jest najwięcej tych surowców, szczególnie litu, i tam 80% praw do wydobycia mają już Chiny. Tam zaledwie 20% ma Belgia z racji na te historyczne konotacje od króla Leopolda, który oczywiście tam obcinał ręce niewolnikom.
1: No tak, był zbrodniarzem, trzeba to nazwać po imieniu. No.
2: Natomiast jeżeli chodzi o Chińczyków, no może oni nie obcinają rąk, ale tam dzieci po prostu w zwierzęcych, praktycznie zagrażających życiu warunkach wydobyto, najczęściej dzieci wydobywają kobalt, lit, właśnie stamtąd, czy te inne surowce, i tam jest gigantyczna śmiertelność, tam nikt się tymi ludźmi poza kościołem, że tak powiem, jakimiś misjami nie interesuje. Cały świat milczy, a dlaczego? No bo jakby nagle przestano tam wydobycia, to by pół świata nie miało iPhone'ów działających. No niestety dla wygody białego człowieka, no coś takiego się tam dzieje. No, a co do przyszłości Afryki, no niestety oni mogą podbić nas, no, liczbą posiadanych dzieci, co jest niestety bardzo problematyczne. No w ogóle ja myślę, że my już jesteśmy na takim etapie, że jak w ogóle temu zaradzić, bo ja już nie widzę za dużo nadziei dla Europy, części przynajmniej Europy Zachodniej, no chociaż no, widać tutaj wiatr zmian, no chociażby te wygrane wybory AfD, no ale ja nie jestem jakiś ich sympatykiem, bo z racji na to, że jestem Polakiem.
1: No ja też nie, znaczy ostatnio zamieściłem wpis na Facebooku krytykujący taką bezkrytyczną radość z sukcesu AfD, no i tam parę moich opinii napisałem na ten temat, więc zostałem sklasyfikowany jako lewak ze zrytym mózgiem przez entuzjastów.
2: No to jest bardzo przykre. Bardzo przykre myślenie, krótkowzroczne, emocjonalne, bo jest takie część środowiska ludzi, którzy podejmują swoje decyzje polityczne, na kogo głosują, kierując się emocjami, bo ktoś tam hasło jakieś albo coś zdiagnozuje, co jest, że tak powiem, rzeczywiście się dzieje i powie, że to jest złe, ale odpowiedzi na to nie ma praktycznie żadnej w praktyce administracyjno-ustrojowej czy projektów ustaw. No, także jeżeli chodzi o te wybory, no to jest mimo wszystko wiele zmian, bo jakby te AfD nie było, choć mają rewizjoni w stosunku do Polski, ale eurokalifat przynajmniej ze strony Niemiec, jeżeli by skutecznie rozpoczęli proces deportacji, no to byłoby by korzystne dla Europy mimo wszystko. Natomiast też wiatr zmian wieje w Hiszpanii, bo tam po prostu ten kryzys w Ceucie, no widzimy tą, no bo to, co się dzieje w Ceucie, to dla mnie jest użycie broni demograficznej, podobnie jak ze strony Białorusi w stosunku do Polski. Natomiast też we Francji wieje wiatr zmian, także no jest część nadziei, że te środowiska prawicowe, no w jakimś, no chociaż AfD nie nazwałbym prawicowym, tylko takim
1: no czymś. No właśnie, to jest kryptoprawicowy, no.
2: No takie, no bym to nazwał centrum, no jakimś takim zdrowo-rozsądkowym centrum z punktu widzenia interesu Niemiec. No, co jest zrozumiałe.
1: Panie Robercie, to, ponieważ za chwilę ostatnia część dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, to po piosence musimy jeszcze porozmawiać o pieniądzach. No bo jeżeli nie wiadomo, o co chodzi, to wiadomo, o co chodzi. Czyli kto finansuje tę transformację i kto, co ważniejsze, na tym zarabia. Więc za chwilę do tego wrócimy. Dzisiaj w Nocnych Światłach o tym, czy polityka klimatyczna stała się, a może już jest, orężem podboju świata. Robert Zawadzki jest Państwa i moim gościem, naszym ekspertem tego wieczora, ekonomista, publicysta, autor książki pod tytułem Odnawialne źródła władzy. Ostatnie minuty też dla Państwa. Jeśli ktoś chce pisać do nas, to no już niewiele czasu zostało. Zapraszam na Facebook, pod pierwszy post od góry, na fanpage'u Radia Plus. Tam jak zawsze forum wymiany myśli dla świetlików. Jeszcze macie Państwo około 18-20 minut, by do nas napisać.
0: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.

0: Plus. Nocne światła. Nocne światła.
1: Za 14 minut minie godzina pierwsza, niespełna kwadrans pozostał nam do końca dzisiejszego wydania Nocnych Świateł, w którym to wydaniu dyskutujemy o tym, czy polityka klimatyczna stała się, albo czy jest już orężem podboju świata. Robert Zawadzki, ekonomista, publicysta, autor książki Odnawialne źródła władzy, jest dzisiaj naszym ekspertem. I jeszcze macie Państwo tych paręnaście minut, by napisać do nas, jeśli ktoś chciałby dołączyć do współtwórców programu, to jest ku temu okazja, jak zwykle na Facebooku, na fanpage'u Radia Plus, pod pierwszym postem od góry. Tam jest forum wymiany myśli dla świetlików, czyli dla słuchaczy Nocnych Świateł. Mieliśmy porozmawiać o pieniądzach i tak, no kto finansuje transformację? To są przecież, ta cała transformacja energetyczna kosztuje no gigantyczne pieniądze. Skąd one po prostu mają się wziąć? Kto tak naprawdę ostatecznie płaci za politykę klimatyczną? Czy podatnik, czy konsument, czy przedsiębiorca, czy może przyszłe pokolenia? A pytanie, które można dołączyć do tego jako pewnego rodzaju załącznik, no to brzmi, czy można prowadzić ambitną politykę klimatyczną bez wzrostu cen energii? No to jest pytanie do pana jako ekonomisty.
2: No przy obecnym modelu, z którym mamy do czynienia, no to jest niemożliwe, ponieważ my ciągle dokładamy, a generujemy wciąż za mało, jeżeli chodzi o naszą efektywność energetyczną przy naszym skomplikowanym miksie energetycznym.
1: A dobrze, no to, przepraszam, to tylko momencik, doprecyzuję w takim razie. Czy droższa energia jest ceną transformacji, czy może dowodem na źle zaprojektowaną politykę?
2: Dowodem na celowo źle zaprojektowaną politykę. Także, proszę pana, jeżeli chodzi, tutaj już wcześniej mówiłem, bo to co się zbliża, ETS 2. Tutaj, jeżeli chodzi o Polskę, to powiem panu, że spadek budżetu to będzie straszny, ponieważ tam będzie 30 do 35% w pierwszej fazie początkowej, jak to wejdzie. Także to są katastroficzne kwestie. Wpływ z podatku dochodowego to będzie mniej nawet niż 50-55%. A jeżeli chodzi o ubezpieczenia społeczne, to nawet spadek 25-35%. To jest naprawdę w ogólnym rozliczeniu. Już mówię tylko o naszym interesie polskim. To jest po prostu katastrofa. Jeżeli chodzi o takie też osobiste kwestie związane z tym głównym czynnikiem ETS-2, który będzie tutaj głównym generatorem nowych kosztów, no to jest kilka wariantów. No jest taki pozytywny, że jeżeli ta cena na giełdzie się utrzyma, tej spekulacyjnej, to będzie 45 euro, w co nie wierzę, bo to jest i teraz mniej więcej jest, waha się 85-90, no to po prostu wtedy przeciętna polska rodzina, która jeździ tam samochodem dieslem, opala się, no to ogólnie w ostatecznych rachunków im mniej więcej wyjdzie w tym pierwszym scenariuszu mniej więcej 4,5 tysiąca w tym rocznie w skali dodatkowych już kosztów. Jeżeli chodzi o ten taki wariant, moim zdaniem najbardziej realistyczny, to będą koszta mniej więcej rocznie dodatkowe od 8 do 9 tysięcy, a taki bardzo pesymistyczny to nawet 13 tysięcy wzwyż dodatkowych kosztów łącznie rocznie przy tym. No to proszę sobie odpowiedzieć, czy my nie mamy już wystarczającej ilości wydatków w naszych budżetach domowych?
1: No tak, jeżeli pan rysuje taką perspektywę, no to nie jest to miła wiadomość dla każdego z nas, kto no, liczy jakieś te grosiki swoje i próbuje się zastanawiać, czy mu, może nie każdemu jest, żyje tak, że zastanawia się, czy mu wystarczy do pierwszego, ale mam przekonanie, że przy kurczącej się klasie średniej to jednak coraz więcej będzie takich osób, coraz więcej takich rodzin.
2: I myśli pan, że obecna władza nie kalkuluje tego i tego nie wie? Oczywiście. oczywiście, że wie i ma tego pełną świadomość. Tylko że to są ludzie, którzy bardzo często mają tą dystopijne myślenie, że trzeba pewną ofiarę poświęcić, wiedzą, że jest źle, wiedzą, że też masowa migracja to jest coś złego, ale ich argumentacja w prywatnych rozmowach bardzo często spotyka się z czymś takim, że no ci ludzie się wymieszają i będzie ogólnie w pewnym momencie laicyzacja i spokój i jeżeli chodzi o kwestie transformacji energetycznej, to też pewna cena, którą musimy ofiarę poświęcić, żeby było w przyszłości lepiej. No to jest bardzo dystopijne myślenie, ponieważ świat nie lubi przyroda próżni i inni gracze typu Indie, Chiny żerują na naszej głupocie, na głupocie Europy. Europa po prostu dla tego interesu popełnia zbiorowe samobójstwo. Ja już widzę po prostu tylko takie rozwiązanie, że ja bym się nie zdziwił, co pana zaszokuje, że jeżeli AfD się umocni, to oni, że Niemcy naprawdę sami będą, dojdą, rozpoczną proces wyjścia z Unii Europejskiej. Przecież jeżeli teraz też we Francji coś mocniej się o Frexicie mówi.
1: Wie pan co, w to akurat nie wierzę, bo Niemcy najwięcej zarabiają na Unii Europejskiej.
2: No, ale ja bym się nie zdziwił, żeby AfD jednak dopięło swojego jakąś reformę doprowadziło do
1: ale
2: takiego...
1: Wie pan, każdy pieniądze liczy, jeżeli zobaczą, że im się to nie opłaca, no to w ogóle ja sobie nie wyobrażam czegoś takiego. To za duży interes mają na tym Niemcy, żeby się miały z tego wymiksować. Niemcy rozdają karty.
2: Załóżmy, że to jest jeden problem, ale na pewno i tak uważam, że największy, mimo tej katastroficznej, bo to jest zresztą temat rozmowy, ale temat rozmowy jest jako podbój świata, czyli ja cały czas skupiam się na tych wnioskach ukrytych paramilitarnych, że największym zagrożeniem

0: 30 lat no, stawianie na tą energetykę jądrową, która wytworzy kadry, które sprzyjających wiatrach będą w stanie odpowiednie stworzyć środowisko, pole do tego, żeby posiadać własną broń jądrową. No to tylko jeszcze, to będzie gwarantem bezpieczeństwa naszego państwa.
1: Ale momencik, bo jeszcze, wie pan, już broń jądrowa, no to jest kwestia, wydaje mi się, drugoplanowa w tym momencie, bo jeżeli mówimy o tym, czy polityka klimatyczna może stać się orężem podboju świata, no to właściwie wnioski, które nie padły tutaj expressis verbis, wynikające z naszej rozmowy, są takie, że regulacja może być skuteczniejszym narzędziem geopolityki niż armia. Więc to jest straszenie bombą atomową, to jest właściwie już domena takich osobowości psychopatycznych jak Władimir Putin. I dlaczego o nim mówię? Dlatego, że dużo tutaj mówimy o Unii Europejskiej, o Zachodzie, o Chinach, o Indiach, o Korei i tak dalej, Afryce także i Mercosurze, Ameryce Południowej, ale w ogóle praktycznie nie poruszyliśmy wątka rosyjskiego. Jak oni się pozycjonują w tym wszystkim? Czy oni mają w tym interes, czy nie? Jednak są kraje, który ma bardzo poważne zasoby surowców naturalnych i w ich interesie jest je po prostu sprzedawać i to możliwie jak najdrożej.
0: Oczywiście, że ma pan rację, tylko jest pytanie, Putin nie będzie wiecznie żywy i pytanie, kto przyjmie tą Rosję.
1: Wie pan co, ja bym się wcale nie zdziwił, gdyby po Putinie przyszedł ktoś jeszcze gorszy, bo doskonale wiemy, że Putin nie jest samodzielną jednostką, tylko jest marionetką pewnego układu.
0: No tak, oligarchicznego, tu się zgadzamy, nie problem, tylko pragnę powiedzieć, że Rosja też ma gigantyczne problemy z demografią i mało się o tym mówi, ale oni też mają wielką liczbę muzułmanów, którzy tam niesamowicie dobrze się czują, wbrew pozorom. I Rosji również grozi zastąpienie tej cywilizacji po prostu cywilizacją islamu. I wtedy, jak pan myśli, oni odziedziczą oczywiście ich zasoby, w tym broń jądrową. I myślę, że wtedy dopiero będziemy mieli problem. I mamy dookoła. I dlatego, stąd mój wniosek, że jako Europa Środkowo-Wschodnia powinniśmy w przeciągu 20-30 lat zdobyć się na posiadanie broni jądrowej, ponieważ, dlaczego tak uważam, ponieważ Ukraina, żeby nie oddała broni jądrowej, nie zostałaby zaatakowana, uważam, przez Rosję.
1: No tak, to jest jeden z wątków, które trzeba wziąć naprawdę poważnie pod uwagę. Ale,
0: naprawdę zbliżają się nieciekawe czasy.
1: Panie Robercie, ponieważ niewiele czasu nam zostało, to musimy jednak spojrzeć na Polskę, która właściwie miota się w tym momencie między bezpieczeństwem a transformacją, bo oczywiście możemy się zastanawiać, czy zamiast zależności od rosyjskiego gazu możemy uzależnić się od Chin w zakresie technologii, minerałów krytycznych i komponentów. Pamiętamy przecież, co się działo podczas pandemii, kiedy przerwane zostały łańcuchy dostaw. Ale gdzie w tym wszystkim pana zdaniem jest Polska? Czy dla nas ta transformacja energetyczna jest przede wszystkim, ktoś może sobie tutaj zrobić duże oczy, ale ja stawiam taką tezę, szansą modernizacyjną, czy z drugiej strony stawiając na szali przeciwko temu zagrożenie gospodarcze?
0: Można powiedzieć, że poprzednia ekipa wymusiła w miarę, powiem, nie to, że idealnie, ale w miarę jakiś racjonalny kierunek rozwoju tej transformacji energetycznej, ponieważ świat idzie do przodu, czy nam się to podoba, czy nie, ale takim najsłuszniejszym kierunkiem rozwoju na pewno jest inwestycja w energetykę jądrową, ja już mówiłem tutaj o geotermii, żeby był jakiś taki bardziej prawicowy rząd, to może dałoby radę wymusić również to jako dodatkowy zastrzyk tego miksu energetycznego, ale i tak głównym filarem mimo wszystko będzie ta energetyka jądrowa i to jest słuszny kierunek, ale za tą sprawę trzeba było zapłacić, myślę, bardzo wysoką cenę.
1: No to jeszcze spójrzmy na koniec na takie zagadnienie, które trzeba poruszyć. Czy istnieje alternatywa? Czy na przykład atom, o którym pan mówi, może być rzeczywiście brakującym elementem kompromisu?

0: między bezpieczeństwem energetycznym, a dajmy na to dekarbonizacją, według pana?
1: Nie, ja uważam, że inwestycje w energetykę jądrową to oczywiście słuszny kierunek i zdania tego nie zmienię. No, a natomiast jeżeli chodzi o coś, co brakuje miksie energetycznym, to na pewno postawienie na energetykę geotermalną, właśnie tą związaną z plazmobitem, bo uważam, tu jest gigantyczna przyszłość i połączenie tego naprawdę by dało stabilne źródło energii, które jest niezależne od kaprysów słońca i wiatru.
0: Czyli rozumiem, że załóżmy, że miałby pan jutro zaprojektować polską energetykę od zera, to zmieniłby pan to jako pierwsze.
1: Nie to, żebym zmienił, ja bym po prostu dodał, ja bym dodał inwestycje w energetykę geotermalną, ponieważ ona jest tańsza, jak powiedziałem, od SMR-ów przy technologii plazmabit i odwiertach na głębokości od 5 do 10 km i jest znacznie efektywniejsza niż SMR i tańsza. I pod względem papierologii jest znacznie łatwiej i szybsza w budowie znacznie jest ta technologia.
0: No tak, o tym już mówiliśmy, ale ponieważ pierwsza na zegarze, to musimy lądować i to dosyć gwałtownie, zniżając wysokość. No taka konkluzja z tej naszej rozmowy, z tych ostatnich 2 godzin, że ta, jak to się nazywa, zielona gospodarka, można to traktować bez cudzysłowia albo z cudzysłowem, no jak widać może się stać, a może właśnie już się stała i to też Państwu polecam tutaj wyciągnięcie wniosku z naszej rozmowy, po prostu nowym polem rywalizacji mocarstw, które swego czasu było podobne do tego, którym kiedyś był na przykład przemysł zbrojeniowy czy przestrzeń kosmiczna, a jak wiemy, kraje, które się rozwijają bardzo mocno i inwestują w technologie, również trzymają się tych dziedzin gospodarki, no tak trzeba to nazwać, przemysłu zbrojeniowego i kosmosu bardzo mocno. Chiny chcą wysłać ludzi w kosmos, Korea także i też wiele innych krajów, Indie także w to celują. A więc nie tylko energetyka, ale i technologia i tutaj mam przekonanie, że ten trójkąt technologia, gospodarka połączona z energetyką i władza to jest nierozerwalne koło zamachowe, które może się rozkręcić i pojechać w nieoczekiwanym kierunku. Oby nie, obyśmy na tym wszystkim nie stracili, a zyskali. Dziękuję serdecznie. Dzisiaj rozmawialiśmy o tym, czy polityka klimatyczna stała się, bądź może już jest, orężem podboju świata. Państwa i moim gościem dzisiaj był nasz ekspert, ekonomista, dziennikarz, publicysta, autor książki Odnawialne źródła energii, pan Robert Zawadzki. Serdecznie, gorąco panu dziękuję za spotkanie, za rozmowę, za wszystko, czym się pan z nami podzielił.
1: Bardzo dziękuję, pozdrawiam Państwa, wszystkich słuchaczy, życzę wszystkim dobrego wieczoru i dużo energii.
0: Dziękuję, też życzę sobie i nam wszystkim, Panu również, rzecz jasna w tej liczbie, dużo energii i o tym, i tego, żeby nas zbyt dużo nie kosztowała. Dziękuję raz jeszcze, dziękuję Państwu za uwagę, za wspólnie spędzony czas, za wszystko, czym się Państwo podzieliliście na Facebooku. Przepraszam, jeżeli nie wszystko udało mi się przeczytać. Zapraszam do Nocnych Świateł od poniedziałku do czwartku. Spotykamy się tuż po 23 na 2 godziny. Na częstotliwościach lokalnych Radia Plus można nas słuchać w całym kraju przez radio, na całym świecie przez internet ze strony radioplus.pl. Jutro zapraszam do cyklu Na Kozetce. Pierwszy raz po wakacjach wrócimy do tego cyklu. Tym razem miłość czy kontrola? Czyli gdzie leżą granice w relacjach? Jutrzejszym gościem będzie Anna Czyżewska, psycholog i terapeutka z Centrum Psychoterapii Integratywnej. Paweł Krzemiński, dziękuję za uwagę. Kłaniam się nisko. Dobrej nocy. Zostańcie z Bogiem. Do usłyszenia.
2: Radio Plus. Nocne światła. Nocne światła.